zapachem bzu. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu.

drodze żebra-oślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz? Powiedz mi, ślepy.

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu, zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM Radio Warszawa, na zegarze minęła 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pamięć o wojnie powinna być przesłaniem do budowania pokoju, wskazał w swoim przesłaniu na 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej metropolita gdański i przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Hierarcha zwrócił uwagę, że agresja nie jest dobrą metodą rozwiązywania konfliktów.
2: W tych wydarzeniach obecny był także Kościół, nie tylko poprzez konkretne wsparcie strajkujących, ale przede wszystkim przez modlitwę i przypomnienie, że człowiek nie może być zniewolony. Sierpień 1980 roku pokazał, jak wielką siłę może mieć solidarność ludzi, którym przyświecają wartości. Dziś warto wracać do tego dziedzictwa, bo wolność i solidarność nie są dane raz na zawsze. Trzeba je nieustannie.
1: Miejmy również wrażliwe serce na tych, którzy przybywają do naszego kraju, szukając pomocy i bezpieczeństwa, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A polscy biskupi zabierają głos także w sprawie lekcji religii. Przewodniczący Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego, biskup Wojciech Osial, w komunikacie oświadcza, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole, a szczegóły zna Wojciech Dudkowski.
4: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć, a ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Czytamy w słowie. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru pomiędzy religią i etyką.
1: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
3: To się dzieje w parafiach.
1: W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą 2 dni integracji mieszkańców okolicy, mówił w Radiu Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
5: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
1: Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak. Nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
5: Mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł film pod tytułem Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role, z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
1: A informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdzie-faustyna.pl. I jeszcze jedna informacja z okazji uroczystości odpustowych ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego, które odbędą się 6 września ulicami polskiej i czeskiej części Cieszyna. Przejdzie tego dnia wyjątkowa, bo transgraniczna procesja z relikwiami męczennika z XVII wieku. Niedzielne uroczystości związane z kolejną rocznicą śmierci jednego z patronów diecezji bielsko-żywieckiej rozpoczną się koronką do Miłosierdzia Bożego w sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej przy parafii świętej Marii Magdaleny. Połączono polsko-czeska procesja. Uda się do kościoła w czeskim Cieszynie. Tu celebrowana będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Martina Dawida. Homilię wygłosi biskup Roman Pindel.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek w stolicy słoneczny, 16 stopni pokazują termometry w Warszawie, 14 kresek w Legionowie, Pruszkowie i Grodzisku, tylko 13 w Nowym Dworze. I piasecznie, maksymalna temperatura dziś to 21 stopni. Po południu może się zachmurzyć, mocniej powieje wiatr i może także w stolicy popadać deszcz, ale nie powinny to być jakieś mocno intensywne opady. Te mają pojawić się pod koniec tygodnia.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Ogłoszenie nadawcy.
9: Jestem.
10: A gdzie są świeże bułeczki?
9: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
10: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
9: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
10: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
9: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
10: Budzimy stolice i okolice.
9: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
10: Jarek Wydra
9: i Weronika Ostrowska.
5: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
11: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
8: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.

0: Do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
1: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
3: 8 minut po godzinie 6 Radio Warszawa w środę 2 września pomaga obudzić się wszystkim tym, którym ciężko w ten nowy wrześniowy, jesienny tryb wejść. Janusz Zalewski, dzień dobry. Dermont Kennedy na początek.

0: Teraz po godzinie 6 to czas w Radiu Warszawa na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinko.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni, zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni? Nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? A kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
2: Drogę wiary można jak najbardziej porównać do rozwoju dziecka. Jeżeli spojrzymy na chrzest jako na nowe narodzenie, to wówczas pierwsze lata wzrostu wiary są jakby dzieciństwem. Należy pamiętać, że w czasach wczesnochrześcijańskich wielu dorosłych nawracało się i przyjmowało chrzest. Choć w naszych czasach jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do chrztu dzieci. To jednak coraz bardziej wzrasta ilość chrztów przyjmowanych przez dorosłych. W tym kontekście Paweł zwraca uwagę na proces rozwoju wiary we wspólnocie koryńskiej. Nie jest to niestety dobra ocena, ponieważ zwraca uwagę, że nie postępują w wierze, pozostając cały czas ludźmi cielesnymi. Ich słabość objawia się w podziale wspólnoty i braku jedności. Jak dalej czytamy, jest to spowodowane poczuciem przynależności do nauczycieli, którzy przekazywali im wiarę. Paweł zwraca im uwagę na bardzo ważną rzecz. Każdy głosiciel nauki Chrystusowej jest tylko przekazicielem wiary, a nie jej posiadaczem. Warto dodać, że w skrajnym przypadku głosiciele wiary bywali nawet uznawani za samych bogów, co wydarzyło się w Listrze. Paweł i Barnaba zostali przez pogan okrzyknięci Hermesem i Zeusem. Głosiciel wiary może skupić na sobie, mimo że przekazuje Bożą naukę. Zwróćmy uwagę, czy czasem nie wierzymy różnym osobom bardziej ze względu na ich walory, niż na to, co głoszą. Stanowi to także ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za przekaz wiary. Można to sprawdzić, zadając sobie pytanie, czy bez danego świadka wiary nadal pozostawałbym wierny nauce Chrystusowej?

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Golec.
1: Z Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
2: Choć niewiele wiemy o rodzinach apostołów, dziś Ewangelia wspomina o matce żony świętego Piotra. Pan Jezus dokonuje cudu uzdrowienia osoby bliskiej swojego zaufanego ucznia, tak jakby chciał pokazać, że chce wykorzystywać nasze ludzkie relacje i zależności, aby rozszerzać swoje królestwo, aby okazywać człowiekowi swoją miłość. Czasem możemy mieć wrażenie, że bliskość z Bogiem wymaga odrzucenia bliskości drugiego człowieka. Jednak przykład wielu świętych, a także dzisiejszy fragment Ewangelii pokazują coś zupełnie innego. Jako chrześcijanie mamy zbliżać się do Boga, nie rezygnując z zażyłości, przyjaźni z ludźmi, tak aby dzięki naszym relacjom miłość Chrystusa rozlewała się na świat jeszcze skuteczniej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam słuchaczy Radia Warszawa. Witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. Msza Święta koncelebrowana. Ksiądz proboszcz będzie polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Janinę Szymaniak w kolejnym dniu mszy świętej gregoriańskiej, a ja świętej pamięci Tadeusza Tyburczy. Będziemy prosić dla tych zmarłych o łaskę nieba. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi: ja jestem Pawła, a drugi: ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście, według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, Bóg. Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto słowo Boże.

Pana z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich, lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei. Oto słowo Pańskie. Za nasze grzechy. To jest tajemnica człowieka, tajemnica każdego z nas, którą odkrywamy wtedy, gdy pojawia się jakaś forma grzeszności. To dotyczy także i wspólnot, różnych grup. Pomyślałem sobie, że właściwie nie ma wspólnoty doskonałej. Są wspólnoty nieustannie dojrzewające, czyli wspólnoty, które, można by powiedzieć, też zmagają się z różnego rodzaju problemami nieustannie, cały czas. Tak było w Koryncie. Trudno powiedzieć, na jakim etapie była wspólnota koryncka, która uwierzyła w Chrystusa. Kiedy święty Paweł przybył do nich, wśród nich posługiwał i nauczał. Ale spotkał się właśnie z tymi ludzkimi zachowaniami, takimi jak kłótnie, spory, zawiść, kult jednostki, ambicje. Ludzkie zachowania, dlatego mówi: mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niedojrzali, ale i nadal jesteście niedojrzali. Czyli określa święty Paweł pewien proces, a jednocześnie mówi, że przed każdym z nas i przed wspólnotą także stoją zadania właśnie dojrzewania w Panu. I pięknie mówi: przecież my wszyscy jesteśmy współpracownikami Boga, że my tworzymy Bożą budowlę, czyli my budujemy to Królestwo Boże, budujemy Kościół Chrystusowy wspólnie. Jedynie Bóg daje wzrost. Nieważne, kto sieje, kto podlewa. Takie proste wskazania, ale jednocześnie pokazujące te głębokie myśli i to dążenie, które w człowieku powinno być, dążenie do przyjęcia, odkrycia powołania, także dostrzeżenia zadań, jakie stoją przed każdym z nas, także przed wspólnotami, które Chrystusa głoszą, czy wśród których ten Chrystus winien być obecny. Więc dzisiaj pomyślmy o tym, na ile to Słowo Boże rzeczywiście pomaga nam i kształtuje nasze serca, byśmy dojrzewali w Chrystusie, byśmy mieli świadomość darów Bożych, bo tylko Bóg daje wzrost. I byśmy też poczuli jakąś energię, siłę do tego, by przyjmując łaskę też wychodzić odważnie i z radością do drugiego człowieka, służąc mu w jego potrzebach.
Amen. Pamiętając o słowach Jezusa, proście, otrzymacie, przedstawmy Panu Bogu nasze prośby, módlmy się za Kościół Święty, aby dzięki łasce Ducha Świętego trwał na straży prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby nieustannie pamiętali, że sprawowana przez nich władza powinna być służbą. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci, młodzież, aby za całe młode pokolenie, także i studentów, aby swoją przyszłość budowali na Chrystusie. Ciebie prosimy. Ofiarujmy modlitwę za chorych, cierpiących, samotnych, wykluczonych, aby w Słowie Bożym odnajdowali pociechę i wsparcie, a ciało Chrystusa przyjmowane w Komunii Świętej umacniało ich w drodze życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Janinę Szymaniak i Tadeusza Tyburczy, prosząc wspólnie Boga o miłosierdzie Boże i aby osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych w świątyni, jak również wszystkich duchowo łączących się z nami przez transmisję Radia Warszawa, abyśmy każdego dnia starali się odczytywać, jak najlepiej wypełniać wolę Bożą. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty wszystko wiesz i możesz, dla Ciebie nic nie jest niemożliwe. Prosimy Cię, spraw, abyśmy nieustannie uwielbiali Ciebie naszym codziennym, dobrym życiem. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, niech Najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Janinie, Tadeuszu i wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: W nowym roku szkolnym zmiany na stołówkach i w szkolnych sklepikach. Niemcy zapowiadają odpowiedź na wysłanie przez Rosję uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku. Niespodziewane porażki faworytów w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Więcej warzyw i owoców, mniej mięsa i woda jako podstawowy napój. To najważniejsze zmiany, które od nowego roku szkolnego obowiązują w stołówkach szkolnych. Nowe standardy żywienia to inwestycja w zdrowie dzieci. Zależy nam na tym, żeby dieta dziecka była pełnowartościowa i zróżnicowana, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Dzieci dostaną dostęp do białka nie tylko zwierzęcego, ale białka roślinnego. Stąd mamy rośliny strączkowe. Raz w tygodniu będzie ryba, dwa razy w tygodniu będzie posiłek mięsny oraz jeden dzień, który jest jakby odpowiedzią też na potrzeby żywieniowe dzieci w powiązaniu z możliwościami szkoły, czyli dowolność posiłków. Bardzo duży nacisk kładziony na wodę jako najlepszy napój do picia.
1: Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wzbogaconych napojów roślinnych. To z kolei zmiany, jakie uczniowie zauważą w szkolnych sklepikach. Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania produktów o wysokiej zawartości cukru, soli i tłuszczu oraz żywności wysoko przetworzonej o niskiej wartości odżywczej.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Zamykanie rosyjskich instytucji w Niemczech oraz zaostrzenia działań wobec Rosjan, także na Bałtyku. Taką reakcję zapowiada rząd w Berlinie po zgromadzeniu dowodów na odpowiedzialność Kremla za uzbrojony dron w Lipsku. Na początku sierpnia na tamtejszym lotnisku mogło dojść do eksplozji. Teraz wiadomo, kto stał za nieudaną ostatecznie próbą sabotażu.
4: Rosyjskich śladów według szefa MSW Niemiec jest dużo. Konfiguracja drona, jego części składowe, zainstalowane materiały wybuchowe i techniki zapalników są takie, jakie znamy z innych operacji hybrydowych Rosji i działań wojennych przeciw Ukrainie. Wyliczał Aleksander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych przypomniał, że ataki w Niemczech na zlecenie Rosjan są notowane od 4 lat, ale pierwszy raz dron załadowano ładunkami wybuchowymi. Stąd konieczność ostrej reakcji, którą przedstawił szef niemieckiej dyplomacji. 18 września zamykamy rosyjski konsulat w Bonn. Wypowiadamy umowę na dom rosyjski w Berlinie. Zaostrzamy kontrole graniczne dla obywateli Rosji. Wyliczał Johann Wadeful. Szef resortu spraw zagranicznych zapowiedział też kolejne sankcje, w tym wobec floty cieni na Bałtyku, ustalane obecnie z partnerami z Unii Europejskiej i NATO.
1: Z Berlina relacjonował Adam Górczewski.
3: To dzieje się w okolicy.
1: Teraz Warszawa i nocne prace w rejonie mostu Grota Roweckiego. Do 4 września zamykana będzie jezdnia równoległa do trasy S8 w kierunku Poznania na odcinku między węzłami Marywilska i Modlińska, mówi rzecznik mazowieckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.
5: Frezowanie i układanie nowej nawierzchni, tak jak na poprzednich etapach remontu, będzie odbywało się w godzinach nocnych, czyli pomiędzy godziną 20 wieczorem a 5 rano. I taka organizacja robót i podział remontu na etapy pozwala zminimalizować utrudnienia w ruchu.
1: Utrudnienia wystąpią także w ciągu dnia.
5: Do czwartku, w godzinach porannych, prace będą wykonywane na całej szerokości jezdni równoległej do ciągu głównego w kierunku Poznania. Wyłączony z ruchu będzie jej cały odcinek od węzła Marywilska do węzła Modlińska. Jadąc S8 od strony Marek, nie będzie można zjechać w półtunelach na jezdnię równoległą, a tym samym dotrzeć do ulic Modlińskiej i Wisłostrady.
1: Wykonawcy apelują o dokładne śledzenie oznakowania. W nocy zmiany odczują także pasażerowie komunikacji. Nieczynne będą 3 przystanki w rejonie PKP Toruńska i Żerania FSO.
3: Dzieje się w sporcie.
1: Legia Warszawa, Zagłębie Lubin i Wisła Kraków już w pierwszej rundzie zakończyły zmagania w tegorocznej rywalizacji o piłkarski Puchar Polski. Warszawianie ulegli w Lublinie Motorowi 0-3. Zagłębie odpadło po porażce 2-3 z trzecioligową Siarką Tarnobrzeg, a krakowska Wisła pożegnała się z rozgrywkami pokonana 2-1 przez pierwszoligowca Odrę Opole. Pierwszoligowa Pogoń Grodzisk Mazowiecki przegrała z drugoligowym Podhalem Nowy Targ 1-3. Dziś kolejna seria spotkań. Polonia Warszawa zagra z trzecioligowym KS-em Polkowice, a Znicz Pruszków podejmie ekstraklasową Krakowie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj będzie słoneczny dzień. Coś tam synoptycy mówili rano o jakichś opadach deszczu, no ja nie stwierdzam żadnych i trudno mi sobie wyobrazić, że gdzieś teraz może padać, ale ogólnie dzisiaj dużo słońca i ciepło.
8: Dużo nieba widziałam po drodze do pracy i raczej było błękitne, nawet bez specjalnie białych chmur, ale może kto wie. Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie w stolicy i w okolicy, teraz 16.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
3: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
8: Comment ça va, Jarek?
0: Czyli co?
8: Jak się masz?
0: A dobrze.
8: A że odpowiada się comme ci, comme ça, to jest tak trochę, no może być, a możesz odpowiedzieć też comment ça va, dokładnie tak samo.
0: To ja ci powiem dobrze, a ty przetłumacz.
8: Czekaj, to nie takie proste.
0: Trudne języki il va bien, mi tutaj
8: il
0: każesz.
8: Va bien. O, tak, to il va bien.
0: To akurat jeden z tych języków, którego nigdy w życiu bym się nie nauczył, nawet nie próbuję.
8: Ale bonjour potrafisz powiedzieć.
0: A, no bo to jest takie, wiesz, po warszawsku.
8: Faktycznie. W zasadzie to jest takie bardzo warszawskie pozdrowienie.
0: Jak warą nie mówię, ale no niektóre słówka już sobie przysposobiłem.
8: Ale to jeszcze cię nauczę jednego słowa. Salut. Cześć. Salut.
0: To cześć.
8: Ale nie da się przekonać.
0: Nie wychodź, dopiero zaczynamy. No przecież 7 po 7.
8: Ale nie, to jest takie cześć na przywitanie i na pożegnanie.
0: A co ty tak z tak francuskim dzisiaj wyskakujesz?
8: No bo zobaczyłam, że mamy piosenkę Comment ça va.
0: A, no dobra.
8: No jako pierwszą, to dlatego. Inaczej to bym w ogóle swoich francuskich talentów i bez talenci nie ujawniał.
0: To co to te comment, to
8: Comment ça va?
0: To co to znaczy?
8: Jak się masz?
0: A, jak się masz? To za chwilę pierwszego naszego gościa będziemy mogli zapytać.
8: Chyba...
0: Jak się ma?
8: No właśnie, bo to będzie burmistrz, tak?
0: Tak.
8: Z Kobyłki.
0: Tak.
8: Tak. No to zobaczymy, co słychać w Kobyłce. Byliśmy tam w zeszłym roku i fajnie było.
0: Ciekawe, czy się coś nie zmieniło przez ten ostatni rok. Ale chyba nie, że na gorsze nie.
8: Nie, na gorsze to na pewno nie. Ciekawa jestem, jak tam się ma Kobyłka. Wiesz, ten pomnik.
0: Pamiętam go, tak.
8: A pozdrawiamy.
0: Tam jeździłem na rikszy. Ty też zresztą przy nim. Pozdrawiamy. Weronika Ostrowska.
8: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: Kwadrans po siódmej, sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Nieco ciaśniej w okolicach mostu Grota Roweckiego, dokładnie przed nim, jeżeli jedziecie S8-ką na Poznań czy Łódź. Ciaśniej także z Łomianek w kierunku centrum Warszawy. Nieco większy ruch już teraz widać także na Wale Międzyszyńskim do zjazdu na most Łazienkowski i Aleje Stanów Zjednoczonych. A poza tym dobra sytuacja na szczęście jeszcze wciąż w Alejach Jerozolimskich. Na Prymasa Tysiąclecia od ulicy Górczewskiej aż do zjazdu na Jerozolimskie. Nieco ciaśniej zaczyna się robić, ale jeszcze bez korków przejedziecie.
1: Tu i teraz.
2: Burmistrz Kobyłki Konrad Kostrzewa, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Weronika mnie dzisiaj zarzuca francuskimi różnymi zdaniami, także ja też zarzucę comment ça va. I niech się pan teraz męczy tak, jak ja się męczyłem.
3: Całkiem w porządku.
2: No to dobrze.
3: Po naszemu.
2: No to dobrze. Święto Kobyłki, no to co ma być źle, skoro Kobyłka będzie świętować od 4 do 6 września. Zabawa, ale też lokalne tradycje, które warto przypominać przy tych okazjach. Nie tylko gwiazdy, ale też lokalne tradycje.
3: No to ciekawe, że zaczął pan od tego. Rzeczywiście powinniśmy zacząć tak bardziej właśnie od gwiazd i rozrywkowo, no ale tak się składa, że te 3 dni zaczynamy od piątku właśnie bardziej wspomnieniowo, bardziej tak troszcząc się o nasze dziedzictwo. Od 14.30 uroczysta sesja Rady Miasta, gdzie uhonorujemy dwóch naszych honorowych mieszkańców, którzy na przestrzeni tego roku zmarli, nadając im ulicę, ale też osoby zaangażowane w sport w naszym mieście. No głównie w ten sport klubowy, ten chcieliśmy docenić, dlatego że mamy go od 100 lat. 100 lat temu pierwsi nasi mieszkańcy zaczęli się organizować. Większą część tej tradycji nosi klub sportowy, Miejski Klub Sportowy Wicher. On jest jakby dziedzicem tego pierwszego klubu Płomienia, ale mamy też kluby siatkarskie, mamy też bardzo dużo innej aktywności. Nie całą pewnie damy radę uhonorować, ale chcemy tych mieszkańców, którzy się nam tutaj wyróżnili albo którzy prowadzili jakieś sekcje.
2: No ale gwiazdy też będą. No to pewnie mieszkańcy Kobyłki, ale też okolic będą chcieli zobaczyć występ artystów z najwyższej półki.
3: Będą. Wrócę jeszcze do tego piątku, bo tam o 18.00 promocja drugiego tomu książki W moim małym mieście. To jest raczej wizja Kobyłki, którą my mamy w głowach z dzieciństwa niż obecna sytuacja Kobyłki, która już jest miastem sporo większym. Ale tam też będziemy wspominać właśnie to stulecie sportu. Będziemy też wspominać pewną artystkę z Kobyłki, o której istnieniu wiedzieliśmy, ale zupełnie nie mieliśmy pojęciu o jej dorobku. To jest Jadwiga Hendelsman, ale to zapraszam już do MOK-u o 18.00.
2: Ale dobrze, że pan o tym mówi, bo pielęgnowanie tych lokalnych tradycji jest niezwykle istotne, żeby mówić, przekazywać, spisywać to, co działo się w danym mieście. No i w mojej ocenie dobrze, że Kobyłka to robi.
3: Robimy. A przechodząc już właśnie do tej soboty, o którą pan redaktor spytał, no to tutaj dzień pełen koncertów i to zarówno w takim hip-hopowym, rapowym, przepraszam, wydaniach, jak i wydaniach rockowych, jak i wydaniach takich klubowych, czysto rozrywkowych. Będziemy mieli zespół The Customs z właśnie takim repertuarem rockowym z Grzegorzem Chyżym. Będziemy mieli Liber i Mezo, koncert na rozpoczęcie tego dnia i potańcówkę do godzin wieczornych. No, to jest taki format, który się w Kobyłce sprawdza, lubimy się w ten sposób bawić.
2: Wydarzenie, które łączy pokolenia, bo Mezo i Liber to łączą pokolenia swoją muzyką i młodzi, i starsi pamiętają, jak byli młodzi i ich słuchali. No, a DJ Vika to już na pewno łączy pokolenia poprzez muzykę, którą gra i też energię, którą przekazuje.
3: Tak, my mamy w Kobyłce taką sytuację, że mamy zarówno sporo aktywnych seniorów, no ludzi w wieku, nazwijmy to produkcyjnym, ale też i sporo młodzieży, która chce się bawić. Szukamy takich formatów, które w tej naszej przestrzeni placu 15 sierpnia sprawdzą się, zachęcą ludzi. Też takim formatem łączącym pokolenia są wydarzenia niedzielne, no już bardziej takie lokalne, z lokalnymi artystami, z teatrem prowadzonym przez naszą młodzież w Ośrodku Kultury, teatrem La La Laj, który wystawi Zemstę współcześnie. Na koniec tego dnia będziemy też mieli zespół studia wokalnego Odpal Wokal, no, który dał czadu w takim powiększonym składzie w zeszłym tygodniu na koniec festiwalu Echa Ekranu, który też już staje się powoli taką kobokowską tradycją, a tutaj zagra też w takim repertuarze łączącym pokolenia i co ważne, no, są to nasi mieszkańcy, którzy wykonują te utwory na sposób już profesjonalny. Jest to zabawa, ale taka z dużym sznytem profesjonalizmu.
2: Kobyłka świętuje od piątku do niedzieli. Dużo atrakcji zaplanowanych, ale jeżeli temat seniorów się pojawił, no my mieliśmy okazję przekonać się podczas poranka z Radiem Warszawa, jak prężnie w Kobyłce działają seniorzy i w zasadzie nie wiem, czy jest sens mówić o projekcie właśnie dla seniorów Dobra Pora na Seniora, bo zgłoszenia i rekrutacje rozpoczęły się 28 sierpnia, pewnie wszystkie miejsca już dawno zajęte.
3: Tutaj pomaga nam Rada Seniorów dość mocno w tej rekrutacji. Właściwie jest ona prowadzona przez Radę Seniorów, więc trzeba by było tam dokładniej dopytać. Natomiast o ile wiem, jest też takie staranie tego środowiska, żeby zachęcać też osoby nowe. Stąd no, nie należy się czasami właśnie zrażać tym, że może już bilety na któryś z tych projektów, bo my mamy ciągle jakieś, że tak powiem, ciągle są te oferty dla seniorów, dlatego że są to ludzie, którzy też starają się angażować nowe osoby. Zdają sobie sprawę, że to jest pewna wartość, żeby kolejne osoby do tego dołączały. Mamy jeszcze temat rowerowy. Piątego...
2: Dzieje się w ten weekend dużo w Kobyłce.
3: Tak, rzeczywiście.
2: Warszawska heca rowerowa.
3: Piątego, czyli w sobotę, od samego rana ze szkoły numer 3 będą startowały kolejne ekipy rowerowe, które będą pętle dookoła Warszawy. Właśnie zaczynały z Kobyłki. W tym roku taki początek. No, kilkudziesięciokilometrowe odcinki. Nie ukrywam, też byłem zachęcany, ale no, ze względu na obowiązki na święcie Kobyłki nie mogłem wziąć w tym udziału, a tak w rzeczywistości te odcinki dla mnie po prostu były trochę duże w tym roku. Jestem amatorem roweru, ale nie w takim wydaniu od razu, że tak powiem. Ale świetna inicjatywa i też autorzy tej inicjatywy badali trasy, byli u nas w mieście. Mogę naprawdę z czystym sumieniem zarekomendować udział w tym też w przyszłym roku, bo tutaj bardzo szybko rozchodzą się te miejsca zgłoszeń.
2: Ale żeby nie było tak, że to koniec wydarzeń, to przecież ten weekend to także obchody święta Kawalerii Polskiej pod pana honorowym patronatem.
3: Tak, rzeczywiście w pobliskim Osowie będzie duże wydarzenie kawaleryjskie. W Osowie jest ich, bywają one, zdarzają się w Osowie. Mieliśmy, jeszcze mamy w uszach rekonstrukcję z sierpnia, taką, z której słynie ta okolica, a teraz nowe wydarzenie przy takiej dużej współorganizacji też Muzeum Wojska Polskiego. Stąd ja poproszony o patronat nie odmówiłem, też lokalni inni burmistrzowie naszych sąsiednich miast patronują temu wydarzeniu. Myślę, że ciekawe wydarzenie, choć po raz pierwszy.
2: Zapraszamy zatem także w ten weekend do rozważenia udziału w tym wydarzeniu. Nowy rok szkolny się rozpoczął. Czy przed tym nowym rokiem szkolnym miał pan jakiś ból głowy związany z miejscami? No i jak ten nowy rok szkolny się rozpoczyna w Kobyłce?
3: Myślę, że z dużą nadzieją rozpoczynamy. Mieliśmy remonty jeszcze będą kończone remonty, które gdzieś na końcówce wakacji nam wynikły, a które chcieliśmy podjąć. To jest taki wyczekiwany remont stołówki w jednej ze szkół, prowadzone też w takim współdziałaniu z innymi podmiotami, stąd ten moment. Mamy taki ból też przedzielenia miasta drogą wojewódzką, na której kończy się remont i której otwarcie pilotujemy, no, ale które jest jakby poza zasięgiem samorządu gminnego. Ale zaczynamy ten rok szkolny z dużą nadzieją. Kobyłka jest miastem młodym, jest miastem z bardzo dużą ilością rodzin, dzieciaków. Nasze szkoły, nasze przedszkola nadal są pełne, co na skalę Polski jednak napawa pewną nadzieją. No, jest troską samorządu, żeby to rozłożenie w szkołach było w miarę równe, co staramy się pilnować.
2: Ale do żłobka były jeszcze wolne miejsca.
3: Są jeszcze wolne miejsca. Rzeczywiście, no, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, statystyki, to w ostatnich latach ilość miejsc w żłobkach się podwoiła, ilość urodzeń spadła. Więc to jest rynek, na którym teraz rodzic sobie na spokojnie może wybrać to miejsce, do którego wyśle dziecko. No my mamy jako miasto tą radość, że jest żłobek nowy w otoczeniu zieleni, takiej bardzo uspokajającej zieleni, bo to są wysokie drzewa. W takiej spokojniejszej dzielnicy udało nam się ten żłobek wybudować.
2: Czy te miejsca, zapełnione szkoły, to jest efekt, no bo tak, mówi pan o spadku urodzeń, czy to jest efekt jednak wybierania spokojniejszych miejsc niż takich dużych miast jak Warszawa?
3: Tak, no to jest pewnie trend ogólnopolski, jak spojrzymy na przedmieścia Poznania, aglomeracji trójmiejskiej, to wygląda podobnie. Kraków, z tego co kojarzę. Staramy się być miastem też przyjaznym dla rodzin, też miastem, które pokazuje swój klimat, to znaczy takim, w którym można się poczuć częścią jakiejś historii. Obojętnie, czy mamy właśnie pasje sportowe, czy artystyczne, czy jakieś społecznikowskie, to tutaj można się odnaleźć wśród ludzi, którzy budują pewną społeczność też. I wiem, że dla niektórych ma to znaczenie. Też zieleń, której z punktu widzenia naszych starych mieszkańców jest dużo mniej, natomiast ciągle no jest to coś, co niektórych nowych mieszkańców przyciąga.
2: Pewnie kilka zmartwień na ten nowy rok szkolny w pana głowie będzie, ale ten weekend to czas na świętowanie, a od poniedziałku można się tymi zmartwieniami zająć. Kobyłka świętuje w ten weekend, więc zapraszamy. Burmistrz Kobyłki zapraszał na to wydarzenie. Bardzo dziękujemy. Konrad Kostrzewa był w naszym studiu.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 8. Wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Noworodek znaleziony w niedzielę przy klasztorze w podwarszawskim Błoniu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Służby ustalają tożsamość rodziców. Wjechał w przystanek kanał Gocławski i uszkodził wiatem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Nikt nie odniósł obrażeń. Prawdopodobną przyczyną nadmierna prędkość. Ordery Virtuti Militari oraz Krzyże Walecznych przyznano pośmiertnie bohaterom II wojny światowej podczas uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Odznaczenia odebrali członkowie rodzin poległych. 485 mandatów i 723 pouczenia zastosowali w czasie wakacji stołeczni policjanci wobec kierujących hulajnogami elektrycznymi i rowerami. Sprawdzono także stan techniczny, trzeźwość oraz zgodność jazdy z przepisami. Wieczór piosenki podwórkowej i kabaretowej dziś w miejscu aktywności lokalnej Kotłownia na Woli. Organizatorzy zapowiadają podróż do świata warszawskiej gwary. Początek o 18:00, wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzisiaj słonecznie, ciepło, bezchmurnie prawie przez cały dzień. Ciepło, no tak ciepło jak na drugi dzień września.
7: 22 stopnie dzisiaj maksymalnie na termometrach w stolicy i w okolicy. O tej porze 17 to Warszawa, 15 w Legionowie, podobnie w Wołominie, 14 w Pruszkowie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie 23 stopnie, a w piątek może popadać i maksymalnie 21.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę
0: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 8, dziś drugi dzień września, ale teraz zapowiedź tego, co będzie działo się 7 dnia września, bo właśnie wtedy będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, a to patron Zgromadzenia Sióstr Loretanek oraz
2: Radia Warszawa, mediów diecezji warszawsko-praskiej. Dlatego też, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie chcemy Was zaprosić na mszę świętą. Msza święta odbędzie się o godzinie 18 w katedrze warszawsko-praskiej. Będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński. Będzie obecna także redakcja Radia Warszawa. Będzie koncelebrował tę mszę także ksiądz, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Wedziuk. A ta msza święta będzie sprawowana m.in. w Waszych intencjach, bo chcemy Panu Bogu dziękować za to, że Was mamy, za to, że jesteście, za to, że Wy nadajecie sens naszej pracy, bo bez Was to poranne wstawanie, jeśli chodzi o nas, ekipę poranka, czy też później bycie w radiu nie miałoby sensu. Także bardzo dziękujemy, że jesteście. No i zapraszamy Was do wspólnej modlitwy w intencji dalszego funkcjonowania Radia Warszawa. W intencji tego, żebyśmy jako media diecezjalne mogli dobrze wykonywać swoją pracę.
1: Będziemy przypominać jeszcze o tym wydarzeniu, ale proszę sobie już rezerwować poniedziałek, 7 dzień września.

0: Jak ktoś komunikacją miejską dzisiaj podróżuje, to na żadne utrudnienia nie powinien natrafić ani w pociągach, ani w metrze, ani w autobusach, ani w tramwajach. A jeśli chodzi o utrudnienia na warszawskich ulicach, rok szkolny się rozpoczął.
1: Tak, widać to.
0: Tak, nie tylko w Warszawie.
1: Jerozolimskie już od Salomei się korkują w kierunku centrum Warszawy. Ciasno na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Na Ostrów Bramskiej także tworzy się korek w kierunku zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Przed Mostem Siekierkowskim stoicie w sporym korku już od zjazdu z trasy Siekierkowskiej.

0: Jak spojrzałam, kto dzisiaj jest patronem, to sobie przypomniałam mojego kolegę z przedszkola. W czterolatkach był Albert, taki blondyn, wysoki Albert. Może teraz słuchasz Radia Warszawa, przypadkiem pozdrawiam.
1: A nie mam wśród kolegów Alberta, w rodzinie.
0: Bardzo lubiłam Alberta. Albert był spokojny i się pięknie uśmiechał.
1: A dzisiejszy patron również?
0: Nie wiem, poznajmy go.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: Wielość dróg prowadzących do Boga jest nieskończona, ale wszystkie one mają dwie wspólne cechy, kiedy już zdecydujemy się nimi podążać. Są zaskakujące i pełne nieoczekiwanych zdarzeń. Przykład: historia Alberto, szlachcica urodzonego we włoskim Prezzate około 1025 roku. Od dziecka przygotowywał się on do stanu rycerskiego, ale gdy tylko wyruszył na pole bitwy, od razu został porwany i skotłowany przez falę ludzkiej agresji, brzęku oręża i jęków umierających. Ciężko ranny postanowił więc zrobić ze swoim życiem coś bardziej konstruktywnego niż bezsensowna śmierć w nie swojej wojnie. Tylko co? I tak właśnie Alberto wyrusza w 1071 roku w trwającą 4 lata drogę do Santiago de Compostela. W czasie swojej pielgrzymki trafia do kilku klasztorów zreformowanych w duchu zmian wprowadzanych właśnie wtedy w Cluny. Poznaje więc mnichów przestrzegających ubóstwa, zachowujących celibat, wypełniających swój czas modlitwą, nauką i pracą i postulujących Pax et Treuga Dei, czyli pokój i rozejm Boży. Zafascynowany ich rygorystyczną formą życia, Alberto z Prezzate po powrocie do swoich ziem funduje klasztor poświęcony świętemu Jakubowi, a następnie udaje się do Cluny, by odbyć nowicjat pod kierunkiem samego świętego Hugona z Cluny. Po złożeniu zakonnych ślubów wraca do swoich włości, ale już nie jako rycerz, czy jako człowiek szukający swego miejsca na ziemi, ale jako przełożony i to nie jednego, tylko kilku założonych przez siebie benedyktyńskich opactw. Jako się rzekło, drogi prowadzące do nieba bywają zaskakujące.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Oj, chyba ktoś nas próbuje sprowokować.
1: Nie, ale
0: żeby
1: to nie
0: na
1: musi.
0: Plażę pójść?
1: Będzie się działo po godzinie 8, może trochę plaży też będzie.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
7: Zbuduj wieżę dialogu.
6: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
8: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: Po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Najpierw Lublin, potem Skarżysko-Kamienna. Akty sabotażu w Polsce. Łotwa wprowadza zakaz importu towarów z Rosji i Białorusi. W serwisie także głos polskich biskupów w sprawie lekcji religii. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Dzień po dniu podpalenia obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to akty sabotażu.
10: Śledztwo trwa, ale już można mówić, że była to dywersja, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński o podpaleniu zakładu w Skarżysku Kamiennej.
11: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
10: Straty dla grupy WB produkującej drony są, ale wiemy, że mogły być większe.
12: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu.
10: Mówił rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk. Na razie śledczy nie chcą mówić o związku tego pożaru z podpaleniem hali magazynowej w Lublinie. Szef MSWiA podkreśla, że takie ataki w Europie w ostatnim czasie się nasiliły i musimy być na nie przygotowani.
9: Materiał przygotował Mariusz Pieśniewski.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Na Łotwie wszedł w życie zakaz importu wielu towarów pochodzących z Rosji i Białorusi. Nowe przepisy mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo państwa. Zakaz obejmuje m.in. książki, gazety, a także odzież, zabawki, gry i sprzęt sportowy. Nie dotyczy jednak towarów przywożonych na Łotwę z innych państw Unii Europejskiej. Oznacza to na przykład, że produkt rosyjskiego lub białoruskiego pochodzenia może zostać sprowadzony na Łotwę z Litwy. Dozwolony pozostaje również tranzyt takich towarów przez terytorium Łotwy do innych państw Unii. Poprawki umożliwiające wprowadzenie nowych przepisów łotewski parlament przyjął pod koniec lipca. Władze w Rydze tłumaczyły, że mają one służyć ochronie interesów państwa, zmniejszeniu dochodów Rosji i Białorusi z eksportu oraz zahamowaniu napływu rosyjskich materiałów propagandowych.
13: To się dzieje lokalnie.
9: Wracamy na Mazowsze. Kobyłka świętuje dni. Tego miasta zaplanowano już na najbliższy weekend. Rozpocznie uroczysta sesja Rady Miasta w piątek, zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Konrad Kostrzewa.
14: Od 14.30 uroczysta sesja Rady Miasta, gdzie uhonorujemy dwóch naszych honorowych mieszkańców, którzy na przestrzeni tego roku zmarli, nadając im ulicę, ale też osoby zaangażowane w sport w naszym mieście. No głównie w ten sport klubowy, ten chcieliśmy docenić, dlatego że mamy go od 100 lat.
9: Sobota to dzień z koncertami muzyki rozrywkowej dla mieszkańców.
14: Dzień pełen koncertów i to zarówno w takim rapowym wydaniach, jak i wydaniach rockowych, jak i wydaniach takich klubowych, czysto rozrywkowych. Będziemy mieli zespół The Customs z właśnie takim repertuarem rockowym z Grzegorzem Chyżym. Będziemy mieli Liber i Mezo, koncert na rozpoczęcie tego dnia i potańcówkę do godzin wieczornych.
9: W niedzielę występy lokalnych artystów oraz koncert zespołu Odpal Wokal. Będą także atrakcje dla rodzin, dmuchańce, strefy gastronomiczne i pokazy druku 3D. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Kobyłka. A na koniec głos polskich biskupów w sprawie lekcji religii. Przewodniczący Komisji do Spraw Wychowania Katolickiego biskup Wojciech Osiał oświadczył w komunikacie, że nadal będzie zabiegał o właściwe miejsce religii w szkole. O szczegółach Wojciech Dudkowski.
15: Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące lekcji religii są krzywdzące. Nie są to wyłącznie techniczne zmiany w szkolnym planie zajęć, a ich konsekwencje ponoszą konkretni ludzie. Nauczyciele, którzy tracą godziny i poczucie bezpieczeństwa zawodowego oraz ich rodziny. Ponoszą je także uczniowie i rodzice, dla których wychowanie religijne stanowi istotną część życia. Czytamy w słowie. Biskupi będą zabiegać o wprowadzenie wyboru pomiędzy religią i etyką.
9: Zgodnie z obowiązującymi od roku przepisami, lekcja religii powinna odbywać się na początku lub końcu dnia, a ocena nie jest liczona do średniej.
16: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
1: Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No i dzisiaj to, no,
0: to
1: z pogodą
0: dobra zapowiedź.
1: Piękną zaczyna ten wrzesień, bo dużo słońca, ciepło, żadnego deszczu.
0: Ale nie upalnie.
1: Tak.
0: To także. Ja lubię takie 23 stopnie dzisiaj maksymalnie.
1: No to masz.
0: 17 o tej porze w Warszawie, 14 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie 14, 15 w Piasecznie i w Radzyminie podobnie.
16: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
13: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze raz mogę ci powiedzieć bonjour.
1: Bonjour.
0: A wiesz dlaczego? Bo znowu, no to może nie jest do końca francuski akcent, bo nie jest, ale w kraju, z którego pochodzi ta wokalistka, też językiem urzędowym jest francuski. Jednym z dwóch.
1: Czyżby to była Kanada?
0: A tak, dobrze trafiłeś.
1: Bo piosenka po angielsku, dlatego tak dedukowałem w tę stronę.
0: Nie wiem, czy Carly Rae Jepsen po francusku mówi, ale ta piosenka, którą usłyszycie już za chwilę, to nowość, ma nas energetycznie obudzić, ma sprawić, że każde złamane serce będzie trochę bardziej uleczone, uzdrowione, no bo jest to piosenka właśnie o tym, że serce może być złamane czasami. Jeżeli ktoś po wakacjach ze złamanym sercem, to z dedykacją specjalnie dla Was nasz dzisiejszy muzyczny budzik.
1: A to będzie wykonanie prawdziwie utytułowanej wokalistki, nagradzana nagrodami Grammy, wielokrotne platynowe płyty, więc można być pewnym, że to dzisiejsze budzenie niezwykle profesjonalne i wieloma dyplomami jest podparte.
0: A mi trochę smutno, że nie po francusku, bo lubię francuskie piosenki, ale po angielsku też będzie równie energetycznie. Don't Leave Me on the Dance Floor i Carly Rae Jepsen w Radiu Warszawa. Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
13: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Sporo się dzieje poza Warszawą. Droga numer 61. Korki tworzą się w Strzyżach, a to dlatego, że tam trwają prace związane z obwodnicą Pułtuska, bo ona uruchomiona, ale jeszcze tak nie wszystko zostało zrobione. Pomiechówek. Tutaj korki od Czarnowa do Stanisławowa, właśnie przez cały Pomiechówek, i to w zasadzie w obu kierunkach. Ten punkt styku to skrzyżowanie z ulicą Nasielską. W Nowym Dworze Mazowieckim też korki na ulicy Żołnierzy Września. Korki, gdy skręca się w kierunku Stanisławowa. Jeśli chodzi o most Kazuń Nowy, Nowy Dwór Mazowiecki, tutaj także korek, ale to związane z przebudową i remontem trasy S7. A w samej Warszawie największe utrudnienia teraz na S8 w okolicach mostu Grota Roweckiego.
1: Rozmowa poranka.
2: Dzisiaj rozmowa w bardzo zacnym gronie, w gronie przyjaciół, tak trzeba by było powiedzieć, bo siostry Loretanki i po sąsiedzku z Radiem Warszawa, ale też nasze bliskie przyjaciółki, dlatego że mamy wspólnego patrona. Media diecezjalne mają swojego patrona w diecezji warszawsko-praskiej, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, a to także założyciel zgromadzenia sióstr Loretanek, siostra Wioletta Ostrowska razem z nami. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże.
2: I siostra Judyta Zając. Szczęść Boże, witam
4: Szczęść
2: serdecznie.
4: Boże, siostra
2: Judyta. Po raz pierwszy w naszym studiu?
4: W studiu jeszcze, już byłam kilka razy, tak.
2: Ale pewnie na Różańcu głównie?
4: Na Różańcu też.
2: Też, aha, no dobrze, ale na poranku z Radiem Warszawa mam wrażenie, że po raz pierwszy.
4: Po raz pierwszy.
2: Dzisiaj będziemy zapraszać naszych słuchaczy do Loretto i zaczniemy od siostry Judyty, bo mimo tego, że obchody w weekend, te główne, to już jutro z Drohiczyna wyrusza piesza pielgrzymka. Co to za pielgrzymka?
4: Jest to bardzo wyjątkowa pielgrzymka, myślę, że na tle nawet całej Polski, bo pielgrzymujemy śladami właśnie świętego, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk. I zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: A dla siostry ksiądz, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, to ojciec? Jak siostra doświadcza jego obecności jako patrona zgromadzenia i także duchowego ojca?
4: To przede wszystkim mój duchowy ojciec. Jego relacja już z nim trwa od ponad 20 lat, bo tyle mniej więcej jestem w zgromadzeniu. Aczkolwiek znałam już ojca Ignacego od może klasy maturalnej, kiedy mój ksiądz proboszcz z parafii, z której pochodzę, wręczył mi książkę o nim, zupełnie nie myśląc o tym, że pójdę w jego ślady jako jego córka duchowa, jako siostra Loretanka.
2: A co siostrę w błogosławionym księdzu Ignacym zafascynowało najbardziej?
4: Najbardziej pamiętam już wtedy, kiedy czytałam książkę o nim w liceum. Zafascynowało mnie to, że to był człowiek, który dzielił swoje życie między modlitwą i pracą. Nie było wolnych przelotów. Bardzo rzadko odpoczywał, zresztą to tak potwierdzają i świadkowie jego życia. A odpoczywał, jak zakładam, właśnie w czasie modlitwy. I praca, i modlitwa, co później się okazało też takim wymiernym wyrazem tej pracy i modlitwy, przede wszystkim modlitwy i pracy, jest nasza reguła benedyktyńska, w której właśnie nasze zgromadzenie sióstr Loretanek trwa.
2: Na pewno to, że podczas modlitwy można odpocząć, doświadczyli tego na pewno pielgrzymi, którzy czy pielgrzymowali na Jasną Górę w pielgrzymkach pieszych, ale ci, którzy będą pielgrzymowali do Loretto z Drohiczyna, na pewno też tego doświadczą. I to jest taki paradoks. Mimo tego, że nogi bolą, mimo tego, że ciało zmęczone, to duch jakoś coraz bardziej się rozwija, coraz bardziej odpoczywa. Siostro Wioletto, jeśli chodzi o te centralne obchody, jak to będzie wyglądało? W ogóle Loretto to jest tak piękne miejsce, że trzeba tam pojechać. To powiedzmy naszym słuchaczom, przypomnijmy.
3: Tak, kto jeszcze nie był, to koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce położone 60 km od Warszawy. Na trasie, jadąc właśnie z Warszawy do Białegostoku, no klimatyczne i bardzo też omodlone. przez Rzeszę Pielgrzymów, założona już prawie 100 lat, też właśnie przez błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, w tym celu, by właśnie z tego zgiełku tutaj siostry też pracujące w drukarniach mogły wyjechać.
2: Przypomnijmy, to ten zgiełk 100 lat temu niemal. A my dzisiaj żyjemy chyba w jeszcze większym zgiełku.
3: Jeszcze większym i bardzo potrzebujemy tego odpoczynku, wyciszenia i też szukania właśnie wytchnienia i w ciszy. Tam jest Las Sosnowy, sanktuarium jest położone nad rzeką Liwiec, ale i tego wytchnienia właśnie u stóp Matki Bożej Loretańskiej, Królowej, która nas prowadzi jako nasza mama, i też jej wiernego czciciela, czyli błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Samo Loret to jest bardzo pięknym miejscem, bo sam kościół imponujący. No i właśnie ja mam wrażenie, że to jest takie miejsce, które sprzyja modlitwie, bo nie zawsze tak jest, że nawet jak jesteśmy w miejscu świętym, czasami dla mnie na przykład te różne rozpraszacze wokół sprawiają, że no tak trudno się skupić, jednak trudno wejść w tę przestrzeń modlitwy, a Loret to jest takie, że ono zachęca. Wejdź głębiej, chodź do tej izdebki, wycisz się.
3: Zdecydowanie. I też moje takie doświadczenie, bo to jest też dosyć rozległy teren, gdzie weekendy, w które przyjeżdża bardzo dużo grup i zorganizowanych, i niezorganizowanych, ale i też pielgrzymek, i rodzin, i indywidualnych też osób. I jakby też to jest tak paradoksalnie piękne, że jedna grupa nie przeszkadza drugiej i w tej ciszy, prawda, i w tej zadumie można się bardzo rozkoszować.
2: Jeśli chodzi o samo świętowanie 6 września, jaki jest program wydarzenia? O której godzinie warto już rano się pojawić?
3: To jest bogaty program, taki duchowy. Od rana w zasadzie prawie, że do wieczora coś będzie się działo i program będzie od ołtarza polowego prowadzony już od godziny 9. Wówczas rozpoczniemy to nasze pielgrzymowanie do Matki Bożej w dzień jej uroczystości i tego dorocznego odpustu śpiewem godzinek ku czci Matki Bożej. Też w programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym z naszą siostrą z Tanzanii, siostrą Amelią i ojcem Januszem. I koronka odmówiona właśnie w różnych językach, dlatego że w tym roku się spotykamy pod hasłem Uczniowie Misjonarze u Matki.
2: No takie też hasło roku duszpasterskiego w Polsce, więc siostry zachęcają nas do tego, żeby to hasło zgłębiać, ale tak jeszcze chciałam dopytać o błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego, bo siostra wczoraj mi wysłała przepiękne świadectwo i myślę, że to jest też moment, żeby naszym słuchaczom przypomnieć, że nie tylko Matka Boża Loretańska, ale właśnie ojciec Ignacy dla sióstr, błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, tak szerzej możemy go nazywać, ale możemy też się z nim zaprzyjaźnić. I on ma takie fajne nazwisko, które nam podpowiada, że na kłopoty Kłopotowski dobrze pomaga, dobrze potrafi doradzić. Potrafi też te prośby nasze zanieść przed Boży tron. I co to jest za świadectwo, które siostra otrzymała?
3: No niesamowite. Bardzo jestem wdzięczna pani, która napisała to świadectwo właśnie wczoraj. Podzieliła się łaską otrzymaną za przyczyną księdza Kłopotowskiego. I to takie znamienne, bo pani słuchała i to nawet nie całej audycji wysłuchała właśnie w Radiu Warszawa 19 czerwca. Wówczas tutaj siostra Tobiana mówiła o błogosławionym księdzu Ignacym i podała przykład chłopaka, który nie miał pracy. Pomodlił się za przyczyną księdza Kłopotowskiego w zasadzie jedną modlitwą i na drugi dzień otrzymał dobrą pracę. I ta pani była w podobnej sytuacji. Co prawda miała tą pracę, jednak nie była jakoś zadowolona, trudno jej się pracowało. I też sobie pomyślała, że pomodlę się do księdza Ignacego Kłopotowskiego. Audycja tutaj, której słuchała, była emitowana w piątek i ona pomyślała, że tą pracę otrzyma w poniedziałek. Poczytała jeszcze w domu po tej audycji o błogosławionym księdzu Ignacym. Pomodliła się i w poniedziałek otrzymała zaproszenie już na rozmowę kwalifikacyjną, otrzymała pracę i jeszcze to świadectwo złożyła jako właśnie taki dowód dla mnie tego, że ksiądz Ignacy, tak jak obiecał za życia, że w niebie nie będzie próżnował, tylko rzeczywiście będzie obsypywał nas wieloma łaskami i tak się dzieje. W zasadzie też tego doświadczam prawie, że każdego dnia, jako właśnie ten ojciec nasz prowadzący zgromadzenie, wstawiający się też za nami, ale nie tylko za siostrami oczywiście, bo jest patronem wielu i też no właśnie tutaj razem z radiem mamy jednego ojca, do którego możemy nieustannie odwoływać się i pytać o poradę i prosić o pomoc.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, komu z naszych słuchaczy dzisiaj potrzebne były te słowa i to świadectwo po raz kolejny. Być może ktoś szuka pracy, być może ktoś jest w takim trudnym miejscu swojego życia, potrzebuje pieniędzy, bo to zawsze jest powiązane. Zachęcamy do tego, żeby bardzo konkretnego, błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego prosić o wsparcie. Zachęcamy także, żeby w najbliższą niedzielę wybrać się do Loreto, żeby tam odpocząć u stóp Matki Bożej, żeby przytulić się do jej serca, porozmawiać z siostrami, bo też na pewno będzie taka okazja gdzieś między wydarzeniami, no i żeby poznać to piękne miejsce, którym jest Loreto. Zapraszamy bardzo serdecznie, Radio Warszawa jest patronem tego wydarzenia, a siostra Judyta wyrusza jutro na pielgrzymkę, na pielgrzymi szlak, tak jest?
4: Tak, i to poczytuję jako wielką łaskę, bo zapewne są i takie siostry w moim zgromadzeniu, jak i ludzie świeccy, którzy by chcieli wyruszyć na taką trasę. Nie jest zbyt wymagająca, bo jest tylko czterodniowa, ale no, każdy ma jakieś ograniczenia, czy to zdrowotne, czy właśnie zawodowe. Ja należę do tych właśnie szczęśliwych, wybranych, którzy właśnie mogą wyruszyć i z tego się bardzo, bardzo cieszę, bo wiem, że to będzie bardzo cenny czas dla mnie. I mam nadzieję, że jeszcze jakieś łaski uda mi się wyprosić dla innych.
2: To może ja przekażę na ręce siostry prośby tych naszych słuchaczy, którzy szczególnie dzisiaj szukają pracy. To dokładam do siostry plecaka te prośby. Siostra Judyta Zając, Loretanka, bardzo dziękuję.
4: Dziękuję również.
2: I siostra Wioletta Ostrowska, także Loretanka, były naszymi gośćmi o poranku. Dziękuję, siostro.
3: Dziękuję.
4: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: Po reklamie.
2: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Rozpoczęła się rozbiórka bloków przy ulicy Dudziarskiej na Pradze Południe. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z nich 7 lat temu. W związku z pracami autobusy linii 225 nie dojadą do aresztu śledczego Grochów. 17-letni dealer tymczasowo aresztowany po zatrzymaniu przez policjantów z Pragi Południe. Taką decyzję podjął sąd. Do akcji doszło pod koniec sierpnia. Funkcjonariusze zatrzymali także 24-letniego klienta. Prawie 270 tysięcy uczniów rozpoczęło naukę w warszawskich szkołach w nowym roku szkolnym. Zajęcia w ponad 800 placówkach. Prowadzić będzie ponad 30 tysięcy nauczycieli. Zjednoczeni przez rzeki to tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez Zarząd Zieleni Warszawy. Uczestnicy z różnych krajów będą rozmawiać o zmianach klimatycznych oraz zagospodarowaniu terenów nad rzekami. Uroczysta sesja Rady Miasta, koncerty i atrakcje dla najmłodszych. W weekend Kobyłka będzie świętować. W trakcie uroczystości ulice otrzymają nazwy sportowców zasłużonych dla historii miasta. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Trochę małych chmur widzę, że się pojawiło, ale taki delikatny wiaterek sugeruje, że no się może. Chyba nic nie będzie dzisiaj dziać złego.
6: A wczoraj to wiało po południu, wiesz?
2: Jakoś no i tak padało.
6: Wiało, padało, co to w ogóle się działo? A dzisiaj będzie padało?
2: Nie, nie, dzisiaj będzie spokojnie.
6: Maksymalnie na termometrach 23 stopnie. Dzisiaj taka przyjemna letnia, choć już z nutą jesieni pogoda wrześniowa.
4: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Weronika nie tylko rano, ale również wieczorem obecna na antenie Radia Warszawa i dzisiaj premiera.
2: Dzisiaj ja się bardzo cieszę i w ogóle jestem bardzo podekscytowana i bardzo się cieszę na ten odzew, który dostaliśmy wspólnie z Kacprem Kowalczykiem w związku z nowym programem na antenie Radia Warszawa. Bardzo Państwu dziękujemy za wszelkie słowa wsparcia, za już propozycje tematów do nowego programu, który nazywa się Poznacie Prawdę. Myślę, że mocny statement, jeśli chodzi o sam tytuł programu, no i też chcemy prawdy poszukiwać w tym świecie, gdzie wydaje się, że prawda to jest jakieś przebrzmiałe hasło, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Wspólnie z Kacprem Kowalczykiem chcemy poszukiwać prawdy o Kościele, o Bogu, o człowieku, o naszym życiu. I właśnie bez takiego zastanawiania się, a jak ja się czuję, a co my dzisiaj czujemy, tylko z tym azymutem na prawdę. To będzie nasz kompas w tych poszukiwaniach, a gośćmi w audycji będą eksperci, ci, którzy być może nie mają klikalnych nazwisk, chociaż takie klikalne nazwiska też się pojawią, nie dlatego, że są klikalne, ale dlatego, że osoby, które zaprosimy, są naprawdę ekspertami w swoich dziedzinach. No i będą to merytoryczne, długie, wyczerpujące rozmowy. Dzisiaj pierwsza z nich o objawieniach maryjnych, w jaki sposób Kościół rozeznaje prawdziwość objawień maryjnych, czy jako katolicy musimy w nie wierzyć, w jaki sposób też budowana była polska maryjność. O tym dzisiaj o godzinie 20. Kanał YouTube Radia Warszawa 106,2 FM. Poznacie Prawdę. Grzegorz Górny będzie moim gościem.

0: Korki i utrudnienia. Korki teraz napotkamy nie tylko w Warszawie. O, wczoraj miałem okazję stać w korku w Zegrzu Południowym.
1: Fajnie było?
0: No tak.
1: Jak to w korku?
0: Kierowcy byli mało uprzejmi, dlatego tak nie za bardzo, ale mam nadzieję, że to taki wyjątek, a teraz już się wpuszczają, bo tam przecież z dwóch pasów robi się jeden. Pamiętamy, że jeździmy na suwak, prawda? Także tutaj korek i od strony Nieporętu, jak do remontowanego ronda w drodze krajowej numer 61 dojeżdżamy. Tam z kolei cały czas jeden pas, nikt nikogo nie musi wpuszczać, ale też trzeba się uzbroić w cierpliwość.
1: Nieco ciaśniej na S8, oczywiście standardowo, okolica Mostu Grotaroweckiego, ale też dalej, jeżeli jedziecie na Poznań czy Łódź, w okolice węzła Konotopa przy zjeździe na południową obwodnicę Warszawy, tutaj jakieś utrudnienia. Będziemy weryfikować, czy nie związane z jakimś utrudnieniem drogowym. Ciasno także na południowej obwodnicy Warszawy, okolica lotniska Chopina i w obu kierunkach.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Nowa ramówka Radia Warszawa. Wracają znane audycje, ale też pojawiają się nowe, tak jak ta, o której już mówiła Weronika. Poznacie prawdę dziś o godzinie 20. No i ja się każda środa godzina 20.
2: Tak jest, ja się bardzo cieszę, że możemy Państwa nie tylko do Radia Warszawa na 106.2 FM zaprosić, ale także na kanale YouTube będzie ta premiera o tej samej porze, o godzinie 20. Ale poza audycją Poznacie prawdę, także nowość od Ewy Pietrzak. Ewa Pietrzak poprowadzi program Nie jesteś sam. Myślę, że bardzo ważna tematyka dotycząca uzależnień. Nie tylko uzależnień od substancji psychoaktywnych, ale także uzależnień cyfrowych, czyli czegoś, co dzisiaj jest bardzo ważnym problemem. Ewa będzie rozmawiać z ekspertami. Te rozmowy w soboty i w niedzielę.

0: Ktoś znowu ma ciche dni. I dlatego
1: kto?
0: Cliff Richard musi w Radiu Warszawa śpiewać. Dlaczego wy ze sobą nie rozmawiacie? Słuchajcie, to już naprawdę wystarczy powiedzieć przepraszam, nie wiem, kwiaty kupić na pogodzenie się, porozmawiać, wypić wspólnie herbatę i on nie będzie ciągle musiał śpiewać, że we don't talk anymore.
1: Ale zobacz, zawsze jak jesteśmy tutaj na poranku, jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy ze sobą nie rozmawiali.
0: Wow.
1: Ale to by było, jakbyśmy mieli ciche dni, co?
0: A wiesz, wczoraj ciebie nie było, ja nie wiem,
1: no
0: co
1: ale to nie było mnie, no to inna sytuacja. 9 się zbliża.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska w życiu błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów.
4: Już dziś o 22:00. Radiowy kurs małżeński.
3: Naszym gościem będzie pan dr Mateusz Szpytma.
4: Historyk i krewny Wiktorii Ulmy.
3: Zapraszamy.
4: Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: Po reklamie.
1: Minęła 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Okres próbny i mniejsza tolerancja w punktach karnych. Od jutra zmiany przepisów dla nowych kierowców. Topnieją rezerwy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. To najniższy poziom od 4 dekad. W serwisie także rozpędzeni Polacy na Mistrzostwach Świata w Soka. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zerowa tolerancja dla alkoholu, obowiązkowe szkolenie po otrzymaniu 12 punktów karnych i utrata uprawnień po przekroczeniu limitu 20 punktów. 3 września wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Przepisy tworzą okres próbny dla nowych kierowców. Będzie on trwał 2 lata. W tym czasie w przypadku wykroczeń lub przestępstw drogowych łatwiej będzie utracić prawo jazdy. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec podkreśla, że dotyczy to wszystkich nowych kierowców bez względu na wiek.
11: Proszę przymiotnik młody brać tutaj w cudzysłów, dlatego że one dotyczą nowych kierowców, więc niekoniecznie mówimy tylko o kierowcach, którzy mają 18, 19 czy 20 lat, ale również o takich, którzy po raz pierwszy uprawnienia zdobędą w wieku lat 50 na przykład. Więc ten przepis mówi o tym, że przez okres 2 lat oni będą podlegać szczególnym ograniczeniom.
10: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od 3 września 2-letni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Tak źle nie było od 10 lat. Amerykańskie strategiczne rezerwy ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 1982 roku, poinformował Departament Energii Stanów Zjednoczonych. W ciągu ostatniego tygodnia zasoby zmniejszyły się o ponad 3 miliony baryłek. Zakłócenia w globalnych dostawach ropy doprowadziły do gwałtownego wzrostu cen benzyny w USA, napędzając inflację i wpływając na sytuację polityczną przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Strategiczne rezerwy powstały po kryzysie energetycznym z początku lat 70. mają zapewnić Stanom Zjednoczonym dostęp do ropy w przypadku nagłych niedoborów. Prezydent może zdecydować o uwolnieniu surowca na rynek, co ma zwiększyć podaż i ograniczyć wzrost cen.
12: To się dzieje lokalnie.
10: Trwa modernizacja peronów oraz przejść pod torami na linii Otwock-Wawer. Zmiany poprawią komfort podróżujących przez Anin, Radość, Miedzeszyn, Falenice, Józefów oraz Otwock-Świder.
13: W Michalinie kończymy zbrojenie i betonowanie elementów dwóch przejść podziemnych, które powstają przy obu końcach peronów. Prace prowadzone są dosłownie kilka metrów od czynnego toru. W Miedzeszynie trwają prace torowe, ciężki sprzęt przygotowuje tam podbudowę pod torowisko, a w Aninie widoczny jest już fragment konstrukcji przejścia podziemnego z wykonanym stropem. Podobne roboty realizowane są również w Międzylesiu, Radości, Falenicy, Józefowie czy Otwocku-Świder.
10: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. Prace zostaną zakończone w 2028 roku. Całość projektu to ponad miliard złotych. Prace realizowane są przez Polskie Linie Kolejowe z dofinansowaniem z funduszy europejskich.
12: Dzieje się w sporcie.
10: Biało-czerwoni niepokonani na Mistrzostwach Świata w Soka rozgrywanych w niemieckim Essen. Soka to odmiana sześcioosobowej piłki nożnej rozgrywana na mniejszym boisku ze sztuczną nawierzchnią. Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem. W fazie grupowej pokonali już Kosowo i Maroko, a dziś zmierzą się z reprezentacją Chile. Selekcjoner reprezentacji Klaudiusz Hirsch podkreśla jednak, że obrona mistrzowskiego tytułu będzie dużym wyzwaniem. Jak zaznaczył, żadnej reprezentacji nie udało się dotąd zdobyć tego trofeum dwa razy z rzędu.
14: Każdy przeciwnik jest mocny, dlatego że każdy chce pokonać mistrzów. Tak to jest w sporcie. Mamy fantastycznych zawodników. W tym roku mamy aż 5 debiutantów na tej imprezie, ale też mamy zawodników, którzy są już, myślę, od lat rozpoznawalni. Myślę, że tworzymy świetną drużynę na boisku, że jesteśmy jednością.
10: Jutro na Mistrzostwach Świata rozpoczyna się faza pucharowa. W sobotę rozegrane zostaną ćwierćfinały i półfinały, a finał, podobnie jak mecz o trzecie miejsce, odbędzie się w niedzielę.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Jeszcze trochę taki chłodek wpada, ale wcale fajny. Mi on nie przeszkadza. Właśnie, fajny jest ten chłodek, miło tak o poranku trochę się orzeźwić, a i słońca nie powinno dzisiaj brakować.
0: Na termometrach maksymalnie 23 stopnie w stolicy i w okolicy, 19 o tej porze w Warszawie, 18 w Wołominie, w Pruszkowie, w Radzyminie, w Górze Kalwarii, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim, w Otwocku, w Legionowie, w Grodzisku Mazowieckim, a jutro też maksymalnie 23.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: A dzisiaj, 2 września, jest Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Z angielskiego Światowy Dzień Headhunterów, czyli takich osób, które wyszukują ludzi z dobrym CV, tak żeby dopasować pracodawcę do pracownika, ale może to być też zachęta do tego, żeby poszukać swoich nieoczywistych talentów. Jarek, jakie masz nieoczywiste talenty?
1: Ja? Chyba żadnych. Dlatego nic nie robię, tylko gadam.
0: To jest może twój nieoczywisty talent. Potrafisz mówić na każdy temat.
1: No, ale wiesz, tak się mówi. No, weź się za robotę, a nie tylko gadasz.
0: Bo tylko taki problem, że my w radiu pracujemy. To robota polega na gadaniu, nie?
1: No, trochę tak. No, ale to widzisz dlaczego. No, ja mam dwie lewe ręce, więc tylko jeszcze sprawny język
0: jeszcze
1: mnie trochę ratuje.
0: Obraziłeś mnie teraz.
1: Dlaczego?
0: To dobrze, że masz dwie lewe ręce na przykład, bo ja jestem leworęczna, więc ja bym chciała mieć dwie lewe.
1: No. Ja tak prawie też jestem leworęczny, piszący prawą.
0: Jareka, wiesz, że mamy wspólny talent. Taki, że porozumiewamy się bez słów. Czasem mówimy do siebie i jednocześnie przekazujemy sobie informacje, których nie mówimy. Wiesz o
1: tym? To trochę tak, tak. Ale to widzisz, dobrze, że to mówisz, bo to człowiek sobie musi uświadomić pewne rzeczy, które mają miejsce od miesięcy.
0: No, to zapraszam.
1: Ale to zobacz słowa teraz.
0: A tak, rzeczywiście. To wszystko nieprzypadkowe jest. I w ogóle zapraszamy, żebyście zostali, to poznacie po 9.30 nieoczywiste talenty pracowników Radia Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Byliśmy dzisiaj dzięki burmistrzowi Kobyłki w Kobyłce odrobinę. Byliśmy także dzięki siostrom Loretankom w Loretto. No to teraz czas odwiedzić także Otwock.
2: A to za sprawą gościa, który już w naszym studiu jest. To radna w zarządzie prowincji szenstadzkich sióstr Maryi.
1: Siostra Maria Edyta Frankowska, którą będziemy pytać o to, no właśnie, o cały ruch szenstadzki, bo to jest cała duża rodzina. Jak to wygląda? Jakie były początki? Ruch Szenstadzki Instytut Sióstr Maryi został założony w 1926 roku i dzisiaj w studiu spotykamy się w związku z jubileuszem stulecia powstania. Już za chwilę więcej w rozmowie na ten temat.

0: Problemy i utrudnienia na trasie S8 i one są większe niż zazwyczaj. Kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Korki przed mostem Grota Roweckiego w stronę Marymontu rozpoczynają się od Annopolu, ale w przeciwnym kierunku też stoimy i to od Powstańców Śląskich.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Porannik.
3: Piękne świętowanie przed nami, o kolejnych uroczystościach, o jubileuszu stulecia sióstr szenstadzkich, uroczystościach odpustowych w Otwocku-Świdrze. Jakie piękne w ogóle słowo, szenstad, do ćwiczeń językowych, do ćwiczeń na dykcję. Będziemy o tym dzisiaj opowiadać, a w studiu Radia Warszawa o poranku siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji szenstadzkich sióstr Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: I siostra na co dzień z rodzinami pracuje?
4: Tak, zgadza na co się? Dzień posługuje z rodzinami, już od paru lat służę rodzinom, towarzyszę rodzinom w ich rozwoju, w ich powołaniu, w małżeństwie. Kiedyś jeden pan zapytał, co siostra zakonna może prowadzić spotkania dla małżeństw, jak wybrała inne życie, i mówi, siostra mi tu będzie mówić, jak mam żyć. Zawsze to powtarzam, właśnie nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością szenstatu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
3: A skąd ta duchowość Szenstatu się wzięła? Jaki jest początek ruchu?
4: Duchowość Szenstatu się wzięła w 1914 roku. Tam się rozpoczęło w Szenstat. Szenstat po niemiecku oznacza piękne miejsce. Jest to dolina nad Renem. I tam ojciec Józef Kentenich, jako młody kapłan z młodymi studentami, palotynami, przygotowującymi się do święceń kapłańskich, do bycia księżmi, przed wybuchem I wojny światowej w małej kapliczce ofiarowali się Matce Bożej, wyruszając na wojnę, na front, zawarli z nią przymierze miłości. Oni oddali się Maryi, a Maryja oddała się im i tak powstało przymierze miłości, które zawieramy do dziś i do dziś tym przymierzem żyjemy i do dziś to przymierze każdego członka ruchu szenstadzkiego kształtuje codzienność.
3: A w Polsce kiedy się siostry pojawiły?
4: W Polsce siostry przyszły po II wojnie światowej. To była bardzo ciekawa historia, ponieważ siostry pochodzenia polskiego wstąpiły w Niemczech i po II wojnie światowej siostry tego pochodzenia właśnie przyjechały do Polski. Nie mówiły głośno, skąd pochodzą, bo akurat były wysiedlenia, ale Matka Boża chciała, żebyśmy tu były, więc siostry przyjechały, zadomowiły się i dzięki życzliwości palotynów tutaj się zatrzymałyśmy w Ząbkowicach Śląskich i tak powoli zaczął się Szenstat tutaj na ziemiach polskich rozrastać.
3: A dzisiaj takie centrum na Polskę, jeśli chodzi o siostry szenstackie, to jest właśnie Otwock-Świder, tak?
4: Tak, w Świdrze, w Otwocku mamy nasz dom prowincjalny i jednocześnie jest to też takie centrum ruchu szenstackiego, ponieważ tam powstało pierwsze sanktuarium tutaj w Polsce. Tam jesteśmy my jako siostry, które też służymy ruchowi szenstackiemu, więc to jest taka nasza baza.
3: To ja o to sanktuarium chciałabym siostrę zapytać, bo wczoraj przeczytałam i to było dla mnie bardzo ciekawe, że wszystkie sanktuaria ruchu szenstackiego, które powstają, są identyczne?
4: Tak, one wszystkie są zbudowane na wzór pierwszego sanktuarium, które nazywamy prasanktuarium, właśnie tam w Niemczech, w Szenstadt. I są budowane wszystkie na wzór tego pierwszego, dlatego że one mówią nam o łasce zadomowienia, którego symbolem w sanktuarium jest obraz Matki Bożej. No i do któregokolwiek sanktuarium wejdziemy, czy w Indiach, czy w Brazylii, czy w Niemczech, czy w Polsce, to wchodzimy i czujemy się po prostu jak u siebie, jak w domu, jak u mamy.
3: I to jest piękne. A co oznacza, że jest to ruch szenstacki? Bo my dzisiaj mamy w studiu siostrę. No powiedzielibyśmy, ja powiem takim językiem już zupełnie zwyczajnym, zwyczajną siostrę zakonną, tak? Z mojej perspektywy.
4: Tak.
3: Ale ruch szenstacki to także rodziny, to także osoby świeckie, księża.
4: Tak. Tak, ruch szenstacki, w ogóle pierwszą wspólnotą, która powstała, to była grupa właśnie tych młodych chłopaków, którzy się Matce Bożej oddali w duchu przymierza miłości. Potem była wspólnota kobiet, to były młode nauczycielki, które też chciały żyć w duchu szenstatu, nie miały rodzin i chciały żyć. I kiedy ta wspólnota zaczęła się rozwijać, kiedy coraz więcej ludzi zaczęło przybywać właśnie do tego małego sanktuarium, żeby to przymierze z Maryją też zawrzeć, W pewnym momencie ojciec Gentenich mówi, że potrzebna by była wspólnota, która się odda tylko tej pracy, będzie posługiwać ludziom, aby właśnie do tego przymierza miłości prowadzić i tym przymierzem pokazywać, jak też żyć. No i wtedy z tej grupy nauczycielek wyłoniła się grupa młodych kobiet, które zostawiły swoją pracę zawodową i wyraziły swoje oto jestem, swoją gotowość, że chcą służyć Szenstatowi, właśnie duchowości. No i tak 1 października 1926 roku powstała nasza wspólnota sióstr. Potem powstawały wspólnoty małżeństw, powstała wspólnota ojców szenstackich, powstała młodzież, wspólnoty młodzieżowe. Także w Szenstacie jest prawie 30 wspólnot. Każdy znajdzie miejsce dla siebie.
3: Ogromna rodzina.
4: Ogromna.
3: A tak, przepiękna rodzina.
4: I przepiękna. A łączy nas, no właśnie, Matka Boża i to przymierze miłości, którym każdy z nas żyje według swojego stanu. Inaczej dziewczęta, no, inaczej małżeństwa.
3: O to przymierze chciałam dopytać, bo to piękne, w ogóle nazwa brzmi przepięknie. Przymierze miłości. Kto by nie chciał żyć w miłości? Na czym to polega?
4: No, przymierze miłości, jak sama nazwa mówi, przymierze to jest wymiana. My coś wymieniamy. Wiadomo, że Pan Bóg zawsze jest większy i Matka Boża więcej daje niż my, ale my z naszej strony chcemy Matce Bożej ofiarować, czy wyrazić gotowość do pracy nad sobą, pomagać Maryi też w przyciąganiu ludzi do Chrystusa. I my dajemy ze swojej strony Matce Bożej, co możemy, właśnie zanosząc do sanktuarium, aby Matka Boża sanktuarium mogła działać, mogła przemieniać świat, pociągać ludzi do Chrystusa. My w tym przymierzu już żyjemy od Chrztu Świętego, bo Chrzest Święty jest przymierzem. Sakrament małżeństwa mówimy przymierzem małżeńskim, więc to przymierze z Maryją ma nam pomagać realizować nasze powołanie chrześcijańskie. To podstawowe, to pierwsze.
3: I to jest takie
4: do życia w relacji.
3: Przeciekawe wezwanie. Matka Boża trzykroć przedziwna. Co to znaczy?
4: Matka Boża trzykroć przedziwna, to mówi nam o tytule Matki Bożej, że Maryja jest córką Boga Ojca, oblubienicą Ducha Świętego i Matką Syna Bożego, więc Maryja pokazuje nam piękną relację do Trójcy Świętej, no i w tą relację z Trójcą Świętą nas też wprowadza i uczy nas żyć w tej relacji z Trójjedynym Bogiem.
3: Już usłyszeliśmy, że siostra na co dzień pomaga rodzinom, zajmuje się rodzinami, ale czym też inne siostry w Otwocku Świdrze, szenstackie. Czym się zajmujecie na co dzień? Mi też siostra Elwira, przełożona, opowiadała o tym, że to jest tak ciekawie w tym ruchu zrobione, że kobiety odpowiadają za kobiety, a mężczyźni za mężczyzn. To się zgadza?
4: Zgadza się, tak. I ojciec założyciel życzył sobie, żeby kiedy pracujemy z rodzinami, to żeby właśnie pracowała i ojciec, i siostra razem, dlatego że no, w małżeństwa jest i mężczyzna, i kobieta, więc pracujemy razem. My przede wszystkim naszym głównym zadaniem jest służba ruchowi szenstackiemu, ale mamy też takie zawody z bardzo prostych przyczyn, żeby po prostu się utrzymać. Potrzebujemy też i takiej pracy zawodowej, dlatego siostry są, czy pracują jako katechetki, jako organistki, jako zakrystianki. Tutaj też w diecezji warszawskiej, praskiej pracuje siostra nasza w archiwum, więc różne takie zawody kobiece też wykonujemy. Czy siostry są pielęgniarkami, pracują też w szpitalach, także tam wszędzie, gdzie jest człowiek, któremu można służyć.
3: Ja u siostry w oczach widzę ten błysk, ten taki charakterystyczny błysk, który mówi o tym, że jest to kobieta szczęśliwa, spełniona, która i odnalazła swoją drogę i wie, że idzie w dobrym kierunku. Czy tak jest w siostry życiu, że siostra cały czas widzi no właśnie tę miłość, która kieruje tymi ścieżkami?
4: Tak, tak. Ja należałam do dziewcząt szenstackich, więc wybierając drogę powołania, wybrałam nie tylko życie konsekrowane, ale właśnie też życie szenstatem, tym duchowością. I ojciec założyciel dużo mówi też o wewnętrznej wolności człowieka, że tak jak łaska Boża działa w sposób wolny i dobrowolny i Bóg tą łaskę daje, tak zawsze człowiek w sposób wolny i dobrowolny może się na łaskę otworzyć i z tą łaską współpracować. I o tym właśnie mówimy też w Szenstacie, o tej współpracy z Matką Bożą, właśnie by odnawiać świat, by go umacniać i ten świat przyprowadzić do Chrystusa, a nie go skazywać, że on jest taki zły i zagrożony, bo Pan Bóg stworzył świat i trzeba go też ten świat przywracać Bogu.
3: Jeżeli chcecie poznać siostry, jeżeli chcecie poznać siostry szenstackie, odwiedzić też Otwock Świder, myślę, że to jest bardzo dobra okazja, czyli jubileusz stulecia i wielkie świętowanie 6 września w Sanktuarium Wierności w Otwocku Świdrze. Będzie także obecny podczas tego świętowania nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Antonio Guido Filipacci. Czy to się zgadza?
4: Tak zgadza będzie? Się, tak. 6 teraz września w niedzielę o godzinie 11 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat, a po mszy świętej zapraszamy na festy, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście, bigos, ciasto i różne...
3: Najlepsze menu.
4: Tak, więc zapraszamy do wspólnego dziękczynienia i świętowania razem z nami.
3: No i my zapraszamy także stulecia sióstr szenstackich, świętowanie w Otwocku Świdrze. Ja bardzo siostrze dziękuję za tę opowieść o tym, czym jest ruch szenstacki. Być może ktoś z naszych słuchaczy po rozmowie będzie chciał dołączyć do tego typu duchowości. Siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji, była naszym gościem. Tak. Jeszcze siostra chciała coś dodać.
4: Tak, dziękuję bardzo. No i zapraszam oczywiście do sanktuarium, nawet gdyby ktoś chciał zapoznać się ze wspólnotami i się formować w Szenstacie, zapraszamy. A gdyby ktoś już się formował, miał swoje miejsce, to również zapraszamy do sanktuarium, żeby Matkę Bożą odwiedzić, ponieważ tam można utrzymać łaskę zadomowienia, przemiany i apostolstwa i tych, których potrzebujemy na co dzień. Więc zapraszamy do odwiedzenia Matki Bożej, bo u nas w sanktuarium z okazji jubileuszu można też uzyskać odpust zupełny, więc zapraszam.
3: Piękny dar, który można uzyskać. Bardzo dziękuję jeszcze raz za spotkanie.
4: Dziękuję bardzo za zaproszenie.

0: Reklama.
1: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na Twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
0: O reklamie.
4: Jest 9:30.
5: Wiadomości z życia kościoła. Janusz Zalewski. Będą pielgrzymować do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jutro rano z Drohiczyna wyruszy grupa, która dotrze tam na niedzielne uroczystości odpustowe. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Zając, Loretanka.
6: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy. Oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
5: Obchody w Loretto podwyżkowym rozpoczną się o 9:00 śpiewem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Tobiana Supry.
7: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
5: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek od 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji. Na mszę świętą zaprasza dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Wedziuk.
8: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18:00. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7:00 będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
5: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to świeccy wierni, którzy po odpowiednim przygotowaniu i otrzymaniu upoważnienia pomagają kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, zwłaszcza podczas większych zgromadzeń liturgicznych oraz osobom chorym. Ich posługa jest szczególnym wyrazem zaangażowania świeckich w życie Kościoła i troski o to, by Eucharystia mogła docierać do tych, którzy nie mogą uczestniczyć w niej w świątyni.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Druga wojna światowa w jasnogórskich Wotach to nowa ścieżka śladami historii na Jasnej Górze, którą proponuje dla zwiedzających Jasnogórskie Centrum Informacji. Do klasztoru Niemcy wtargnęli już 3 września, zażądali kluczy, przede wszystkim do wieży. W bastionach umieszczono natomiast stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, przypomina Przemysław Jaskurzyński, jasnogórski przewodnik.
10: Na wieży jasnogórskiej, jak wejdziemy na ten poziom nad zegar, czyli tak mówiąc w skrócie drugi balkon jakby, to tam na wprost drzwi, na balustradzie kamiennej znajdziemy wyryte inicjały gotykiem przez niemieckich żołnierzy oraz datę 1941, także kto wejdzie na wieżę, będzie mógł zobaczyć taką pamiątkę po tym, że wieża w czasie okupacji była miejscem przebywania żołnierzy i pełniła funkcję jako radiostacja i punkt obserwacyjny.
5: Już na samym początku wojny Paulini zabezpieczyli cudowny obraz Matki Bożej, zauważył jasnogórski przewodnik.
10: Paulini w nocy z 3 na 4 września ukryli obraz Matki Bożej za klauzurą, a do kaplicy dali kopię, którą namalował przed II wojną światową ojciec Augustyn Jędrzejczyk. Kopia poprawna, o rozmiarach tak jak oryginał i dla niepoznaki Paulini ubrali tą kopię oczywiście w suknię i w korony.
5: Jasną Górę w okresie okupacji nazywano hotelem polskim, największą parafią i jadłodajnią. Paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom wojennym i Żydom, a także prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży.
9: To się dzieje w parafiach.
5: A teraz Warszawa. W najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą dwa dni integracji mieszkańców w okolicy, mówi proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosu.
11: W sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię, jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc tu chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela od rana. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza, to oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze, bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
5: A więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdzie-faustyna.pl.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
4: Trochę mniej słońca jakby teraz było, ale nie powinno go dzisiaj brakować. Będzie słoneczny, piękny dzień, bez żadnych opadów i bez żadnych zjawisk, które mogą nas niepokoić.
14: Na termometrach maksymalnie 23 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 19 to Warszawa, 18 w Wołominie, w Pruszkowie, w Radzyminie, 17 w Piasecznie, w Nowym Dworze Mazowieckim i w Legionowie. Jutro podobnie jak dziś, 23 maksymalnie.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
9: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Zwiedzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Przyszedł do pracy, siedzi, montuje i przyszedł w końcu do nas. Krzysztof Flis w naszym studiu Poranku.
2: Dzień dobry, tak, od razu tłumaczę. Zapytaliśmy się pracowników Radia Warszawa odnośnie ich talentów. I tutaj oto są owoce tej mojej pracy.
1: Dlatego...
3: Mój ukryty talent to opowiadanie sucharów. Na przykład, jak nazywa się woda święcona po zamrożeniu? Lud Boży.
4: A ja wyszukuję nietuzinkowe torebki. Proszę, zapraszam.
5: Ja mam taki talent, ale nie wiem, czy to nie jest zbyt oczywiste. Uwielbiam poznawać nowych ludzi. Cześć, jestem Agnieszka.
6: Miau. Mój ukryty talent to...
5: O kurczę, zrobił mi konkurencję.
7: Moim nietypowym talentem jest to, że czasem, jeżeli tego potrzebujemy, prawda, to jestem w stanie udawać głosy z niektórych bajek, prawda. Przede wszystkim kolega przebywa mi tu teraz koło stopy, co dokładnie znacie z bajki Madagaskar.
8: Moim ukrytym talentem, którego nie słyszycie na szczęście na antenie, tak mi się wydaje, jest śpiewanie... Zaprezentuję fragment Gregory Porter. Hey Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late.
9: Moim ukrytym talentem jest kupowanie pewnych śmiesznych, aczkolwiek kompletnie niepotrzebnych do życia przedmiotów. Nie wiem, na ile jest to talent ukryty, ponieważ jak widać na załączonym obrazku, są pewne dowody na to, że go mam.
1: A gdzie ten obrazek?
2: Obrazek będzie na mediach społecznościowych i warto zaznaczyć, że dzisiaj jest dzień łowców głów, czyli talentów.
1: Dlatego zachęcamy was do tego, żebyście szukali swoich nieoczywistych talentów. No, Jarek, jak widzisz, potrafi robić 5 czynności naraz.
2: No właśnie,
10: mnie nikt nie zapytał. Mnie nikt nie zapytał.
1: Bo ciebie wczoraj nie
10: było.
1: Bo
10: ja nie mam talentu. No.
1: Nie, bo miałeś urlop w końcu.
10: David Gray ma też talent, żeby śpiewać, to niech zaśpiewa.

0: Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i linii kolei mazowieckich R2. Przyczyny techniczne są powodem. Pociągi mogą kursować z opóźnieniami do około 15 minut. To wszystko dzieje się na odcinku Warszawa-Rembertów, Sulejówek-Miłosna.
1: W Warszawie standardowe korki o tej porze niestety są. Prymasa Tysiąclecia w kierunku zjazdu w Jerozolimskie, Jerozolimskie w kierunku centrum, zakorkowane Wawelska w kierunku pomnika lotnika, Grójecka do placu Zawiszy, Wisłostrada do Alei Solidarności, Wybrzeże Helskie także zakorkowane i Jagiellońska także w kierunku Solidarności.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: No i my znów o programie Radia Warszawa, dlatego że warto dzisiaj z Radiem Warszawa zostać do wieczora o godzinie 22. Powraca audycja Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński, na którą zapraszają wspólnie Anna Murawska i Paweł Zuchniewicz. I dzisiaj szczególny gość w programie, będzie także szczególny temat.
2: Mateusz Szpytma będzie gościem, historyk, wiceprezes IPN, krewny błogosławionej Wiktorii Ulmy, autor wielu publikacji o błogosławionych, opowie o życiu codziennym Wiktorii i Józefa, którzy zostali zamordowani przez Niemców za ukrywanie pod swoim dachem Żydów podczas II wojny światowej.
1: Ślubuję Ci Miłość, radiowy kurs małżeński w środę o godzinie 22, ale także dostępne są audycje, te, które były już wyemitowane w Radiu Warszawa na stronie radiowarszawa.com.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Za 2 minuty będzie 10:00, to my się już żegnamy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra i zostawiamy w dobrych rękach z kawą na wynos i Januszem Zalewskim.
2: Tak, gdzieś ją zostawiłem po drodze, ale...
0: To... Zaraz ci przyniesie.
2: O, bardzo dziękuję.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
5: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
6: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
8: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 10:00. Posłowie kończą wakacje. Dziś się w Sejmie m.in. prezydenckie weto w sprawie kryptowalut. Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe na wschodzie Litwy. Deszcz pokrzyżował plany w Nowym Jorku. Przerwane mecze Polaków. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prawdopodobnie nie uda się odrzucić prezydenckiego weta ustawy dotyczącej kryptowalut, ocenia Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum. Posłowie będą dziś głosować m.in. w tej sprawie w ramach pierwszego po wakacjach posiedzenia niższej Izby Parlamentu.
10: Trochę zmieniła się, może nie matematyka sejmowa, ale rozkład sił sejmowy ze względu na to, że powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, ale nie sądzę, żeby tutaj rozłamowcy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko panu prezydentowi.
2: Klub Rozwój Plus będzie głosował przeciwko odrzuceniu weta do ustawy o kryptowalutach, potwierdza członek ugrupowania Janusz Cieszyński i przekonuje, że jeśli rząd chce regulować rynek kryptowalut, powinien przyjąć prezydencki projekt ustawy.
11: W tym projekcie rządowym jest co do zasady bardzo kontrowersyjne blokowanie stron internetowych, kontrowersyjne i też nieefektywne. Tymczasem pan prezydent Karol Nawrocki w swoim projekcie zaproponował dużo mądrzejszy pomysł, mianowicie obowiązek wyświetlania ostrzeżenia.
2: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie zajmą się też m.in. senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Wybiorą też sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Na wschodzie Litwy rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe. Weźmie w nich udział około 2,5 tysiąca żołnierzy.
13: Litewskie wojsko poinformowało, że w ćwiczeniach wezmą udział żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Holandii, Francji, Ukrainy, Mołdawii i Portugalii. Wykorzystanych zostanie również około 500 jednostek sprzętu wojskowego oraz drony. Celem manewrów jest szkolenie oraz ocena zdolności jednego z litewskich batalionów do planowania i prowadzenia operacji obronnych oraz ofensywnych w terenie miejskim i leśnym. Międzynarodowy charakter ćwiczeń ma służyć poprawie współdziałania litewskich żołnierzy z sojusznikami i zwiększeniu ich gotowości do wspólnych operacji. Wojsko przekazało, że do końca tygodnia potrwa także przegrupowanie jednostek z Kłajpedy w rejon Wilna. Kolumny sprzętu wojskowego będą kierować się na wschód Litwy.
2: Relacjonował Kamil Zalewski.
12: Dzieje się blisko.
2: Noworodek w klasztorze sióstr Serafitek w Błoniu. Podrzuciła go wczoraj w reklamówce nieznana osoba, zadzwoniła do drzwi, a następnie uciekła. Siostry od razu wezwały na miejsce służby. Relacjonuje podinspektor Ewelina Gromek, Oćwieja z Komendy Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
14: Na miejsce natychmiast została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła niemowlę do szpitala. Dziecko jest zdrowe, jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. O zdarzeniu została powiadomiona prokuratura. Od samego początku trwały bardzo intensywne czynności zmierzające do odnalezienia rodziców dziecka, ustalenia oczywiście okoliczności tego zdarzenia.
2: Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.
12: Dzieje się w sporcie.
2: Opady deszczu storpedowały wtorkową rywalizację na tenisowym US Open, zmuszając organizatorów do przerwania meczów pierwszej rundy z udziałem Polek i przeniesienia ich na środę. Magda Linet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Franceską Jones 4-6, natomiast Magdalena Fręch remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. Dokładne godziny wznowienia obu pojedynków nie są jeszcze znane. Tego samego dnia rywalizację w drugiej rundzie rozpoczną panowie Hubert Hurkacz. Polak zagra na zadaszonym korcie centralnym z rozstawionym z numerem 8 Benem Sheltonem. Około 19.30 czasu polskiego rozpocznie się to spotkanie. Kamil Malchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentinem Wacherotem z Monako prawdopodobnie nie wcześniej niż przed północą.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Rośnie temperatura w Warszawie, ale jeszcze 20 stopni nie mamy, 19 kresek w stolicy, takie same wskazania w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 18 w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie i Otwocku. Maksymalna temperatura dziś to 21 stopni, po południu mają pojawić się chmury, może też w Warszawie popadać, ale na pocieszenie dodam, że połowa mniej więcej modeli pogodowych prognozuje właśnie opady o tej porze dziś w Warszawie.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Chciałoby się powiedzieć, że druga połowa zapowiada słońce. No, z tym słońcem aż tak dobrze nie będzie, ale chmury będą na szczęście może bez deszczu. Pół na pół też podzielona dziś playlista w Radiu Warszawa. Trochę polskich przebojów będzie Lady Punk i Golec Orkiestra, a także zagranicznych głosów i wokali. To m.in. Harry Styles, który już teraz, za moment również Celine Dion.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Na zegarze 14 minut po godzinie 10. Dziś drugi dzień września. Urodziny obchodzi dziś Stefan Friedman, 85 dokładnie. To aktor, reżyser, scenarzysta, satyryk, którego doskonale pewnie kojarzą widzowie, może trochę ci starsi. Przede wszystkim z tytułowej roli w kultowym serialu Na kłopoty Bednarskim. Też wcielał się w postać radiowej powieści, w jednej z bohaterów radiowej powieści Matysiakowie. Zagrał w około 40 filmach, Krajobrazie po bitwie, CKZ Desert, Killerów dwóch, Zmiennikach, a także w Lalce. Jeżeli chodzi o tę postać, to powinny ją kojarzyć też doskonale trybuny warszawskich stadionów. Mianowicie Stefan Friedman to jest zadeklarowany od wielu, wielu lat kibic warszawskiej Polonii. A jeżeli już jesteśmy przy warszawskich klubach, no to dziś Polonia zagra w meczu 1/32 piłkarskiego Pucharu Polski z KS-em Polkowice. To drużyna, która występuje kilka klas rozgrywkowych niżej. Polonia jest faworytem, chociaż to nie gwarantuje zwycięstwa, o czym przekonali się wczoraj m.in. piłkarze warszawskiej Legii, którzy byli również faworyzowani i stawiani właśnie w roli faworyta w meczu z Motorem Lublin. Niestety pożegnała się stołeczna Legia z rozgrywkami Pucharu Polski po tym spotkaniu, przegrywając w Lublinie 0-3. Jak będzie dzisiaj? Czy Stefan Friedman dostanie prezent na swoje 85. urodziny? To przekonamy się wieczorem, a tymczasem na 106.2 FM Celine Dion.
2: Si l'eau ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Au

0: Tracy Ullman, Sunglasses na 106.2 FM, 22 minuty po 10. Raczej w tej pierwszej części dnia ten atrybut się przyda, kojarzony z wakacjami, które powoli, powoli przemijają. Jesień to bardziej parasole, szaliki i tego typu rekwizyty, czy jakieś piosenki na ten temat będziemy częściej słyszeć na antenie Radia Warszawa w nadchodzących miesiącach, czy też wręcz przeciwnie, będziemy sobie przywoływać wspomnienia dotyczące wakacji właśnie dzięki takim piosenkom. Trzeba słuchać Radia Warszawa, to najlepszy sposób, żeby się o tym przekonać. Dobre słowo świętego Jana Pawła II już teraz na 106.2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. Największy z was, niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto cały ewangeliczny program, który w swoim życiu urzeczywistniał święty Jan z Dukli. Jest to program chrystocentryczny. Jezus Chrystus był dla niego jedynym nauczycielem. Naśladując bez reszty przykład swojego mistrza i pana, nade wszystko pragnął służyć. Oto Ewangelia mądrości, miłości, pokoju. Taką Ewangelię Jan urzeczywistniał całym swoim życiem. A dzisiaj to ewangeliczne życie Jana z Dukli doczekało się chwały ołtarzy. Na swojej rodzinnej ziemi zostaje ogłoszony świętym Kościoła Powszechnego. Jego kanonizacja znajduje się na drodze, którą cały Kościół podąża do kresu drugiego milenium od narodzenia Chrystusa.

I niecałe pół godziny zostało do godziny 11. Zapraszamy na stronę internetową Radia Warszawa, do naszych mediów społecznościowych na radiowarszawa.com.pl, jak to na początku września na warszawskich witrynach. Sporo miejsca poświęcamy rocznicy wybuchu II wojny światowej i temu, co w tych dniach, pierwszych dniach września 1939 roku spotkało naszą stolicę. Pierwsze bombardowania już od pierwszego dnia września, dokładnie o godzinie 6.45 1 września pierwsze bomby spadły na Wolę, na budynki przy ulicy Obozowej, ale takie najbardziej intensywne bombardowania i naloty to czasy, z których pamiętamy m.in. płonący Zamek Królewski, to druga połowa września. Wtedy te intensywne naloty właśnie miały miejsce. Trochę pozostają w takiej świadomości chyba ogólnej w cieniu ze względu na rocznicę agresji sowieckiej z 17 września. To kluczowe wydarzenie tego okresu i na nie jest kładziony akcent. A ten czas, w którym stolica szczególnie ucierpiała, jest trochę zapomniane, przynajmniej w takiej społeczności. Warto jako mieszkańcy stolicy i słuchacze Radia Warszawa o tym pamiętać, bo to także czas bohaterskich działań wszystkich, którzy wtedy ze skutkami tych nalotów próbowali walczyć i zmagać się, między innymi to ci, którzy podczas bombardowań Zamku Królewskiego ratowali znajdujące się tam zabytki, narażając wiele razy życie. Tak wyglądał wrzesień w 1939 roku. Oskar Cyms, Zabierz mnie już teraz.

Finally, tak brzmi tytuł tej piosenki, no i finally pewnie mówią mieszkańcy warszawskiej Woli i centrum, którzy wreszcie mogą bez przeszkód przejechać skrzyżowaniem w rejonie ulicy Femina. Zakończył się trwający całe wakacje remont polegający na przebudowie rozjazdu tramwajowego. W ostatni weekend to już była kulminacja. No i finally, jak to słyszeliśmy przed chwilą, od początku tego roku szkolnego można tamtędy bez przeszkód podróżować. Nawet chyba można odnieść wrażenie, że faktycznie ciszej jeżdżą te tramwaje. Jak dziś rano, o 5 rano tam stałem na przystanku, to tak to faktycznie wyglądało. W jednym miejscu prace się kończą, w drugim się zaczynają, chociaż nieco dalej od centrum stolicy. Tak jest między Wieliszewem a Radzyminem, gdzie trwa remont linii kolejowej numer 10. Dziś linia zastępcza, która tam kursuje, Z40, zmienia swoją trasę. Nadal łączy Radzymin z Legionowem, ale w rejonie Wieliszewa i Michałowa Reginowa jedzie inaczej, przez Kościelną, Nowodworską, Warszawską i Zegrzyńską do centrum komunikacyjnego w Legionowie. Działają też od dziś nowe przystanki w tym miejscu. Warto taką aktualizację w swoim rozkładzie codziennym podróżowania uwzględnić i się z nim zapoznać. Toby Mac i Mr. Talkbox już teraz.

Tracy Chapman, Fast Car na 106.2 FM na 10 minut przed 11. No, szybkich samochodów raczej nie zobaczymy na Wisłostradzie w ten weekend. Na odcinku w kierunku Zoliborza między Karową i Grodzką będzie się odbywało frezowanie nawierzchni. Kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach, więc trzeba będzie wtedy uważać od 4 do 7 września.

0: Za 2 minuty będzie 11:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Fatima Getschwaut Medjugorje. To tylko niektóre miejsca, w których miała ukazać się Maryja. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność? Czy katolik ma obowiązek wierzyć w to, co mówi Maryja w objawieniach? O tym będę rozmawiać z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem i publicystą w nowym programie Poznacie Prawdę. Zapraszam już dziś o godzinie 20 w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na kanale YouTube Radia Warszawa. Weronika Ostrowska.
3: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
4: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
3: O zabranianiu. O czym pamiętać, czego się wystrzegać?
4: Porozmawiamy w piątek o 22:00.
3: W audycji Złością czy Miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, 106,2 FM, minęła 11:00. Posłowie kończą wakacje dziś w Sejmie, m.in. prezydenckie weto w sprawie kryptowalut. We Francji rozpoczęła działanie Narodowa Służba. Deszcz pokrzyżował plany w Nowym Jorku, przerwane mecze Polaków. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się pierwsze posiedzenie Sejmu po wakacjach. Prawdopodobnie nie uda się na nim odrzucić prezydenckiego weta ustawy dotyczącej kryptowalut. Tak ocenia Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum. Posłowie dziś w tej sprawie m.in. będą głosować.
7: Trochę zmieniła się, może nie matematyka sejmowa, ale rozkład sił sejmowy ze względu na to, że powstał Klub Parlamentarny Rozwój Plus, ale nie sądzę, żeby tutaj rozłamowcy z Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko panu prezydentowi.
0: Klub Rozwój Plus będzie głosował przeciwko odrzuceniu weta do ustawy o kryptoaktywach, potwierdził członek tego ugrupowania Janusz Cieszyński, który przekonuje, że jeśli rząd chce regulować rynek kryptowalut, powinno się przyjąć prezydencki projekt ustawy.
8: W tym projekcie rządowym jest co do zasady bardzo kontrowersyjne blokowanie stron internetowych, kontrowersyjne i też nieefektywne. Tymczasem pan prezydent Karol Nawrocki w swoim projekcie zaproponował dużo mądrzejszy pomysł, mianowicie obowiązek wyświetlania ostrzeżenia.
0: Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzeba większości 3/5 głosów, przewodności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie zajmą się też m.in. senackim projektem nowelizacji kodeksu wyborczego oraz ustawy o referendum lokalnym. Wybiorą też sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
9: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: 30 lat po zniesieniu obowiązkowej służby wojskowej Francja uruchamia program mający przyciągnąć młodych ludzi do armii. Nad Sekwaną działanie rozpoczęła tak zwana Narodowa Służba. Około 3000 młodych Francuzów dobrowolnie uczestniczy w 10-miesięcznym programie obejmującym szkolenie wojskowe.
10: Musztra, nauka wojskowych zasad i szkolenie z obsługi broni. Tak wyglądają pierwsze tygodnie służby. W programie biorą udział Francuzi w wieku od 18 do 25 lat. Po około 2 miesiącach ochotnicy zostaną skierowani do baz sił lądowych, powietrznych i morskich, ale wyłącznie na terenie Francji. Będą wykonywać zadania logistyczne i wspierać zawodowych żołnierzy, m.in. podczas patroli. Program został ogłoszony w ubiegłym roku przez prezydenta Macrona. Celem jest stopniowe zwiększenie liczby ochotników, docelowo do około 50 tysięcy rocznie, i stworzenie wojskowej rezerwy. To część szerszych działań na rzecz wzmocnienia francuskiej armii podejmowanych przez władze w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji.
0: Relacjonował Stefan Folzer.
9: Dzieje się blisko.
0: Bezpieczna droga do szkoły to nazwa działań prowadzonych przez Straż Miejską i Policję na ulicach Warszawy. Funkcjonariusze częściej niż zwykle patrolować będą okolice placówek oświatowych. Może to zapobiec wielu niebezpiecznym sytuacjom, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
11: Dbamy tam przede wszystkim o bezpieczeństwo samych dzieci, o bezpieczeństwo podróżujących. Umożliwiamy bezpieczne przejście przez jezdnię takich dzieci, ale też działamy prewencyjnie, bo umówmy się, każdy, jeżeli ktoś, kto jedzie samochodem, widząc patrol policji, na pewno w tym momencie zwolni, co już da bezpieczeństwo dla tych dzieci.
0: A w ramach działań policjanci sprawdzają także poprawność oznakowania w okolicach szkół.
9: Dzieje się w sporcie.
0: Opady deszczu storpedowały wtorkową rywalizację na tenisowym US Open, zmuszając organizatorów do przerwania meczów pierwszej rundy z udziałem Polek i przeniesienia ich na środę. Magda Linet przegrała pierwszego seta z brytyjską kwalifikantką Francesca Jones 4-6, natomiast Magdalena Fręch remisuje w pierwszej partii 4-4 z rozstawioną z numerem 14 Amerykanką Iwą Jowicz. Dokładne godziny wznowienia obu pojedynków jeszcze nie są znane. Dziś rywalizację w drugiej rundzie rozpoczną panowie. Hubert Hurkacz zagra na zadaszonym korcie centralnym z rozstawionym numerem 8 Benem Sheltonem około godziny 19.30 polskiego czasu. Kamil Majchrzak zmierzy się z rozstawionym z numerem 22 Valentinem Wacherotem z Monako prawdopodobnie nie wcześniej niż przed północą.
12: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: 21 stopni pokazują warszawskie termometry, podobne wskazania w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, 20 w Legionowie i 19, czyli jeszcze poniżej dwóch kresek w Grodzisku Mazowieckim i Otwocku. Najcieplej o tej porze w Wołominie 22 stopnie. Takie będą też dziś maksymalne wskazania w regionie. Słońce w tej pierwszej części dnia daje o sobie znać. Po południu mogą pojawić się chmury, może też popadać i mocniej powiać wiatr.
12: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: 5 minut po godzinie 11, Janusz Zalewski, kłaniam się w to środowe, pierwsze we wrześniu przedpołudnie. Na 106.2 FM w tej godzinie m.in. Taylor Swift i Billy Joel, więc gwiazdy anglojęzyczne z wszelkich generacji. Myślę, że dla każdego będzie tu coś ciekawego i każdemu nasza muzyka przypadnie w tej godzinie do gustu.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po 11. Dziś drugi dzień września. My wracamy tak naprawdę do początku roku szkolnego. Łączymy ten wątek z lokalnym sportem i w efekcie mówimy o zespole szkół Mistrzostwa Sportowego Legii Warszawa, który ma nowego patrona. Od 1 września szkoła podstawowa i liceum noszą imię Jacka Magiery. To były piłkarz i trener przez blisko 20 lat związany ze stołecznym klubem. Był nie tylko zawodnikiem i szkoleniowcem, też mentorem młodych piłkarzy w Legii. Pracował m.in. w Akademii, dbając o jej rozwój sportowy i edukację. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, był też autorytetem i człowiekiem, który pokazywał, że sport to nie tylko wynik, ale także odpowiedzialność, współpraca i szacunek do innych. No i wiele osób też podkreśla, że był po prostu dobrym człowiekiem. Wiemy doskonale, że otwarcie mówił o swojej wierze, o pięknie relacji małżeńskiej na przykładzie swoim i swojej żony. Dobroć po prostu i poczciwość tego człowieka to coś, na co wiele osób wskazuje. Jacek Magiera, przypomnijmy, zmarł nagle 10 kwietnia we Wrocławiu, miał 49 lat, a jutro w obecności władz Legii, przedstawicieli pierwszej drużyny i Akademii przy szkole zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca postać Jacka Magiery. Tak będzie 3 września w Warszawie. Właśnie w ten sposób swojego wieloletniego zawodnika i szkoleniowca uczci stołeczny klub.

0: Coldplay i Viva La Vida, 21 minut po godzinie 11. Wczoraj na rozruch w szkołach i placówkach oświatowych, a dziś już na twardo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Lekcje od samego rana w wielu placówkach. Jeżeli komuś jest ciężko wejść w ten czas, no to można sobie przypomnieć słowa papieża Leona XIV, który powiedział w niedzielę w słowie skierowanych do Polaków, że rozpoczęty nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Te słowa papież powiedział dziś po katechezie podczas audiencji generalnej. Nawiązał do 1 września w wielu, wielu polskich szkołach. Jeżeli komuś jest trudno po wakacjach przestawić się na tryb szkolny, no to chyba tylko modlitwa może tutaj pomóc. A już teraz dobre słowo Ojca Świętego Leona XIV na 106,2 FM.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 141 i 142. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W ostatnich latach literatura psychologiczna i psychiatryczna z coraz większym naciskiem dokumentuje, w jaki sposób wczesna i nieograniczona ekspozycja na urządzenia cyfrowe oraz media społecznościowe może negatywnie wpływać na sen, uwagę, regulację emocjonalną i relacje, zwłaszcza w najbardziej wrażliwym wieku, co niekiedy prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Do tego dochodzi łatwość dostępu do scen przemocy i okrucieństwa, które ranią wrażliwość, do treści pornograficznych i nadmiernie seksualizowanych, do przekazów banalizujących ciało i uczuciowość, do propozycji normalizujących zachowania ryzykowne. W sieci nie należą do rzadkości zjawiska uwodzenia, szantażu i wykorzystywania seksualnego nieletnich, tym bardziej podstępne, że wspierane przez używanie fałszywych profili, algorytmów wzmacniających niebezpieczne kontakty oraz przez narzędzia AI zdolne manipulować obrazami i nagraniami. Zbyt wczesne posiadanie osobistego telefonu i korzystanie z niego bez kontroli ze strony dorosłych może pogłębiać wrażliwość i sprzyjać uzależnieniom u młodych, wystawiając ich na dynamikę izolacji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz na presję dzielenia się intymnymi obrazami czy danymi wrażliwymi. Rodzicom trudno jest samodzielnie opierać się naciskowi modeli biznesowych, które czerpią zysk z uwagi i czasu człowieka. Dlatego niezbędne jest przymierze między polityką, instytucjami wychowawczo-edukacyjnymi i rodzinami, zdolne do konkretnego wspierania dorosłych w ich zadaniu. Poprzez dalekowzroczne decyzje publiczne należy przeciwstawiać się doraźnemu interesowi platform skupionych w rękach nielicznych, ilekroć pozostaje on w sprzeczności z dobrem małoletnich. W tej perspektywie zasadne są działania legislacyjne, które ustalą granice wieku, nałożą odpowiedzialność na dostawców usług, nie przerzucając ciężaru ograniczeń na rodziny, a także przewidzą szczególne zabezpieczenia przed wszelką formą wykorzystywania i przemocy seksualnej w sieci, tak aby rzeczywiście chronić dzieciństwo i dorastanie jako dobra cenne powierzone naszej trosce. Równocześnie trzeba wychowywać dzieci, młodzież i młodych, aby uczyli się rozpoznawać manipulacje, bronić własnej godności i szanować godność innych także w środowiskach cyfrowych.

Sanach na 106,2 FM za 24 minuty będzie 12. Zagadka. Co łączy Sanach i Stefana Friedmana, którego już dziś na antenie Radia Warszawa wspominaliśmy? Otóż obie te postacie z tak różnych czasów, pokoleń, generacji łączy to, że obie dziś obchodzą swoje urodziny. Stefan Friedman 85, a Sanach 29. No i tak uczciliśmy te urodziny, słuchając piosenki do Sztambucha, którą właśnie Sanach przed momentem wyśpiewała na 106,2 FM. Dread Rock Holiday już teraz, przed 12 jeszcze usłyszymy także grupę Demono, będzie także Alex Warren.

Potężna chmura przed momentem przemknęła nad Katedrą Warszawsko-Praską. Już tak czekałem na deszcz, który z niej spadnie, ale gdzieś zniknęła i znowu wyszło słońce na Warszawskiej Pradze. Czy tak będzie przez cały dzień, o tym powiemy po godzinie 12. A te chmury tak sobie pływają jak statki na niebie, chciałoby się powiedzieć. Grupa Demono już teraz na 106.2 FM, ale akurat inna piosenka, Kochać Inaczej, równie kultowy przebój zresztą jak statki na niebie tego zespołu.

0: Za 5 minut będzie południe, modlitwa Anioł Pański na antenie Radia Warszawa o tej porze, a już teraz fragment Pisma Świętego czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz Jakub Zinkow. To audycja Słowo na wieki, Słowo na dziś.
1: Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni, zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni? Nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apollosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? A kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg, ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą.
2: Drogę wiary można jak najbardziej porównać do rozwoju dziecka. Jeżeli spojrzymy na chrzest jako na nowe narodzenie, to wówczas pierwsze lata wzrostu wiary są jakby dzieciństwem. Należy pamiętać, że w czasach wczesnochrześcijańskich wielu dorosłych nawracało się i przyjmowało chrzest. Choć w naszych czasach jeszcze jesteśmy przyzwyczajeni do chrztu dzieci, to jednak coraz bardziej wzrasta ilość chrztów przyjmowanych przez dorosłych. W tym kontekście Paweł zwraca uwagę na proces rozwoju wiary we wspólnocie koryńskiej. Nie jest to niestety dobra ocena, ponieważ zwraca uwagę, że nie postępują w wierze, pozostając cały czas ludźmi cielesnymi. Ich słabość objawia się w podziale wspólnoty i braku jedności. Jak dalej czytamy, jest to spowodowane poczuciem przynależności do nauczycieli, którzy przekazywali im wiarę. Paweł zwraca im uwagę na bardzo ważną rzecz. Każdy głosiciel nauki Chrystusowej jest tylko przekazicielem wiary, a nie jej posiadaczem. Warto dodać, że w skrajnym przypadku głosiciele wiary bywali nawet uznawani za samych bogów, co wydarzyło się w Listrze. Paweł i Barnaba zostali przez pogan okrzyknięci Hermesem i Zeusem. Głosiciel wiary może skupić na sobie, mimo że przekazuje Bożą naukę. Zwróćmy uwagę, czy czasem nie wierzymy różnym osobom bardziej ze względu na ich walory, niż na to, co głoszą. Stanowi to także ostrzeżenie dla wszystkich, którzy są odpowiedzialni za przekaz wiary. Można to sprawdzić, zadając sobie pytanie: czy bez danego świadka wiary nadal pozostawałbym wierny nauce Chrystusowej?

0: Jest godzina 12 na antenie Radia Warszawa. Czas na modlitwę Anioł Pański.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
4: Amen.
1: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Błogosławmy Panu.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: Słuchajmy się teraz we fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Paweł Golec.
5: Z Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
6: Choć niewiele wiemy o rodzinach apostołów, dziś Ewangelia wspomina o matce żony świętego Piotra. Pan Jezus dokonuje cudu uzdrowienia osoby bliskiej swojego zaufanego ucznia, tak jakby chciał pokazać, że chce wykorzystywać nasze ludzkie relacje i zależności, aby rozszerzać swoje królestwo, aby okazywać człowiekowi swoją miłość. Czasem możemy mieć wrażenie, że bliskość z Bogiem wymaga odrzucenia bliskości drugiego człowieka. Jednak przykład wielu świętych, a także dzisiejszy fragment Ewangelii pokazują coś zupełnie innego. Jako chrześcijanie mamy zbliżać się do Boga, nie rezygnując z zażyłości, przyjaźń z ludźmi, tak aby dzięki naszym relacjom miłość Chrystusa rozlewała się na świat jeszcze skuteczniej.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Jest słońce, jest błękitne niebo, ale są też takie chmury, które wyglądają tak, jakby chciały nam zafundować deszcz. No i tak może się zdarzyć w pewnym momencie. Na popołudnie niektóre modele pogodowe prognozują opady deszczu. Nie będą to jednak burze czy intensywne opady, alertów na ten moment brak. Maksymalna temperatura dziś to 22 stopnie i taka temperatura w tym momencie w stolicy, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie 21 stopni.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: 10 minut po 12 minęło południe w Radiu Warszawa na 106.2 FM. Janusz Zalewski, kłaniam się. Dzień dobry. Death Ray to nasza propozycja na dzień dobry. Na początek tej godziny będzie także Baim i inna grupa, inna formacja na B, Backstreet Boys. To nie wszystko, oczywiście będzie również tego więcej. Będą także wiadomości z życia kościoła już za niecałe 20 minut. Zostańcie z nami. Janusz Zalewski, zapraszam.

Bottle Up i Backstreet Boys na 106.2 FM, 22 minuty po godzinie 12. Troska o środowisko to nie tylko kwestia ekologiczna, ale też teologiczna, przekonuje Międzynarodowa Komisja Teologiczna w opublikowanym dokumencie. Troszczyć się o nasz wspólny dom. Dziś został właśnie ten dokument opublikowany. Komisja wskazuje, że świat stworzony jest wspólnotą życia, w której wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego kryzys ekologiczny wymaga nie tylko rozwiązań naukowych i technicznych, ale też zmiany stylu życia i wartości. Człowiek ma być nie władcą, lecz zarządcą i sługą świata stworzonego. Troska o wspólny dom to nie tylko wymóg etyczny, ale także teologiczny. Tak przekonuje ten raport. Więcej wiadomości z życia Kościoła, tego powszechnego, ale także tego lokalnego, o godzinie 12.30 na 106.2 FM. Zapraszamy już teraz. 106.2 FM. Sandra właśnie na tej częstotliwości. Usłyszymy ją w tym momencie.

0: Godzina 12.30 na zegarze.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Lekcje religii i katecheza powinny poszerzać horyzonty, pogłębiać poznanie Boga i świata oraz przygotowywać młodych do życia sakramentalnego i udziału we wspólnocie Kościoła. Tak powiedział papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do Polaków. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i Kościoła. Przypomnijmy, episkopat wydał ostatnio oświadczenie pod tytułem Młody człowiek zasługuje na więcej. Hierarchowie stanowczo sprzeciwiają się działaniom Ministerstwa Edukacji i zarzucają resortowi celową marginalizację lekcji religii. Biskupi skrytykowali redukcję religii do jednej godziny tygodniowo, spychanie zajęć na początek lub koniec planu lekcji, łączenie klas w dużej grupy oraz usuwanie oceny ze średniej. KEP żąda wprowadzenia obowiązkowego wyboru między religią a etyką.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Siostry szenszczackie z Otwocka-Świdra będą świętowały stulecie istnienia Instytutu. Głównym zadaniem zgromadzenia jest pomoc rodzinom w życiu duchowym, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji.
3: Nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością Szenszczatu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
1: Świętowanie jubileuszu rozpocznie się w niedzielę.
3: O godzinie 11 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat. A po mszy świętej zapraszamy na festy, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście bigos, ciasto.
1: Uczestnicy odpustu będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Będą pielgrzymować do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jutro z Drohiczyna wyruszy grupa, która dotrze tam na niedzielne uroczystości odpustowe. Mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Zając, Loretanka.
4: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Wioletta Ostrowska.
5: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12.30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
1: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek 7 września od 16.30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18.00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji. Na mszę świętą zaprasza dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Weciuk.
6: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński, 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18.00. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7.00 będzie udział sióstr Loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
1: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to świeccy wierni, którzy po odpowiednim przygotowaniu i otrzymaniu upoważnienia mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, zwłaszcza podczas większych zgromadzeń liturgicznych, a także osobom chorym.

0: us all night.
1: Miles Smith, nice to meet you na 106.2 FM. No, my mamy nadzieję, że powiemy takie słowa do wszystkich, którzy 7 września pojawią się w Radiu Warszawa. Tego dnia będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona Radia Warszawa i założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. I z tej okazji właśnie serdecznie zapraszamy słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na mszę świętą o godzinie 18:00, koncelebrowaną przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich udzieliła nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego i modlić się w intencji słuchaczy, pracowników oraz darczyńców Radia Warszawa. Przed mszą świętą od 16 do 17 będzie można w małych grupach odwiedzić siedzibę radia, porozmawiać z dziennikarzami, wejściem będzie możliwe przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Zapisy nie są tutaj wymagane. Będzie można zobaczyć od kuchni, jak wygląda nasza praca. Tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, zapraszamy po zakończeniu liturgii do naszego radiowego ogródka. Przed chwilą też Miles Smith śpiewał o tańczeniu przez całą noc. Tak, może aż gorąco nie będzie, bo to poniedziałek, nie weekend, więc trochę mniej czasu i następnego dnia trzeba wstać do pracy, ale na pewno będzie nam bardzo miło spotkać się z Państwem i w ten sposób wspólnie świętować ten ważny dzień dla naszej rozgłośni. W poniedziałek, 7 września, gorąco zapraszamy. Grupa The Police już teraz.

0: słoneczny dzień.
1: Ciekawy duet na 102 FM, T-Love i Sarsa. Mimo wszystko za 10 minut będzie 13, a my tymczasem opowiemy o nietypowym gościu, który odwiedził mieszkanie na warszawskim Mukotowie. Jeden z mieszkańców Czerniakowskiej po powrocie z pracy odkrył, że przez pozostawione otwarte okno wleciała do środka papuga. Aleksandretta obrożna najwyraźniej poczuła się jak u siebie i nie zamierzała opuszczać mieszkania. Zaskoczony gospodarz wezwał więc ekopatrol Straży Miejskiej, a strażnicy bezpiecznie odłowili ptaka i sprawdzili, czy nie jest ranny. Na szczęście nic papudze nie dolegało, została ona przewieziona do centrum Cities na terenie warszawskiego zoo. Aleksandretta obrożna to popularna papuga hodowana jako zwierzę domowe. Wyróżnia się zielonym upierzeniem, charakterystyczną obrożą i dużą inteligencją. Potrafi również naśladować ludzką mowę. Taki nietypowy gość. No, muszę się przyznać, że mi się zdarzyło znaleźć nietypowego gościa w postaci jeżyka, który wleciał mi do mieszkania. Na pewno nie był to tak egzotyczny stwór, egzotyczne zwierzę jak papuga Aleksandretta. Może to na Mokotowie takie nietypowe zwierzęta występują, tylko w innych częściach Warszawy jest nieco inaczej. Belinda Carlisle na 106.2 FM już teraz.

0: Minuta została do godziny 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Fatima Getschwaut Medjugorje. To tylko niektóre miejsca, w których miała ukazać się Maryja. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność? Czy katolik ma obowiązek wierzyć w to, co mówi Maryja w objawieniach? O tym będę rozmawiać z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem i publicystą w nowym programie Poznacie Prawdę. Zapraszam już dziś o godzinie 20 w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na kanale YouTube Radia Warszawa. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Minęła 13.
5: Premier o pożarach w fabrykach w Skarżysku i w Lublinie. Caritas Polska pomaga poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Noworodek w klasztorze sióstr Serafitek w Błoniu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia. Tak powiedział premier Donald Tusk. Próbowano tam zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. Donald Tusk podkreśla, że również pożar w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
6: W przypadku Skarżysku Kamiennej nie ma żadnych wątpliwości, że doszło do celowego podpalenia, czyli do aktu sabotażu. W przypadku Lublina nie mamy tego typu dowodów, ale nie można wykluczyć, biorąc pod uwagę także charakter produkcji, że tam również doszło do celowego podpalenia.
5: W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby badają okoliczności obu zdarzeń. W przypadku pożaru w zakładach grupy WB w Skarżysku Kamiennej prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące celowego podpalenia o charakterze terrorystycznym, które miało zostać dokonane na rzecz obcego wywiadu.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Wsparcie będzie kontynuowane dzięki uruchomionej zbiórce. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, przekazał ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
8: Środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia. Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy oraz pomoc psychologiczna i medyczna.
5: Caritas Nepal uruchomiła kuchnię zapewniającą posiłki 300 rodzinom. Te działania zostaną rozszerzone na kolejne obszary. Organizacja dostarczyła także na tereny dotknięte kataklizmem leki. Łączna liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej, która przed tygodniem zniszczyła pogranicze Nepalu i Chin, wzrosła do 1130. Łącznie w całym regionie poszukiwanych jest ponad 4400 osób.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Noworodek w klasztorze sióstr Serafitek w Błoniu. Podrzuciła go wczoraj w reklamówce nieznana osoba. Zadzwoniła do drzwi, a następnie uciekła. Siostry od razu wezwały na miejsce służby. Relacjonuje podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
9: Na miejsce natychmiast została wezwana karetka pogotowia, która przewiozła niemowlę do szpitala. Dziecko jest zdrowe. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. O zdarzeniu została powiadomiona prokuratura. Od samego początku trwały bardzo intensywne czynności zmierzające do odnalezienia rodziców dziecka, ustalenia oczywiście okoliczności tego zdarzenia.
5: Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim.
7: Dzieje się w sporcie.
5: Legia Warszawa odpadła z Pucharu Polski. Podopieczni Marka Papszuna przegrali w Lublinie z Motorem 0-3 po bramkach Karola Czubaka, Fabio Ronaldo i Mbaya Diaye. Z rozgrywkami pożegnała się też Pogoń Grodzisk Mazowiecki po porażce 1-1 z Podhalem Nowy Targ. Dziś o 16:00 Polonia Warszawa zagra z Górnikiem Polkowice, a Znicz Pruszków o 17:30 podejmie Krakowie.
10: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No tak, ciemno zrobiło się w studiu Radia Warszawa i faktycznie za oknami więcej chmur niż błękitnego nieba widzimy, ale deszczu na szybach jeszcze nie. Może się tak zdarzyć dzisiejszego popołudnia. Synoptycy w niektórych modelach pogodowych taką możliwość przewidują. 22 stopnie w tym momencie w Warszawie, podobne temperatury w Legionowie, w Pruszkowie i w Grodzisku, chłodniej o 1 stopień w Piasecznie i w Nowym Dworze Mazowieckim.
10: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: 5 minut po godzinie 13, pierwsza godzina tego popołudnia już za nami, a kolejna przed nami, kolejne przeboje i hity na 106.2 FM. Na początek Clear Up ITT, to już za chwilę, później m.in. grupa The Cars, będzie także jeszcze przed 14 grupa ABBA, a więc przeboje sprzed kilku dekad. Wszystko znajdziemy na 106.2 FM.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Od jutra, od 3 września, zmiany w przepisach ruchu drogowego, może nie tyle w przepisach

zdarzenia z udziałem kierowców BMW w Warszawie na trasie S7. Wczoraj kierowca tego auta jechał slalomem, chwilę później stracił panowanie nad samochodem i uderzył w ciężarówkę. Powodem, jak uznali policjanci, był zbyt szybki i agresywny styl jazdy. Kierowca przyznał się do wykroczenia, dostał 5000 zł mandatu i 10 punktów karnych, a w Warszawie w nocy na Alei Stanów Zjednoczonych 26-latek, również kierujący BMW, wjechał w wiatę przystankową. Na szczęście nikogo w tym momencie na przystanku nie było, no ale uszkodzone zostały kosz, hulajnoga, samochód również, no i oczywiście wiata. Kierowca i pasażer nie odnieśli obrażeń. Okazało się jednak, że mężczyzna nie miał prawa jazdy, stracił je w lutym za przekroczenie limitu punktów karnych. Teraz o jego dalszych losach zdecyduje sąd. No mamy nadzieję, że te przepisy, te zmiany trochę ukrócą takie praktyki i pozwolą skuteczniej łapać takich kierowców.

0: 20 minut po 13. No coraz bardziej ten deszcz gdzieś tutaj wisi w powietrzu nad warszawską Pragą. Te chmury szare coraz częściej zaglądają do naszego okna. Dobre słowo pasterzy diecezji warszawsko-praskiej już teraz.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: To ważny moment. To nasze spotkanie liturgiczne na celebracji Najświętszej Eucharystii. W ten sposób jak najbardziej dostojny i najbardziej, powiedziałbym, racjonalny, rozpoczynamy wielkie dzieło. Nie bójmy się używać tego rodzaju sformułowań, bo rzeczywiście jest to dzieło wielkie. Chociaż może nas samych to nie przekonuje, do czego przykładamy teraz swoją rękę. Więc jest to moment, jest to czas, żeby nas samych przekonać do tego, że Bóg posyła nas do ogromnie ważnego zadania. Jedni drugich brzemiona mamy nosić. To taką wielką katechezę wygłosił apostoł Paweł, jest zapisana w liście do Galatów. Tutaj trzeba by to mocno podkreślić, że każda i każdy z was, podejmując to zadanie, rzeczywiście pomaga dźwigać to, co jest najbardziej odpowiedzialnym ciężarem, który trzeba wziąć na swoje barki w czasie wypełniania swojego powołania. Więc przyczyniacie się, kochani, do wielkiej sprawy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Na 106.2 FM jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Uczniowie zespołu szkół Most w Sękocinie nie rozpoczęli nauki. Nie mają dostępu do dotychczasowego budynku w wyniku decyzji administracyjnej. Zajęcia odbywają się pod namiotami. Rodzice protestują przed urzędem gminy. Rozpoczęła się rozbiórka bloków przy ulicy Dudziarskiej na Pradze Południe. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z nich 7 lat temu. W związku z pracami autobusy 225 nie dojadą do aresztu śledczego Grochów. Rok szkolny rozpoczęli z procentami. Otwoccy policjanci ujęli wczoraj dwoje nastolatków pod wpływem alkoholu. Znaleźli też przy nich butelki. Z komendy odebrali ich rodzice. Sprawę przekazano do sądu rodzinnego. Zjednoczeni przez rzeki. To tytuł międzynarodowej konferencji organizowanej przez Zarząd Zieleni Warszawy. Uczestnicy z różnych krajów będą rozmawiać o zmianach klimatycznych oraz zagospodarowaniu terenów nad rzekami. Spotkania autorskie, rozmowy z ciekawymi ludźmi i pełne półki. W weekend na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury odbędą się jesienne targi książki. Dla najmłodszych przygotowano Akademię Iluzji. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Za 20 minut będzie godzina 14. Wyglądało to jak hulajnoga, ale nią nie było. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali na Powiślu obywatela Wietnamu, który jechał nietypowym jednośladem z siedzeniem. Mężczyzna, dostawca jedzenia, poruszał się drogą dla rowerów. Po sprawdzeniu parametrów tego pojazdu okazało się, że może on rozpędzić się do ponad 50 km na godzinę. Był napędzany wyłącznie elektrycznie, miał też siedzenie, ale nie posiadał numeru fabrycznego, tablicy rejestracyjnej ani ubezpieczenia. Pojazd trafił na policyjny parking, sprawą zajmą się funkcjonariusze. Dokumentacja dotycząca braku OC zostanie też przekazana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tłumaczył się zatrzymany, że ten pojazd, to urządzenie kupił w sieci jako hulajnogę elektryczną. Przypominają funkcjonariusze, że o kategorii pojazdu nie decyduje jednak jego wygląd czy nazwa z internetowej oferty. Liczą się konstrukcja, napęd i maksymalna prędkość. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić, czy takim pojazdem rzeczywiście można legalnie poruszać się po drodze, czy też drodze dla rowerów. No na pewno taką niby hulajnogą, która jeździ szybciej niż 50 km na godzinę, bardzo szybko dostarczyłby zamówione jedzenie taki kurier, czy też dostawca. Oczywiście nie jest to zgodne z przepisami, jest przede wszystkim niebezpieczne dla innych uczestników ruchu, czy poruszających się, jak w tym wypadku, po ścieżkach rowerowych. Dobrze, że, chociaż trudno w sumie powiedzieć, czy po ścieżce rowerowej da się jechać pod prąd. A pod prąd to również tytuł piosenki sezonu na czereśnie.

0: Jedno ważne miejsce na mapie stolicy po całowakacyjnym remoncie jest już przejezdne. Mowa oczywiście o skrzyżowaniu w rejonie kina Femina, skrzyżowania ulicy Alei Jana Pawła i Solidarności. Szykuje się teraz kolejny taki remont na Woli. Oczywiście nie na taką skalę, nie tak duży. W piątek rozpoczną się prace na skrzyżowaniu ulicy Żelaznej z Twardą. Drogowcy wyznaczą objazdy. Będzie natomiast po tych pracach bezpieczniej. Zostanie również zmodernizowana sygnalizacja świetlna. Ulica Twarda będzie zamknięta między ulicą Żelazną a budynkiem Twarda 62. Chodniki będą częściowo wygrodzone, także przejścia dla pieszych przez Twardą będzie zwężone, więc nie tylko kierowcy liczyć się muszą z utrudnieniami w tym miejscu. Całość ma potrwać do czasu, kiedy te prace przyniosą spodziewany efekt.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Za 2,5 minuty będzie 14, ale wbrew pozorom to nie Michał Łopaciński tak pogwizduje tutaj.
1: Nie, nie, nie. Ja właśnie, ja w ogóle mam taką ciekawą rzecz, bo dzisiaj jest o tych talentach dzień, tak? I poranek był o talentach. Ja straciłem talent do gwizdania, autentycznie. Jakoś od jakiegoś czasu nie mogę zacząć z powrotem gwizdać.
0: No to masz przegwizdane.
1: Mam przegwizdane totalnie.
0: No, ale posiedzisz sobie, spędzisz czas.
1: Nie wiem,
0: czas.
1: Kto ma bardziej, czy państwo, czy ja, bo teraz tak przejmuję jest. Właśnie ster.
0: No właśnie, do 18 z tego, co się orientuję. No,
1: tak, to... także zapraszam serdecznie, postaram się jak zwykle, no. Będzie co najmniej średnio, a może i lepiej.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, czy się uda zagwizdać za 2 minuty 14, a ja już mówię do usłyszenia, Janusz Zalewski, kłaniam się do jutra.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska w życiu błogosławionych Wiktorii i Józefa Ulmów.
4: Już dziś o 22:00. Radiowy kurs małżeński.
3: Naszym gościem będzie pan dr Mateusz Szpytman.
4: Historyk i krewny Wiktorii Ulmy.
3: Zapraszamy.
4: Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
5: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
7: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
8: Zbuduj wieżę dialogu.
7: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września. W Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
9: Miłość rodzi się ze słuchania.
2: O reklamie.
1: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Prokuratura o kolejnych zatrzymaniach w sprawie zonda krypto. Dworzec w Augsburgu otwarty, w Brandenburgii podejrzenie aktu terroryzmu. Warszawiacy o ograniczeniu najmu krótkoterminowego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymały 3 osoby na polecenie prokuratury w sprawie zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak.
11: Osoby zostały zatrzymane w miejscu ich zamieszkania. W tych miejscach też zamieszkania, jak również pomieszczeniach gospodarczych, przyległych, prowadzone są wciąż czynności przeszukania. W ramach tej czynności mają być uzyskane dowody, które mogą być istotne dla sprawy, ale także mienie, które podlega zabezpieczeniu na poczet przyszłego zabezpieczenia majątkowego.
10: Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczają dokumentację w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Dworzec w niemieckim Augsburgu zamknięty przez kilka godzin po nocnym wybuchu z dwoma poszkodowanymi został otwarty. Natomiast po ostatnim uszkodzeniu infrastruktury energetycznej niedaleko granicy z Polską śledczy sprawdzają, czy nie doszło do aktu terroru.
13: W domach, gdzie mieszkają właściciele różnych.
12: Dzieje się blisko.
10: Sejm zajmie się wieczorem ograniczeniem najmu krótkoterminowego w polskich miastach. Projekt ma zawierać autopoprawkę rządu, która przywraca możliwość zablokowania tego typu najmu przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wszystkie wynajmowane lokale miałyby także zostać wpisane do rejestru obiektów noclegowych. Czy warszawiacy popierają ograniczenie najmu krótkoterminowego?
13: w domach, gdzie no, mieszkają właściciele różnych mieszkań, tak jak u mnie jest hotel. To mi nie odpowiada, przychodzą najprzeróżniejsi ludzie.
14: No jeżeli są jakieś notoryczne problemy, to może i tak.
15: Powiem panu, że nawet mieszkam w tej kamienicy i mam za ścianą taki wynajem. Czasami są trochę, no.
16: Nie, ale to sporadycznie, przecież Polacy też jeżdżą czy do Madrytu, czy do Rzymu, też wynajmują w ten sposób. Nie ma jakiegoś problemu.
17: Co sądzę? No dla mnie to nie byłoby za fajne, żeby zakazali tego. Nie ma imprezy, te sprawy.
10: Projekt ustawy ma również przewidywać możliwość wyznaczania przez samorządy obszarów bez najmu krótkoterminowego. Dotyczy to wykorzystywania chociażby takich aplikacji jak Booking. Regulacji rynku najmu krótkoterminowego oczekuje od Polski Unia Europejska. Termin na to minął 20 maja.
12: To się dzieje w kościele.
10: Najbliższy weekend na dziedzińcu parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Faustyny w Warszawie odbędzie się piknik rodzinny Żytnią do Nieba. To będą dwa dni integracji mieszkańców stolicy, mówił w Radiu Warszawa proboszcz parafii ksiądz Krzysztof Stosur.
18: Nie. Sobotę wieczór mamy grillowanie, mamy przedwojenną polską komedię jak co roku, w tym roku Dodek na froncie w roli głównej Adolf Dymsza, więc to chyba nie trzeba niczego zapowiadać. No i niedziela. Od rana się coś będzie bez przerwy na naszym dziedzińcu działo. Zapraszamy dzieci po mszy świętej dziecięcej na spektakl Nowe Szaty Króla Teatru Baza. To oczywiście Andersen. Potem jest pokaz jazdy na hulajnodze. Bezpieczny. Myślę, że to też dzieciaki zainteresuje.
10: To nie wszystko. Na scenie wystąpi Halina Frąckowiak i nie zabraknie też atrakcji dla fanów kina.
18: Mamy takie ciekawe spotkanie z aktorami. Niedawno do kin wszedł film pod tytułem Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. I to spotkanie będzie z aktorami, którzy grają tam główne role z Marią Gładkowską i Andrzejem Mastalerzem. Myślę, że to będzie ciekawa rozmowa.
10: Informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie miłosierdzie-faustyna.pl.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Pogoda będzie teraz mówiona. Pogoda, pogoda jak pogoda, no jaka jest, każdy widzi, prawda? No dobrze, ale temperatura będzie w okolicach 21-22 stopni Celsjusza. To jest taki maks na dziś, chociaż w niektórych rejonach może tam być, prawda, plus 1, plus 2 stopnie mniej więcej. No ale już tak czuć zbliżającą się jesień, ale na szczęście złotą Polską i tego się trzymajmy. Witaj szkoło!
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol. Dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No tak, tak się czasami dzieje, że tak człowiek trochę musi się wdrożyć z powrotem, bo tu właśnie są takie sytuacje powakacyjnie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Michał Opaciński. Kłaniam się w pas i zapraszam na popołudnie z Radiem Warszawa. No, to zapraszam. Zdecydowanie już Państwo wiedzą, gdzie 106.2 FM, Michał Opaciński. Ojej, obiecywałem, że będzie średnio, tak? No to zaczynamy średnio, ale będzie coraz lepiej. Midge, you're If I Was, już teraz irlandzka nuta.

Zakopower, o ten tu to ja, pisane razem. To jest tytuł tego utworu, gdyby ktoś chciał szukać. Zresztą te czasy takie, pamiętacie Państwo, takie stare, kiedy były tylko trzy kanały publicznego nadawcy i właśnie zawsze było dla wszystkich chętnych, proszę nastawić teraz nagrywanie i tam podawany utwór i tak dalej. Talent można mieć do wielu rzeczy, ale są też tacy, którzy może nie wiem, czy mają talent, czy nie, ale na pewno dziedziczą pewne opcje, bo teraz już został ogłoszony królem Hakon. Więc jakby ktoś w Norwegii się pojawił, no to Harald V wiemy, że dokonał już swego żywota i jego syn odziedziczył, bo ta monarchia dziedziczna jest, więc teraz jest Hakon VIII. Pytanie, czy on ma talent do rządzenia, no ale tyle, co się napatrzył od dziecka, no to chyba, no wydaje mi się, że tak. No w każdym razie talenty też można dziedziczyć, można je wypracowywać, pracować nad nimi, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że to dar Boży i należy go pielęgnować, doceniać i rozwijać.

0: coś da.
1: Jak Państwo wiedzą, fanem polskiego popu może nie jestem za bardzo, ale akurat wierzę w lepszy świat i ja, podobnie jak zespół Bracia. Natomiast myślę, że podobną wiarę mają parafianie parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Już teraz ta rzeczona parafia jest bohaterką przystanku Parafia.
2: Przystanek Parafia.
3: Przystanek Parafia. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy są z nami i w sposób szczególny zapraszamy tych, którzy jeszcze nie odwiedzili Sanktuarium Świętej Faustyny i Parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Księże Proboszczu, bo ile już parafia ma lat? Przypomnijmy.
4: No przypomnijmy, że parafia oficjalnie według dokumentów jest od 81 roku. Wcześniej była to kaplica, w której modliły się niemalże od zawsze siostry Matki Bożej Miłosierdzia, zakonu, do którego wstąpiła święta siostra Faustyna. Więc jeżeli to liczyć, no to...
3: 45
4: tak
3: lat.
4: Tak jest, tak. Mhm. Natomiast w przyszłym roku będziemy obchodzić 10-lecie ustanowienia sanktuarium świętej siostry Faustyny. I w tej kaplicy adoracji są relikwie świętej siostry Faustyny pierwszego stopnia, więc najważniejsze. Więc można podejść, oprócz tego, że się pomodlić, to można jeszcze te święte relikwie ucałować. To też jest ciekawe, bo ilekroć wejdę do tego naszego sanktuarium, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Więc to jednak to miejsce nie tyle, że robi wrażenie, ale no przyciąga na pewno obecnością Pana Jezusa i obecnością świętej siostry Faustyny, na pewno.
3: Zapraszamy serdecznie, szczegóły związane z tym miejscem już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jestem.
2: A gdzie są świeże bułeczki?
1: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
2: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
1: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
2: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
1: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
1: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
2: Jarek Wydra
1: i Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
0: O reklamie.
4: Jest godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: Utrudnienia w kursowaniu linii 171. Autobusy nie mogą wjechać na pętlę Torwar. W związku z tym kończą trasę przy stadionie Legii Warszawa. 485 mandatów i 723 pouczenia zastosowali w czasie wakacji stołeczni policjanci wobec kierujących hulajnogami elektrycznymi i rowerami. Sprawdzono stan techniczny, trzeźwość oraz zgodność jazdy z przepisami. Trwają przygotowania do warszawskiej olimpiady seniorów. W sportowych zmaganiach udział weźmie około 2000 osób. W programie m.in. pływanie, tenis ziemny czy bieganie. Zawody rozpoczną się 19 września. Wieczór piosenki podwórkowej i kabaretowej dziś w miejscu aktywności lokalnej Kotłownia na Woli. Organizatorzy zapowiadają podróż do świata warszawskiej gwary. Początek o 18:00, wstęp jest bezpłatny. Zdrojek, tak została nazwana konstancińska maskotka gminna. Jest to wiewiórka, a mieszkańcy zgłosili prawie 80 propozycji na jej nazwanie. Zwycięskie imię otrzymało 78 ze 183 wszystkich oddanych głosów. A my słyszymy się w wiadomościach Radia Warszawa o 16:00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że już byłem zaniepokojony faktem, że skala na wadze mnie już nie łapie. Pokazuje się error. Naprawdę mam w domu wagę taką elektryczną, ale się okazało, znaczy to nie jest w sumie dobra wiadomość, bo okazało się, że ta waga ma maksymalny udźwig 100 kg. I ja wszedłem, mówię, a zobaczę, prawda tego, wakacje, te sprawy, dużo ruchu, no i error wyskoczył, ale na szczęście mogę dzisiaj przyjąć od Państwa serdeczne życzenia, za które wszystkie dziękuję, wszystkie listy i te polecone i te ptasią pocztą, jak to się nazywało, gołębiami pocztowymi wysłane, bo dzisiaj, proszę Państwa, jest dzień dużego rozmiaru i mimo zacnych planów, bo plany zawsze mam, żeby się wziąć za siebie, to akurat dzisiaj przyjmę te życzenia, gdyż ja myślałem, że to naprawdę suszarka kurczy te koszule, ale jak się okazało, no to nie była suszarka, więc pozdrawiam wszystkich, którzy mają ten sam problem. Poza tym do ideału należy dążyć, tak? A jaki jest idealny kształt w geometrii? Kula. Dziękuję, pozdrawiam.

Sweet Dreams, Eurythmics, ojej, jak ja dawno tego nie słyszałem, znaczy w tej wersji, bo tam była jeszcze wersja no, takiego wokalisty bardzo kontrowersyjnego, ale aczkolwiek muzycznie trudno go nie doceniać, nie powiem jego nazwiska, ale z Marilyn Monroe się kojarzy, to tylko tyle mogę powiedzieć, bo nie godzi się na tej antenie o nim mówić, natomiast tej wersji oryginalnej Eurythmics to już dawno żem nie słyszał. Chodzę sobie po internecie, proszę Państwa, dotarłem do rewelacyjnej strony, polecam bardzo serdecznie, www.radiowarszawa.com.pl. Bardzo fajny artykuł, rozmowa tak naprawdę historyczna o II wojnie światowej.

0: Mietek Szcześniak, Jacek Bąsowski, Twoje miłowanie. Dochodzi godzina 15, więc doskonale wiemy, co teraz. A teraz dzienniczek świętej siostry Faustyny, a następnie transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Panie mój i Boże, Ty wiesz, że Ciebie jedynego umiłowała dusza moja. Cała dusza moja zatonęła w Tobie, Panie. Chociażbym nic nie spełniła z tego, co mi dawałoś poznać, to jestem zupełnie spokojna, bo robiłam, co było w mojej mocy w tym kierunku. Ja wiem dobrze, że Ty, o Panie, dzieł naszych nie potrzebujesz. Ty żądasz miłości. Miłość. Miłość. I jeszcze raz miłość Boga. Ponadto nie ma nic większego ani w niebie, ani na ziemi. Największa wielkość to jest miłować Boga. Prawdziwa mądrość jest w miłości Bożej.

odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół. Wzbudziłeś w nich do mnie odrazę. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia. Miłosierny Jezu, w godzinie Twego konania w duchu przenosimy się na wzgórze Golgoty. Wpatrujemy się w Ciebie ukrzyżowanego. Nie mogłeś już wykonać żadnego ruchu. Twoje ręce i nogi zostały unieruchomione i uwięzione. Otaczali Cię bluźniercy, ci, którzy Cię przeklinali i złorzeczyli Tobie. Naokoło był mrok, ciemność i grzech. Znalazłeś się w więzieniu bez wyjścia. Wyszydzano Twoją bezsilność i prowokowano, byś sam się uwolnił, schodząc z krzyża. Przywódcy religijni wiedzieli, że nie miałeś pomocy od ludzi, że nie było przy Tobie przyjaciół, którzy by Cię bronili. Myśleli, że nie było dla Ciebie ratunku, bo nikt nie stanął w Twojej obronie. Nikt nie mógł Cię wybawić, jedynie Bóg. Słowami psalmisty modliłeś się. W swoim ucisku wołałem do Pana, a On uwolnił mnie od trwogi i wyprowadził mnie z ciemności i mroku, a moje kajdany pokruszył. Ojciec Niebieski usłyszał Twoje wołanie. Kajdany niewoli grzechu zostały skruszone przez Twoją miłość, objawioną w pełnieniu woli Bożej. Twoje serce miłosierne pozostało wolne, bo nic nie zdołało uwięzić Twojej miłości, nawet śmierć. Zmartwychwstając, obdarzyłeś nas wolnością i odtąd już nie jesteśmy niewolnikami grzechu. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy Cię, Jezu, za wszystkimi niesłusznie skazanymi, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, aby ich prawa doszły do głosu. Obdarz prawdziwą wolnością wszystkich ludzi zniewolonych przez grzechy ciężkie i nałogi, aby i oni zaznali wolności płynącej z doświadczenia miłości Boga.

0: Powiedziałeś, Panie, o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ja to spełnię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Ufni w te słowa, prosimy Cię, Jezu, w intencji wszystkich osób, które cierpią niewinnie, aby nie ominęła ich Twoja nagroda. Oddajemy Ci wszystkie osoby obojętne na cierpienie innych, w szczególności zatwardziałych grzeszników, uwikłanych w ciężkie nałogi, złoczyńców, zdzierców, oszustów oraz tych, którzy Ciebie odrzucili. Postaw na ich drodze ludzi, którzy będą prawdziwymi świadkami Ewangelii i przyprowadzą ich do źródeł miłosierdzia w sakramentach świętych. Niech i oni staną się chwałą Twojej męki. Miej w swojej opiece Ojca Świętego Leona, pasterzy Kościoła, osoby konsekrowane oraz wszystkich wiernych. Daj mądrość rządzącym oraz ludziom odpowiedzialnym za rozwój duchowy i moralny dzieci i młodzieży. Umocnij chorych, wyjdź na spotkanie konających i broń ich w godzinę śmierci jako miłosierny Zbawiciel. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twojego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny oraz w sercach pielgrzymów i ludzi modlących się z nami w tej godzinie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Ciebie Kościół powszechny, Ciebie odsuwanie, grzechu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood of soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ.
1: Nasze pokarmy za grzechy nasze,
3: for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Предвічний Отче, жертвуй Тобі тіло і кров, душу і божественність Твого улюбленого Сина і Господа нашого Ісуса Христа. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань. Заради Його тяжких страждань.

0: corso dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie mój Jezu, ani Twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie narody, które stworzyłeś, i Tobie pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię, bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem. Będę Cię chwalił z całego serca, Boże mój i Panie, i na wieki będę sławił Twoje imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Paweł Golec.

Ewangelii świętego Łukasza. Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł

0: i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały go i przyszły aż do niego. Chciały go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz on rzekł do nich: także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.
1: Choć niewiele wiemy o rodzinach apostołów, dziś Ewangelia wspomina o matce żony świętego Piotra. Pan Jezus dokonuje cudu uzdrowienia osoby bliskiej swojego zaufanego ucznia, tak jakby chciał pokazać, że chce wykorzystywać nasze ludzkie relacje i zależności, aby rozszerzać swoje królestwo, aby okazywać człowiekowi swoją miłość. Czasem możemy mieć wrażenie, że bliskość z Bogiem wymaga odrzucenia bliskości drugiego człowieka. Jednak przykład wielu świętych, a także dzisiejszy fragment Ewangelii pokazują coś zupełnie innego. Jako chrześcijanie mamy zbliżać się do Boga, nie rezygnując z zażyłości, przyjaźni z ludźmi, tak aby dzięki naszym relacjom miłość Chrystusa rozlewała się na świat jeszcze skuteczniej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
2: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Jest godzina 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
4: W piątek rusza przebudowa skrzyżowania ulicy Żelaznej z Twardą i Złotą. Ulica Twarda będzie zamknięta między Żelazną a numerem 62. Nie będzie można też tam parkować. Celem jest modernizacja sygnalizacji i wyznaczenie pasa do skrętu w lewo. Uczniowie zespołu szkół Most w Sękocinie nie rozpoczęli nauki. W wyniku decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stracili dostęp do dotychczasowego budynku. Zajęcia odbywają się pod namiotami. Rodzice protestują przed urzędem gminy. Hulajnoga elektryczna z siodełkiem. Taki pojazd zabezpieczyli policjanci z warszawskiego Śródmieścia. Jechał nim obywatel Wietnamu. Okazało się, że kupił go w internecie. Hulajnoga nie była dopuszczona do ruchu w Polsce. Do 15 września można zagłosować w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy. To już 7. edycja. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 4 kategoriach. W każdej z nich można zostać wybranym. Wybranych może zostać do 5 miejsc. Zebra pomoże interesantom Zarządu Dróg Miejskich. To wirtualny asystent w siedzibie przy ulicy Chmielnej. Podpowie, jak działają strefy płatnego parkowania i strefa czystego transportu, a także pokieruje do właściwego wydziału. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Kim jest papież? Takie pytanie padło. I takie pytanie można, i ono nie jest wcale pozbawione sensu. Ono brzmi tak, o kurczę, ale co on tam gada w tym radiu? Przecież to katolickie radio, on zadaje pytanie, kim jest papież? No właśnie. I na to pytanie odpowiedź jest na stronie Radia Warszawa. Znajdą Państwo w audycji Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Paweł Głowacki, doktorant patrologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wyjaśnia właśnie, kim jest de facto papież, czym jest prymat papieski i dlaczego biskup Rzymu zajmuje szczególne miejsce w Kościele. O biblijnych i historycznych podstawach papiestwa, znaczeniu posłuszeństwa oraz jedności chrześcijan. O tym wszystkim tylko na stronie naszej można i odsłuchać, i przeczytać właśnie temat. Ale zgodzę, to już widzę parę min, tak wyobrażam sobie, jakie było, że ten redaktor w radiu się pyta, kim jest papież. No właśnie. Warto sobie czasami zadać takie pytanie w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu tego słowa. Proszę bardzo, Niall Horan teraz, Dinner Party, czyli takie wieczorne dinner, to jest taki nasz obiad bardziej, no kolacja, takie party, taka impreza, aczkolwiek ja bardziej chciałem zapytać, czy dzieci już ze szkoły wróciły, bo dzisiaj de facto pierwszy dzień szkoły. Pozdrawiam wszystkich.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No, dobra piosenka dla warszawiaków, dla tych starych, dobrych warszawiaków, dla wszystkich, którzy kochają to miasto przede wszystkim. Jestem u siebie, Agnieszka Musiał, Kamil Bednarek. No, a propos Warszawy i szkoły, to się łączy i bardzo ciekawą propozycję ma dla nas Muzeum Warszawy. Nie mylić z Muzeum Powstania, są dwa różne muzea, tak? Dwie różne instytucje. Muzeum Warszawy i generalnie lalka Czytamy Warszawę na nowo. No bo te lalki wchodzą teraz, tam jedna na platformie streamingowej, druga do kin wchodzi, w jednej gra Tomasz Szudart, w drugiej chyba Marcin Dorociński z tego co kojarzę, czyli pan Rzecki i tak dalej, i tak dalej. Drodzy uczniowie, to chyba liceum już, chyba, nie wiem, ale w każdym razie lalkę warto przeczytać, tak? Bolesława Prusa, czytaj Aleksander Głowacki i generalnie Muzeum Warszawy wychodzi również naprzeciw a propos poznawania miasta na nowo. O co chodzi? O tym będziemy rozmawiać po godzinie 16 w ramach audycji Gość Radia Warszawa, a Państwa i moim gościem będzie pani Aleksandra Kresowska z Muzeum Warszawy. Nie zdradzając tego, co padnie w rozmowie, to ja już teraz mogę Państwu powiedzieć, że naprawdę, dobra, uwaga, młodzież, mówię do Was, sztos temat dla młodych i dla dorosłych również, a ja może sobie odświeżę teraz twórczość Bolesława Prusa.

0: Aj się zamyśliłem nad tematem, jakby współcześnie dzisiaj Wokulski wyglądał i Izabela Łęcka, no więc rzetelny, pracowity mężczyzna i modelka z Instagrama po prostu. Ale nie o nich będzie ta historia, o nich będzie historia Warszawy z lalki Bolesława Prusa. To po wiadomościach po godzinie 16, a już teraz zapraszam na wiadomości, które za chwilę Michał Koźlik przedstawi.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: No nie wiem, jak to ubrać w słowa?
3: Może tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Tylko nie wiem, co dalej.
4: Ale ja wiem. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
2: No dobra, ale jak to powiedzieć chłopakom, że seminarium to po prostu normalne miejsce?
4: Wystarczy to po prostu nagrać. Przecież sami studiujemy tu już od 4 lat.
5: Przekrocz próg naszego budynku i zobacz, jak wygląda nasza codzienność. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową. Tarchomin, czekamy na ciebie.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
6: Co słychać na Mazowszu?
7: W każdy piątek o godzinie 10.30.
6: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
9: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego fabryka cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
10: Trzy dni, które całkowicie zmienią wasze życie. Usłysz Boga w słowach żony.
11: Zbuduj wieżę dialogu.
10: Kurs o dialogu. Od 25 do 27 września w Zalesiu Górnym. Zapisy 509 793 280 lub na www.świętarodzina.org.
12: Miłość rodzi się ze słuchania.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Rząd przyjął autopoprawkę projektu o najmie krótkoterminowym. Kobieta nowym prezydentem Estonii. Legia Warszawa żegna się z Pucharem Polski. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rząd przyjął autopoprawkę projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że nowe przepisy mają dać gminom większe uprawnienia.
14: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli. I ta autopoprawka jest dokładnie o tym. To jest po pierwsze danie możliwości samorządom gminnym z wyliczeniem konkretnych przypadków, kiedy można tworzyć specjalne strefy, gdzie taka działalność o najmie krótkoterminowym będzie niemożliwa, oraz daje szansę wspólnotom mieszkaniowym, żeby na podstawie uchwały podejmowanej przez taką wspólnotę można było tego typu najem wyłączyć w określonej nieruchomości.
13: Przypomnijmy, w połowie lipca rząd przyjął projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego w wersji zaproponowanej przez resort sportu i turystyki. 2 tygodnie później premier zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad projektem o ponowne przeanalizowanie przepisów. Mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Kobieta została prezydentem Estonii. Parlament w Tallinie wybrał na to stanowisko Yle Madise, która uzyskała wymaganą większość w pierwszej turze głosowania.
16: 51-letnia Yle Madise jest prawniczką. Od 2015 roku pełni funkcję kanclerza sprawiedliwości, a wcześniej pracowała m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości, Komisji Konstytucyjnej Parlamentu i jako doradczyni prawna prezydenta. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zasłużyć na to zaufanie.
11: prawda?
16: Zapewniła po wyborze. Urząd prezydenta obejmie 12 października zastępująca Lara Karisa, który nie ubiegał się o reelekcję. Ylle Madise będzie drugą kobietą na stanowisku prezydenta Estonii. Pierwszą była Kersti Kaljulaid. W Estonii prezydent nie jest wybierany bezpośrednio przez obywateli. Głowę państwa wybiera w tajnym głosowaniu parlament. Jeżeli w trzech turach nie zdoła tego zrobić, decyzję podejmuje kolegium elektorskie. W jego skład wchodzą parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów.
13: Informował Kamil Zalewski.
15: To dzieje się w okolicy.
13: Rok szkolny rozpoczęty, a uczniowie zespołu szkół Most w podwarszawskim Sękocinie nie rozpoczęli nauki. Władze gminy i placówki dostały kilka dni temu informację od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że w budynku nie może funkcjonować szkoła. Mówi wójt gminy Raszyn Bogumiła Stępińska-Gniadek.
17: Postanowienie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Pruszkowie z 20 sierpnia, w którym to postanowieniu nakazano Instytutowi Badawczemu Leśnictwa wstrzymanie użytkowania budynku administracyjno-laboratoryjnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest użyta taka formuła, iż na terenie tej działki, z uwagi na jakby kwestie komunikacyjne, bliskości dróg, nie może być prowadzona działalność, której funkcją jest wielogodzinne przebywanie dzieci ze względów akustycznych.
13: Do placówki uczęszcza ponad 100 uczniów, których rodzice nie rozumieją tej decyzji. Protestowali wczoraj przed urzędem gminy i czekają na wyjaśnienia, czemu budynek, w którym jeszcze w czerwcu można było się uczyć, dziś nie jest do tego uprawniony. Mówi ojciec dwójki uczniów Piotr Falenta.
18: No informacja, wiem, że też była zaskoczeniem dla szkoły, bo nigdy wcześniej nie było takich informacji od tych instytucji, które mogłyby zasugerować, że szkoła może być tak dramatycznie 0-1 zamknięta. Nie mamy wglądu do tego dokumentu jako rodzice, który też się na tym właśnie zastanawia, jak to rozwiązać, ale wydaje nam się, że jako rodzice moglibyśmy tą informację dostać dużo, dużo wcześniej.
13: Dzieci mają być przeniesione do placówek w obodzie, którym zamieszkują, a my do tego tematu będziemy jeszcze wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
19: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
0: A i tam o tej pogodzie będziemy mówić. No jest przyjemnie, słonecznie, z lekkim zachmurzeniem, przelotnymi gdzieś się pojawiającymi chmurkami. 21 stopni maksymalna temperatura dziś i jutro na termometrach będzie wskazywana i teraz od tej pory będzie nam spadała do 17 o godzinie 20, do 15 o 23. Noc względnie taka przyjemna. Nie powiem, że chłodna, aczkolwiek nie powiem, że ciepła, bo najniżej prognozowana temperatura to 14 stopni. Pogodnie.
19: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
20: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No to zaczynamy podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Otrzemy się o 19-wieczną Warszawę, to za sprawą wizyty telefonicznej, co prawda, ale rozmowy na żywo i w kolorze z panią Aleksandrą Kresowską. A propos właśnie akcji Muzeum Warszawy, organizowanej przez Muzeum Warszawy, czyli Lalka, czytamy Warszawę na nowo i nie chodzi tu o Izabelę Łęcką, jak już wspomniałem, no raczej to postać pozytywna super nie była, ale atrakcyjna na pewno.
15: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pierwszy raz w historii, to jeszcze tak a propos sytuacji Legii w Pucharze Polski, Puchar Tysiąca Drużyn, czyli właśnie dla każdego, tak, teoretycznie. No i pierwszy raz w historii w 1/32 finału Pucharu Polski, tak, no to tak się dzieli te etapy, 1/32, potem tam 1/16, 1/8, 1/4, bla, bla, bla. No, ale nigdy jeszcze Legia nie odpadła, no ale 0-3 porażka, czy też 3-0 porażka w Lublinie, no to... boli.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Wrzesień trwa i trwać będzie 2 września, więc korków nie może zabraknąć w Warszawie. Aczkolwiek sytuacja no, nie jest taka zła, ja bym powiedział, że standardowa jak na tę porę w Warszawie, bo korkometr pokazuje od 0 do 12,8. Najszybciej dojedziemy w Kabaty w 39 minut. Pozostałe kierunki, no ja może nie będę Państwa denerwował, ale proszę wziąć sobie głęboki wdech, włączyć Radio Warszawa i za chwilę posłuchać rozmowy z panią Aleksandrą Krasowską z Muzeum Warszawy.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa jest pani Aleksandra Kresowska, Muzeum Warszawy. Dzień dobry.
2: Dobry, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy
2: wzajemnie. Jeszcze się nie żegnam, to tylko no, tak na dzień dobry.
1: Dziękujemy bardzo, to była pani Aleksandra Kresowska z Muzeum Warszawy. Fajnie było panią słyszeć. Nie, no dobra, taki żart, oczywiście. Pani Aleksandro, Muzeum Warszawy, miasta stołecznego, lalka Bolesława Prusa, wel Bolesława Prusa, tak naprawdę Aleksandra Głowackiego, też Warszawa, XIX wiek. Co łączy Warszawę XIX-wieczną z XXI-wieczną, skoro i tak wiadomo, że mamy najmłodszą starówkę w Polsce? I na świecie.
2: Będziemy trochę tego szukać i będziemy to sprawdzać, bo to jest takie pytanie, które nas nurtuje tutaj w Muzeum Warszawy dość mocno i często się nad tym zastanawiamy. Wydaje się, że Warszawa zniszczona podczas II wojny światowej, odbudowana potem w latach 50. i później, nie przypomina tego miasta z powieści Bolesława Prusa, ale po pierwsze bardzo dużo tych miejsc jest, stoi, zostało odbudowanych tam, gdzie powieść się toczyła. A po drugie, ta powieść nie jest tylko o mieście, to znaczy ono jest oczywiście o mieście, dzieje się tutaj się dzieje akcja powieści, ale ona jest bardzo mocno o ludziach, którzy w tym mieście żyją, to miasto ich kształtowało i będziemy próbować znaleźć takie pomosty i też takie relacje, które gdzieś tam i w naszym życiu, w naszej współczesności można z powieścią połączyć.
1: No właśnie, bo mówimy o akcji, bo tak zaczęliśmy, ja celowo tak od środka pozwoliłem sobie troszeczkę zacząć, bo mówimy o akcji bardzo zorganizowanej, bardzo szerokiej, bym powiedział, o bardzo szerokim zasięgu, bo i dla młodych, i dla starych, lalka Czytamy Warszawę na nowo, bo o to chodzi w tej akcji. Co to w ogóle jest za akcja? Bo tak jak patrzę w kalendarium wydarzeń na stronie muzeum, to ona jest naprawdę rozciągnięta w czasie dosyć mocno. Jeszcze mamy czas, żeby do niej przystąpić.
2: Tak, ona jest zaplanowana na w zasadzie prawie rok do przodu, to znaczy ruszamy teraz, ruszamy we wrześniu, nieprzypadkowo, dlatego że no, mamy takie wrażenie, że zwłaszcza pod koniec września i w październiku wszyscy z powrotem będziemy lalką żyć. A to jest oczywiście związane z dwoma premierami, serialową premierą nowej lalki i też filmem, który wejdzie do kin. To zresztą nie jedyne lalki, które zawitają do Warszawy w tym czasie, bo i też Teatr Rampa planuje przedstawienie. Więc ta lalka będzie znowu bardzo takim mocnym tematem jesienią. A my tutaj w Warszawie, w Muzeum Warszawy mamy takie poczucie, że jesteśmy troszeczkę depozytariuszami tej pamięci o starej Warszawie, o jej obyczaju, o historii, więc chcieliśmy przedstawić naszym zwiedzającym propozycję trochę pójścia za tym tematem, pogłębienia twojej wiedzy. Z jednej strony będziemy siedzieć przed telewizorami czy w kinie, ale z drugiej strony możemy sobie zadawać pytania, no dobra, ale jak to dokładnie wyglądało, prawda? Dlaczego, jakie motywacje stały za bohaterami do podejmowania różnego rodzaju decyzji? One były związane i z ich statusem społecznym, i z marzeniami, emocjami, ale też i z ich przeszłością, tym, co przeżyli wcześniej. A my tutaj mamy w Muzeum Warszawy bardzo dużo odpowiedzi na te pytania. I to nie tylko w naszych galeriach, w naszych gabinetach. Chodzi mi o zbiory, takie jak na przykład zbiory ubioru, gdzie mamy po prostu XIX-wieczne suknie, które można sobie obejrzeć,

0: ale też opowiadamy o obyczajowości, o tym, jak to miasto było kształtowane przez ludzi tamtego czasu. I o tym wszystkim będziemy chcieli właśnie przez następne miesiące, od września, tak mniej więcej do czerwca roku 2027, dokładnie naszej publiczności opowiedzieć.
1: A w takim układzie, jakie to są mniej więcej wydarzenia? Bo wiem w kalendarium, że są spotkania dla dorosłych, są oferty dla szkół również, bo to jest bardzo ciekawie też skategoryzowane i pytanie od razu, czy licealiści na to spotkanie dla dorosłych mogą przyjść i odwrotnie?
0: No właśnie, to zacznijmy od tych licealistów, bo lalka najbardziej kończy się, znaczy kojarzy się z liceami, no,
1: matury,
0: z licealistami.
1: Matury
0: no
1: przede
0: właśnie,
1: wszystkim.
0: Mamy, to jest najważniejsza, chyba taka najbardziej nośna lektura licealna i zawsze jest pytanie, czy będzie na maturze, czy będzie na maturze. Więc jakby no, licealiści są naszym tutaj wiadomo takim najbardziej można powiedzieć pewnym.
1: Używając języka współczesnej Izabeli Łęckiej, targetem.
0: Targetem, tak. Od razu kojarzy mi się też Andrzej Wajda, który kiedyś podobno, nie wiem, czy sama tego nie słyszałam, ale powiedział, szkoły na to przyjdą, więc my też mamy taką pozycję, na którą szkoły mam nadzieję, że przyjdą. Będziemy o tej lalce opowiadać licealistom, ale trochę chcemy o niej opowiedzieć inaczej. To jest właśnie ten ukryty, zaszyty w naszym tytule tego programu ten fragment na nowo. To znaczy, bardzo często rozmawiając z młodymi ludźmi, mamy takie poczucie, że oni czytają tą lalkę zupełnie inaczej niż kanon przewiduje, inaczej oceniają bohaterów. I my chcieli w tych naszych zajęciach z licealistami troszeczkę pociągnąć te wątki. Jak oni dzisiaj czytają tą powieść, jak widzą tych bohaterów, wiadomo, że już zupełnie inaczej niż widziano ich kiedyś. Więc rzeczywiście licealiści, wiadomo, oni być muszą w naszym programie. Ale tak jak pan wspomniał, też trafiamy do innych grup, chociażby właśnie do dorosłych. Dorośli lubią spacerować po mieście i to jest w ogóle taki nasz stały punkt programu, że my jesteśmy takim fajnym muzeum, które może wyjść na ulicę Warszawy i w zasadzie wszystko naokoło też jest naszą ekspozycją muzealną, więc zapraszamy na szereg spacerów po różnych punktach miasta. To jest Stare Miasto, ale to też jest Śródmieście, Krakowskie Przedmieście, Łazienki, gdzie będziemy sobie opowiadać o powieści, ale nie tylko, bo w ogóle chcemy spojrzeć na tą Warszawę XIX-wieczną tak szerzej. Na przykład dobre i złe adresy tamtego czasu, albo na przykład taki spacer feministyczny, bo trochę Prus opowiadał takim okiem społecznika o kobietach tamtego czasu, ale my na tym spacerze chcemy troszeczkę to bardziej pociągnąć, zobaczyć, co to znaczyło być warszawianką pod koniec wieku XIX. Mamy też taki spacer tylko i wyłącznie dla dorosłych, który będzie organizowany już wieczorem, po ciemku, no i opowiemy sobie o tym takim ciemniejszym trochę mieście, którego pewnie Izabela Łęcka na oczy nie widziała, bo nie były to jej sfery.
1: No tak, damy, że w ogóle damy w tamtych sferach się nie obracały, a tutaj jeszcze mamy ten tak zwany klasowy, powiedzmy, wątek, no bo ona zubożała szlachcianka, on jednak mieszczanin, ale obrotny chłopak.
0: Tak, tak, tak. No to są też bardzo takie aktualne wątki, bo tak naprawdę no, XIX wiek, końcówka XIX wieku bardzo nam się kojarzy z tą hierarchią społeczną, którą narzucało urodzenie i powoli majątek, ale czy my dzisiaj żyjemy w tak bardzo różnych czasach, czy też u nas w naszych dzisiejszych czasach majątek, czy też tak zwany kapitał kulturowy i ekonomiczny, który wynosimy z domu, nie jest mniej ważny. O tym porozmawiamy na debatach z ekspertami. Zaprosimy ludzi, którzy się tym zajmują naukowo, zawodowo, socjologów i osoby, z którymi będzie można porozmawiać właśnie o tych aktualnych wątkach.
1: To jeszcze...
0: No i oczywiście nie możemy...
1: No właśnie chciałem, przepraszam, że wejdę w słowo, bo chciałem się zapytać o wątek anglojęzyczny tych spacerów warszawskich. Czy to jest nawiązanie do słynnego Farewell?
0: No tak, na pewno, chociaż nie chcemy tym anglojęzycznym naszym gościom mówić farewell, uciekajcie z Warszawy, raczej w niej zostańcie. My oczywiście mamy zawsze przygotowaną jakąś część naszego programu w wersjach obcojęzycznych, przede wszystkim po angielsku, ale tutaj musimy też sobie zdać sprawę z tego i my jakby bardzo na to liczymy, że szczególnie ta Netflixowa wersja lalki, która będzie dostępna nie tylko w Polsce, ale w ogóle przez platformę streamingową na całym świecie, może spowodować, że osoby, które nie są, nie kończyły liceum w Polsce, zaczną sobie zadawać pytania o to, o co tutaj w tej powieści chodzi i dlaczego te wszystkie wątki są takie fascynujące, więc dla nich też mamy propozycje. To oczywiście będą takie spacery, które będą trochę poszerzały ten kontekst dla osób, które nie czytały powieści albo nie do końca są z nią zapoznane, ale tak, ich też bardzo serdecznie zapraszamy.
1: To jeszcze na koniec tematy dla rodzin z dziećmi też będą wydarzenia pełnorodzinne. Ma pani minutę. Halo, halo?
0: Halo, jestem.
1: Tak, tak. Chodziło o rodziny z dziećmi.
0: Spróbuję się wyrobić w czasie, który pan mi tutaj przeznaczył, bo rodziny z dziećmi to jest akurat moja najbardziej ulubiona działka. Oczywiście zapraszamy, jak zawsze, na wszystkie nasze wydarzenia też zapraszamy rodziny z dziećmi. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że dzieciaki jeszcze są przed lalką i ten czas dopiero przyjdzie, kiedy będą musiały je uczytać do matury, ale w zajęciach dla dzieci troszeczkę się na czymś innym skupimy. To znaczy skupimy się na historii Warszawy, na historii obyczajowości XIX wieku. Wiemy, że to dla dzieci są bardzo fascynujące sprawy, jak kiedyś ludzie żyli, jak się ubierali, jak jedli, czym jedli. Ja zawsze mam taką ulubioną aktywność, kiedy przychodzę ze zwiedzającymi do gabinetu Sreber i Platerów Warszawskich. Pokazuję jakieś bardzo śmieszne, fikuśne przedmioty i pytam publiczność, jak myślicie, do czego to służyło? A to kiedyś stało na stole i do czegoś służyło, było bardzo potrzebne. Więc o takich rzeczach będziemy sobie opowiadali. Mamy taki cykl dla rodzin Odkrywcy Warszawy i on właśnie będzie w tym sezonie w dużej mierze poświęcony sekretom życia 130 lat temu w naszym mieście.
1: To ja mogę tylko zaprosić wszystkich od lat 5 do 105 do odwiedzenia strony muzeumwarszawy.pl. Pierwsze rodzinne spotkanie 26 września o godzinie 11:15. A gościem Radia Warszawa była pani Aleksandra Kresowska, Muzeum Warszawy, osoba koordynująca czytanie Warszawy na nowo poprzez pryzmat lalki Bolesława Prusa. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, serdecznie państwa zapraszam.

0: Już czas, proszę Państwa, na wiadomości z życia Kościoła.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Lekcje religii i katecheza powinny poszerzać horyzonty, pogłębiać poznanie Boga i świata oraz przygotowywać młodych do życia sakramentalnego i udziału we wspólnocie Kościoła. Tak powiedział papież Leon XIV podczas dzisiejszej audiencji generalnej, zwracając się do Polaków. Papież nawiązał do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Podkreślił, że wychowanie młodego pokolenia dokonuje się dzięki współpracy rodziców, szkoły i Kościoła. Przypomnijmy, episkopat wydał ostatnio oświadczenie pod tytułem Młody człowiek zasługuje na więcej. Hierarchowie stanowczo sprzeciwiają się działaniom Ministerstwa Edukacji i zarzucają resortowi celową marginalizację lekcji religii. Biskupi skrytykowali redukcję religii do jednej godziny tygodniowo, spychanie zajęć na początek lub koniec planu lekcji, łączenie klas w dużej grupy oraz usuwanie oceny ze średniej. KEP żąda wprowadzenia obowiązkowego wyboru między religią a etyką.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Siostry Szenstadzkie z Otwocka Świdra będą świętowały stulecie istnienia Instytutu. Głównym zadaniem zgromadzenia jest pomoc rodzinom w życiu duchowym, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji.
3: Nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością Szenstadtu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
1: Świętowanie jubileuszu rozpocznie się w niedzielę.
3: O godzinie 11 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat, a po mszy świętej zapraszamy na festyn, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście bigos, ciasto.
1: Uczestnicy odpustu będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Będą pielgrzymować do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego. Jutro z Drohiczyna wyruszy grupa, która dotrze tam na niedzielne uroczystości odpustowe, mówiła w poranku z Radiem Warszawa siostra Judyta Zając, loretanka.
4: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry jutro wyruszymy, oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk, i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
1: Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Wioletta Ostrowska.
5: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12.30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
1: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej. W poniedziałek 7 września od 16.30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18.00 msza święta, a po niej spotkanie na podwórku redakcji. Na mszę świętą zaprasza dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa, ksiądz Mariusz Weciuk.
6: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński, 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18.00. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7.00 będzie udział sióstr loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
1: Nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej to świeccy wierni, którzy po odpowiednim przygotowaniu i otrzymaniu upoważnienia mogą pomagać kapłanom i diakonom w udzielaniu Komunii Świętej, zwłaszcza podczas większych zgromadzeń liturgicznych, a także osobom chorym.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak mi się skojarzyło, że ukryte talenty, ja się chowam cały po prostu. Tego się trzymajmy. Będę taki skromny. Natomiast, proszę Państwa, muzeumwarszawy.pl to jeszcze jako kontinuum i uzupełnienie do rozmowy z panią Aleksandrą Kresowską i akcji Lalka. Czytamy Warszawę na nowo. Tak, to jest cała akcja, to jest cały proces. Zaczyna się we wrześniu tego roku, ale on trwać będzie cały rok. Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat właśnie na stronie Muzeum Warszawy. Wiadomo, produkcja kinowa jedna wchodzi, druga wchodzi ta na tej popularnej platformie streamingowej, chociaż biorąc pod uwagę trend tej popularnej platformy streamingowej, ja się zastanawiam, czy to będzie odpowiednik XIX wieku, czy na przykład tam ktoś będzie wyglądał inaczej, albo pochodzi, na przykład Łęcka będzie miała swojego Instagrama na przykład, albo nie będzie zubożałą szlachcianką, tylko będzie na przykład jakąś gwiazdą słuchowisk radiowych ówczesnych. No nie wiem, no zobaczymy, co tam wymyślą.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze szybka informacja o korkach. Do Błonia godzina 10 minut z centrum Warszawy. Tam jedziemy długo, długo też będziemy jechać do Andarzyna i Piaseczna, bo około godziny. Tyle samo czasu, nawet więcej, spędzimy w drodze do Marek ze ścisłego centrum Warszawy. Jabłonna też blisko godzinny czas przejazdu. Najszybciej Stara Miłosna 38 minut. Kabaty 45, Konstancin 47 i Łomianki 46. O resztę nie pytajcie. Polecamy się. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jest, proszę Państwa, ta pora na antenie, kiedy pojawia się tutaj materiał reporterski i jest ten materiał reporterski, on nazywa się Krzysztof Flis. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Niezły materiał, co?
2: No, czy ja wiem, czy materiał, czy nie, ale mam...
1: Materiał na reportera na pewno, ale bo my mamy sytuację, sprawę, którą chcieliśmy z Państwem omówić na żywo, wstrząsającą.
2: Nie no, to jest największy skandal, jaki można powiedzieć w ostatnim czasie.
1: Pierwszy w historii tego miasta.
2: Pierwszy w historii tego miasta.
1: No.
2: No i to boli, serce boli. No. Tym bardziej, że jeszcze jest drugi mecz i jest 0-0 do przerwy. I to właśnie jeszcze bardziej boli, jeżeli ten drugi mecz zakończy się zwycięstwem tej drugiej drużyny.
1: A ta druga, ten drugi mecz to jest co? To jest...
2: Górnik Polkowice, Polonia Warszawa. Jak na razie 0-0.
1: A wy Polonia. Taka cisza, no spokojnie, Polonia jest po prostu klubem, a czemu ja muszę się usprawiedliwiać, halo, zaraz. No,
2: Polonia jest...
1: Jest takim samym klubem sportowym jak Legia, tylko
2: tak,
1: mniejszym.
2: Dokładnie. Mniejszym i mniejszym w pierwszej lidze.
1: Na Muranowie, w pierwszej lidze i bez stadionu porządnego.
2: Tak, ale stadion...
1: Ale
2: to,
1: jest.
2: Ale stadion to nie jest wina akurat Polonii. Tylko wiadomo kogo, wiadomo gdzie, wiadomo jak. Natomiast tak, trzymamy kciuki za drużynę z Warszawy,
1: Polonia, żeby chociaż... Chicago.
2: Chociaż jedno. Żeby chociaż jedno.
1: Przepraszam wszystkich kibiców Polonii, oczywiście, że trzymam kciuki za każdy stołeczny zespół. To były głupie żarty.
2: Tak.
1: My jesteśmy ponad tymi podziałami, aczkolwiek jesteśmy wstrząśnięci, już tak mówiąc zupełnie poważnie, tym, że Legia po raz pierwszy w historii tego miasta i w swojej historii przy okazji też, no to się do prasy nadaje, to co się stało. No 1:32 odpadli Pucharu Polski.
2: Ale z tego, co ja pamiętam...
1: Do 1:08 dojechali chociaż.
2: Z tego, co ja pamiętam, to Czesław Michniewicz w jednym z wywiadów powiedział, że Legia ma już dużo tych pucharów, więc po co jej kolejny puchar? Jakby gablota jest już pełna, a nie to, co w pewnym mieście na północy Polski, gdzie tam są pustki pewne.
1: No tam są i będą... No dobra, nieważne, zostawmy te kibicowskie inklinacje. No.
2: Tu nie ma żadnych inklinacji.
1: Wróćmy do merytorycznej dyskusji sportowej. Po prostu stało się tak, że Legia nie awansowała. Trochę szkoda, z drugiej strony trochę skandal.
2: Skandal na pewno, natomiast trener Misiura, jeżeli tak relatywnie i z subiektywnym okiem na to patrzeć, no to trener Misiura wykonuje bardzo dobrą pracę w Motorze, bardzo dobrą pracę wykonywał w Wiśle Płock. I to jest naprawdę solidny szkoleniowiec, który jeszcze zaczynał w Zniczu, w którym też zrobił robotę ponad możliwości tego.
1: Gratulujemy Motorowi Lublin, a zresztą w sobotę, tak? Najbliższe spotkanie, tylko już ligowe w ramach Ekstraklasy.
2: Tak. Też w Lublinie i też te same drużyny
1: też
2: biorą udział.
1: I te same nazwiska też, bo to nie, że druga drużyna wyszła, tylko normalnie pełne składy ekstraklasowe
2: grały. Tak, pełne ekstraklasowe składy. No i zobaczymy, co to trener Paprzą przygotował.
1: Chciał mieć wolną głowę po drodze do mistrzostwa. Ja bym tak to interpretował.
2: Tak, ja też tak myślę, ale mam nadzieję, że teraz w...
1: On też tak powiedział.
2: Tak, mam nadzieję, że w Legii teraz nie będzie słonia w składzie porcelany, tylko słoń...
1: Słoń to w niecieczy jest.
2: Trąbnie, ale słoń trąbnie.
1: No, dawaj.
2: I zobaczymy, czy może coś poprawi.
1: Trzeba przeczyścić te WWZ-le w redakcji, tak, naprawdę. Dziękuję
2: ale
1: ci,
2: a propos Dnia Talentów. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wiedzą, o co chodzi.
1: Idziemy umyć te WWZ-le.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak, jestem. Billy Swan, I can help. No właśnie, w czym mogę pomóc? Mówił kiedyś Wokulski, no ale Łęcka nie chciała, żeby on mu pomagał, a to wszystko spisał Rzecki w swoich pamiętnikach. Drodzy maturzyści, to jest podpowiedź pierwsza i ostatnia, jeśli chodzi o lalkę. Natomiast błagam, poza filmami czytajcie rzecz tę literaturę naszą, zwłaszcza akurat Prusa. Ja wiem, że to czasami ciężko, bo to tam ta ekwilibrystyka słowna jest taka dosyć potoczysta, ale warto. Ten język jest przepiękny, historię również. A propos pięknego języka, to już za chwilę wiadomości Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Fatima Gietrzfałd Medjugorje. To tylko niektóre miejsca, w których miała ukazać się Maryja. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność? Czy katolik ma obowiązek wierzyć w to, co mówi Maryja w objawieniach? O tym będę rozmawiać z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem i publicystą w nowym programie Poznacie Prawdę. Zapraszam już dziś o godzinie 20 w Radiu Warszawa na 106,2 FM i na kanale YouTube Radia Warszawa. Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
0: Po reklamie.
5: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Premier o atakach sabotażystów. Nowoczesne stanowiska 3D w żoliborskich szkołach. Powiemy też o tegorocznej warszawskiej olimpiadzie seniorów. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że musimy być przygotowani na wzmożenie działań dywersyjnych Rosji. Szef rządu podkreślił, że pożar w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej był skutkiem celowego podpalenia i także w fabryce w Lublinie mógł zostać wywołany celowo.
7: Premier Donald Tusk mówił, że trzeba być przygotowanym na wzmożenie działań wschodnich dywersantów, takich jak w Skarżysku Kamiennej, gdzie celowo podpalono fabrykę dronów.
8: Ale te tygodnie i miesiące będą także bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla wszystkich państw w tej części Europy. Właśnie ze względu na rosyjskie plany dotyczące zwiększania napięcia i destabilizacji.
7: Sytuacja jest poważna, nawet opozycja powściąga krytykę.
9: Też przykład innych krajów pokazuje, że takie skomasowanie tych ataków może być kłopotem dla każdego kraju.
7: Mówiła Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom z PiS.
9: Trzeba uważać i trzeba się nastawić chyba na niezbyt łagodną jesień.
7: A minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że system obrony polskiej infrastruktury krytycznej jest na najwyższym poziomie i wciąż jest udoskonalany.
10: Większe środki na cyberbezpieczeństwo. Te ataki są odpierane. Mamy siatki antydronowe na wszystkich tych polach. Polska jest coraz lepiej do tego przygotowana.
7: Sprawy ostatnich ataków na fabryki w Polsce bada prokuratura i ABW.
6: Informował Mariusz Pieśniewski.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W żoliborskich szkołach niebawem pojawią się nowoczesne stanowiska komputerowe, na których uczniowie będą przeglądać modele w trójwymiarze. To efekt dofinansowania dzielnicy, mówi burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska.
12: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię.
6: Ze sprzętu skorzystają uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
6: Blisko 2000 sportowców amatorów weźmie udział w tegorocznej warszawskiej olimpiadzie seniorów. Takiego zainteresowania tym wydarzeniem jeszcze nie było, mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
13: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że warszawska olimpiada rośnie w siłę i to wydarzenie, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, integracji mieszkańców w wieku 60+, tak rośnie w siłę i jest tak chętnie wybierane.
6: Program imprezy obejmuje 13 konkurencji sportowych, spośród których każdy uczestnik musi wybrać maksymalnie 3. Seniorzy będą rywalizować m.in. w pływaniu, tenisie ziemnym, bieganiu czy strzelaniu z łuku.
11: dzieje się w sporcie.
6: Legia Warszawa żegna się z Pucharem Polski już na pierwszym etapie. Gospodarze szybko wykorzystali błędy rywali, a po przerwie dołożyli kolejne trafienie, przypieczętowując awans do następnej rundy.
14: Legia Warszawa już na pierwszej przeszkodzie pożegnała się z Pucharem Polski. W Lublinie Motor bez większych problemów rozprawił się ze stołecznym zespołem, wygrywając 3-0. Dla Legii to kolejny sygnał alarmowy przed niezwykle ważnymi ligowymi spotkaniami. Obie drużyny ponownie zmierzą się ze sobą już w najbliższą sobotę.
6: Informował Krzysztof Flis.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
5: Przyjemnie jest i będzie, wieczór naprawdę zapowiada się bardzo sympatycznie. Temperatura do godziny 20 spadnie do 17 stopni Celsjusza, także dzieciaki można jeszcze na rower wyskoczyć po szkole, jakby coś, bo padać nie będzie, tylko o 20 do domu, bo lekcje trzeba pierwsze odrabiać, a jutro będzie pogoda wspaniała, też można rowerem do szkoły pojechać, bo ma być sucho w Warszawie i jej najbliższych okolicach. Temperatura tak jak dziś, 21 stopni, w zasadzie niewiele się zmieni.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Kto słuchał, ten zapamiętał, ale komuś mogło umknąć. Olimpiada seniorów. Co to jest? O co tu chodzi? Już za chwilę rozwiniemy ten temat szerzej na antenie Radia Warszawa. A ja witam w drugiej godzinie w rytmie miasta, a w czwartej godzinie naszego wspólnego podróżowania po zakamarkach intelektu. Nie wiem, czy mi to wychodzi na dobre. Ale witam Państwa, oczywiście kłaniam się i pozdrawiam wszystkich tych, którzy tutaj ze mną wytrzymują. Witam tych, którzy dopiero być może do nas dołączyli.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: A że tworzymy tutaj takie całkiem sympatyczne, fajne, udane grono, to tym bardziej witamy tych, którzy do tego grona chcą dołączyć. John Legend, All of Me.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już niedługo wystartuje 8. Warszawska Olimpiada Seniorów. Z roku na rok inicjatywa przyciąga coraz więcej aktywnych warszawiaków, a o szczegółach opowie Damian Kowalski.
2: Ruszyły treningi przed Warszawską Olimpiadą Seniorów. Sportowcy amatorzy, którzy zgłosili się do zabawy, chcą się do niej odpowiednio przygotować. Dlatego trenują na terenie swoich dzielnic, mówi trener lekkoatletyki Karol Radke.
3: Frekwencja jest całkiem fajna, całkiem udana. Wczoraj na pierwszych zajęciach była grupa prawie 40 osób. Zapisanych mieliśmy 56 czy 7 osób, także myślę, że całkiem fajnie, całkiem dobra grupa. Bardzo taka zainteresowana, dopytująca, cały czas chcąca poprawiać swoje możliwości, swoje umiejętności. Także zadowoleni jesteśmy.
2: W skład imprezy wchodzi 13 dyscyplin, spośród których każdy uczestnik mógł wybrać maksymalnie 3. Seniorzy będą rywalizować między innymi w pływaniu, tenisie ziemnym, bieganiu czy strzelaniu z łuku. Rywalizacja będzie się odbywała na obiektach aktywnej Warszawy.
3: Te osoby same dozują sobie jakby tempo uczestnictwa w zajęciach, robią sobie przerwy, dłuższe, krótsze. Tak naprawdę my oczywiście jesteśmy w stanie zrozumieć to, no bo wiemy, że też wiek jakby decyduje i możliwości fizyczne uczestników, jakim tempem mogą realizować zadane im różnego rodzaju zadania treningowe. Myślę, że tutaj nie ma jakiejś takiej presji. Większość z nich też zna bardzo dobrze samych siebie. Te osoby przychodzą głównie po to, żeby dobrze się bawić, ale też mają swoje cele, bo też niektórzy mówią, że ja tu przychodzę po to, bo mam szansę na medal.
2: Impreza na stałe wpisała się w sport.

0: scenie, cieszenie się wśród innych kolegów i koleżanek z dzielnicy, to powoduje mobilizację.
1: Warszawska Olimpiada Seniorów rozpocznie się 19 września i potrwa tydzień. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Tak, o tej porze jeszcze 2 tygodnie temu mówiłem Państwu, że już się rozluźnia, tak? Wolne żarty. Wolny to jest ruch na mieście. 17.15 i korkometr pokazuje 9 w skali od 0 do 12. 62 minuty jedziemy do Błonia, 53 do Konstancina. Tyle samo czasu spędzimy w podróży do Otwocka, Marek i Jabłonny. Na Darzyn tylko 5 minut krócej. Najszybciej dojedziemy do Pruszkowa z centrum Warszawy, 39 minut. Ale Piaseczno, Kabaty, Łomianki to już jest zabawa ponad 40-minutowa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Gdyby Bolesław Prus, pisząc lalkę, wiedział, że powstanie osiedle Dudziarska, to by pewnie tam umieścił akcję powieści. Ale już tak zupełnie poważnie, to koniec. Tak, to koniec. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, jak to śpiewał poeta. I klasyk, bo osiedle Przedudziarskiej na Pradze Południe jest coraz bliżej całkowitego zniknięcia z mapy Warszawy 27 sierpnia. Tegoż właśnie roku teren został przekazany firmie, która będzie realizowała rozbiórkę bloków. Nie oznacza to jednak, że właściwe wyburzanie budynków rozpocznie się natychmiast. O nie, nie. Najpierw trzeba przygotować teren i przeprowadzić szereg prac poprzedzających mechaniczną rozbiórkę, proszę Państwa. Także jakby nie było, niechlubny to element historii Warszawy, ale jednak parę osób tam dzieciństwo spędziło, parę osób tam mieszkało. Natomiast no później stało się z tym osiedlem, jak się stało, po prostu slumsy. No miał być projekt, nic z tego nie wyszło, ale kawałek historii jednak miasta to jest.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Niemniej odnoszę wrażenie, że po Dudziarskiej jednak nikt płakać nie będzie. Może jedynie fani Urbexu, bo to rzeczywiście fajne miejsce takie do penetracji.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Uwaga, śpiochy. Informacja dla Was i dla tych osób, które ze śpiochami funkcjonują na co dzień. Nie krzyczeć, nie batorzyć, nie w ogóle nie rugać za to, że śpią, bo okazało się, że naukowcy wzięli się za temat snu. Zresztą w ogóle temat snu to jest bardzo ciekawy temat tak swoją drogą. Ale ile powinniśmy spać, żeby dłużej zachować młodość? To jest ważne. Uwaga, moje roczniki i starsze troszeczkę. Słuchajcie, 40-latki słuchamy, bo najkorzystniejszy wpływ na organizm miał sen trwający od 6,4 do 7,8 godzin na dobę, czyli między 6, no dobra, uprośmy to, między 6,5 a 8 godzin to jest ten optymalny sen i to jest któryś raz już to słyszę, któryś raz te badania w ogóle są przeprowadzane, ale w badaniu przeanalizowano dane 500 000 osób, a naukowcy oceniali tempo starzenia się 17 narządów i układów organizmu. Nie wiem jak Państwo, ja idę spać. Jakby Państwo usłyszeli chrapanie, proszę mnie nie budzić.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Vanessa Carlton, dobranoc.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A Andrzej Załucha, niezapomniany, nieodżałowany. To jest to, chociaż może niekoniecznie w tym utworze. Prawda, Weronika?
2: Cześć, Michał.
1: Cześć, Weronika. A ty nie miałaś poranek, proszę Państwa, poranek jeszcze trwa, skoro Weronika jest na antenie, ale
2: ojej,
1: tak poważnie.
2: Oczywiście, w sumie to zaczynam za...
1: Zaraz.
2: Za jakiś czas.
1: Musisz przespać między 6,5 a 8 godzin. Naukowcy to ustalili.
2: A jak śpię 4, to?
1: To źle. To się szybciej starzejesz.
2: O, to mnie przekonałeś.
1: Ale ciebie, moja droga, rydwan czasu omija.
2: Dobrze, ale może o tym, co ważne.
1: Tak, bo premiera dzisiaj jest bardzo ważna w kiniach.
2: Mistyczka. Nie. Mistyczka dzisiaj, wielka premiera w multikinie Złote Tarasy. Tam duża część tego naszego katolickiego świata na pewno się dzisiaj zbierze i nie tylko zresztą katolickiego, dlatego że o Alicji Lęczewskiej, bo właśnie o niej jest ten film, zrobiło się głośno, dlatego że widziała Jezusa, dlatego że Jezus przekazywał jej swoje słowa. Jak wyglądało jej życie? Tego dowiemy się w filmie. Mistyczka będzie dostępna także dla szerokiej publiczności już od 11 września, a my zobaczymy ten film dzisiaj.
1: I w radiu będzie głośno o tym jeszcze.
2: Tak jest.
1: Dziękuję Ci, Weronika, bardzo.
2: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No to gdyby ktoś chciał do centrum Warszawy się dostać, na przykład do multikina Złote Tarasy na premierę Mistyczki, to 37 minut będzie jechał z Kabat, z Jabłonnej 38, z Marek 35 i tyle samo czasu mniej więcej ze Starej Miłosny. Otwock, Konstancin, Piaseczno, proponuję, żebyście już wychodzili z domu, bo tu po prawie, no ponad, grubo ponad 40 minut. W drugą stronę patrząc, najszybciej dojedziemy z centrum do Kabaty, do Nadarzyna i do Pruszkowa. O resztę kierunków proszę mnie nie pytać, nie psujmy sobie humoru. Pogodna ta środa jest ładna.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Najlepsze są te podsumowania teraz, bo wakacyjne, prawda? Najlepszy kurort nad morzem, najlepszy kurort nad górami i tak dalej. Natomiast no, rzeczywiście te podsumowania takie są wakacyjne, gdzie, co i jak. No więc nie wiem, czy Państwo wią, że Kołobrzeg i Szklarska Poręba wygrywają. No to z Warszawy jest jednak kawałek i tu do dojechania. No bliżej jest Trójmiasto, prawda, Mierzeja Wiślana i tak dalej, no ale skoro tak, to tak. Więc według jednego z portali tych popularnych turystycznych okazuje się, że właśnie Kołobrzeg to jest to królestwo lata, królestwo nadmorskie, kolejna stolica. No mieliśmy wiele stolic, stolice polskiej piosenki mamy, stolice Polski, jedną, drugą, trzecią mamy, co tam jeszcze mamy. No i właśnie Kołobrzeg może dlatego, że tam była stolica piosenki wojskowej. Zastanawiam się, czego stolicą może być Szklarska Poręba. Nazwijmy ją sobie górską stolicą lata. Ale mi to lata.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, jest Wojciech, czyli lekarstwo na moje dylematy. I myślę, Państwa, też poradzimy tu sobie wszyscy, bo jest Wojtek.
2: Cześć, i czołem kluski z
1: tylko automat ustawię, zobacz, wciskam guzik, może się autoreklamy się same wypuszczał, ale to za chwilę. Natomiast słuchaj, bo ja mam problem, bo Bałtyk, nad Bałtykiem królował Kołobrzeg, a w górach Szklarska Poręba. Kołobrzeg już stolicą był swego czasu po piosenki wojskowej, pamiętasz?
2: Tak,
1: na pewno pamiętasz.
2: Tak, był.
1: Ja pamiętam, to ty tym bardziej pamiętasz.
2: Festiwal muzyki radzieckiej, bym powiedział.
1: Radzieckie, no,
2: nie, żartuję. Nie,
1: piosenki wojskowej.
2: Nie, żartuję oczywiście. Radzieckie to było zupełnie w innym miejscu.
1: No, zostawmy to.
2: Na samym dole Polski.
1: Ale no, słuchaj, no tak, historia zatacza. No nieważne. Ale czego stolicą może być Szklarska Poręba w tej sytuacji? Bo ja tak nazwałem, że górską stolicą letnią,
2: nie, ja
1: tak?
2: Myślę, że szklarzy. Albo no, tych takie... drwali.
1: Drwa, o! Stolica
2: skoro jest Poręba, to pewno drwali. No, skoro Szklarska, to prawdopodobnie ten, chyba, że tam są
1: patrząc
2: szklane
1: patrząc na
2: domy,
1: twoją te. Twarz i moją twarz, to tak drwali, to my przypominamy raczej.
2: Troszeczkę, jeszcze.
1: A że to modne, jeszcze. To dużo osób ma brody.
2: Ale ja chyba zgolę swoją.
1: Tak?
2: Tak, już mi się znudziło trochę.
1: Będziesz osobą bez brody?
2: Bezbrodną będę. Osobą
1: kurczę.
2: Bezbrodną. Można tak powiedzieć?
1: Bo nie wiem, skoro bezbrodne. Można być gospodarką, to można być i
2: bezbrodną.
1: To można być i bezbrodną. Także bezbrodna...
2: Na razie jeszcze jestem brodny, także... ale może będę bezbrodny. A może i ty się wtedy zgolisz?
1: Chwilowo osoba jeszcze z brodą państwa tak. będzie witać, a
2: bezbrodzeni.
1: Ja...
2: Bezbrodzeni.
1: Nie, jak ja się ogolę na łyso, na twarzy, to żona mnie do domu nie wpuści.
2: Wpuści. To ja do niej zadzwonię.
1: Nie chcesz,
2: wpuść
1: nie chcesz tego widzieć. Polska nie jest na to
2: wpuść.
1: Gotowa.
2: Apeluję do żony. Wpuść go, jak się ogoli.
1: Dobranoc państwu. Pozdrawiam serdecznie.
2: Ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Jestem.
5: A gdzie są świeże bułeczki?
4: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
5: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
4: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
5: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
4: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
5: Budzimy stolicę i okolice.
4: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
5: Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
8: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi. Ona nas ocali. A także Mróz Gorgoń, czyli wielka kompromitacja. Polecam sieci. Jacek Karnowski.
3: Po reklamie.
2: Tu Radio Warszawa, minuta po 18.
9: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Rok szkolny rozpoczęty, a uczniowie zespołu szkół Most w podwarszawskim Sękocinie nie mogą się uczyć. Władze gminy i placówki dostały kilka dni temu informację od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, że w budynku nie może funkcjonować szkoła. Do placówki uczęszcza ponad 100 uczniów, których rodzice nie rozumieją tej decyzji. Protestowali przed urzędem gminy i czekają na wyjaśnienie, czemu budynek, w którym jeszcze w czerwcu można było się uczyć, dziś jest już do tego nieuprawniony. Dzieci mają być przeniesione do placówek w obwodzie, którym mieszkają. Noworodek w klasztorze sióstr Serafitek w Błoniu. Podrzuciła go wczoraj w reklamówce nieznana osoba, zadzwoniła do drzwi, a następnie uciekła. Siostry od razu wezwały na miejsce służby, relacjonuje podinspektor Ewelina Gromek, Oćwieja, z Komendy Policji Powiatowej Warszawskiego Zachodniego Powiatu.
10: Dziecko jest zdrowe, jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. O zdarzeniu została powiadomiona prokuratura. Od samego początku trwały bardzo intensywne czynności zmierzające do odnalezienia rodziców dziecka, ustalenia oczywiście okoliczności tego zdarzenia.
9: Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Grodzisku Mazowieckim. Trwa modernizacja peronów oraz przejść pod torami na linii Otwock-Wawer. Zmiany poprawią komfort podróżujących przez Anin, Radość, Miedzeszyn, Falenice, Józefów oraz Otwock-Świder.
11: W Michalinie kończymy zbrojenie i betonowanie elementów dwóch przejść podziemnych, które powstają przy obu końcach peronów. Prace prowadzone są dosłownie kilka metrów od czynnego toru. W Miedzeszynie trwają prace torowe, ciężki sprzęt przygotowuje tam podbudowę pod torowisko, a w Aninie widoczny jest już fragment konstrukcji przejścia podziemnego z wykonanym stropem. Podobne roboty realizowane są również w Międzylesiu, Radości, Falenicy, Józefowie czy Otwocku Świder.
9: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych. Prace zostaną zakończone w 2028 roku. W żoliborskich szkołach niebawem pojawią się nowoczesne stanowiska komputerowe, na których uczniowie będą przeglądać modele w trójwymiarze. To efekt dofinansowania dzielnicy, mówi burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska.
12: Ta innowacyjna technologia pozwala uczniom dosłownie wyciągnąć trójwymiarowy model przed ekran, obracać go i analizować z każdej strony. Chcę, aby żoliborskie szkoły dawały młodym ludziom dostęp do narzędzi, które pozwalają zobaczyć i zrozumieć naukę w zupełnie nowy sposób. Na przykład na biologii pozwoli to przyjrzeć się pracy ludzkiego serca, na matematyce ułatwi zrozumieć abstrakcyjną geometrię.
9: Ze sprzętu skorzystają uczniowie szkół podstawowych i średnich. Blisko 2000 sportowców amatorów weźmie udział w tegorocznej warszawskiej olimpiadzie seniorów. Takiego zainteresowania tym wydarzeniem jeszcze nie było, mówi Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
13: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że warszawska olimpiada rośnie w siłę i to wydarzenie, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia, integracji mieszkańców w wieku 60+, tak rośnie w siłę i jest tak chętnie wybierane.
9: Program imprezy obejmuje 13 konkurencji sportowych, spośród których każdy uczestnik mógł wybrać maksymalnie 3. Seniorzy będą rywalizować m.in. w pływaniu, tenisie ziemnym, bieganiu oraz strzelaniu z łuku. Rywalizacja będzie odbywała się na obiektach aktywnej Warszawy.
13: Medale, puchar dla najlepszej dzielnicy, to wszystko sprawia, że jest o co walczyć. Poza tym ten splendor, chwila chwały, możliwość wyjścia na podium, na scenie, cieszenie się wśród innych kolegów i koleżanek z dzielnicy, to powoduje mobilizację, pomaga znaleźć dodatkową energię w sobie do pokonywania własnych barier.
9: Zawody potrwają od 19 do 26 września. Kobyłka świętuje. Dni tego miasta zaplanowano na najbliższy weekend. Rozpocznie je uroczysta sesja Rady Miasta w piątek, zapowiadał w poranku z Radiem Warszawa burmistrz Konrad Kostrzewa.
14: Od 14.30 uroczysta sesja Rady Miasta, gdzie uhonorujemy dwóch naszych honorowych mieszkańców, którzy na przestrzeni tego roku zmarli, nadając im ulicę, ale też osoby zaangażowane w sport w naszym mieście. No głównie w ten sport klubowy, ten chcieliśmy docenić, dlatego że mamy go od 100 lat.
9: Sobota to dzień z koncertami muzyki rozrywkowej dla mieszkańców.
14: Dzień pełen koncertów i to zarówno w takim rapowym wydaniach, jak i wydaniach rockowych, jak i wydaniach takich klubowych, czysto rozrywkowych. Będziemy mieli zespół The Customs z właśnie takim repertuarem rockowym z Grzegorzem Chyżym. Będziemy mieli Liber i Mezo, koncert na rozpoczęcie tego dnia i potańcówkę do godzin wieczornych.
9: Będą także dmuchańce, strefy gastronomiczne i pokazy druku 3D. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Kobyłka.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
17: Do
2: 21 stopni w Warszawie, Łomiankach, Lasku, w Ząbkach, w Łominie, w Ostrówku, w Tłuszczu, w Jadowie, w Lucynowie, w Wyszkowie, w Braińszczyku i w Sieczychach, także 21. Jeśli chodzi o niższe temperatury, no to Leoncin, Janikowo, Rąbierz, Załuski i między innymi nawet Dwór Mazowiecki 21 stopni. Wiatr z zachodu wieje z prędkością do 4 metrów na sekundę, a ciśnienie powolutku spada. 1005 hektopaskali.
15: Na prognozę pogody zaprosił sponsor, producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee, www.larico.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi, www.piastpol.pl.
2: No to wieczór, w dobrej atmosferze czas zacząć. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam przyjemność być razem z Państwem. Dr. Hook już za chwilę zaśpiewa piosenkę When You're In Love With A Beautiful Woman. Sama radość, bym powiedział. Ale także Lenka zaśpiewa coś o kłopotach z przyjaciółmi. Nie tylko. Będzie także grupa Demono, będzie także dużo dobrego słowa. Zapraszam.

Lenka. 14 minut po 18. Czas na utrudnienia w Warszawie. Jest od 1 września. No i te utrudnienia już chyba wróciły takie typowo, powiedziałbym, szkolne. Jeszcze wrócą te studenckie 1 października, no ale to jeszcze się doczekamy. Ciasno. W wielu miejscach stolicy, Wybrzeże Gdyńskie, Wybrzeże Gdańskie, zakorkowane ciasto na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Postoimy także w Alejach Jerozolimskich, jadąc i w kierunku Alei Czerwca i Aleje Czerwca zakorkowanej w kierunku centrum. Już stoimy mniej więcej na wysokości ulicy Popularnej i dalej w kierunku Ronda Zesłańców Syberyjskich i dalej w kierunku centrum. Marszałkowska także się korkuje w stronę od placu do placu Bankowego, od placu Bankowego dalej także w kierunku Żoliborza. Utrudnienia napotkamy także w tej okolicy przed placem Bankowym, Aleja Solidarności i dalej w kierunku Nowego Zjazdu, tam korek również i to całkiem duży. No i utrudnienia także na wylotówkach ze

0: 16.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Magnifica Humanitas Ojca Świętego Leona XIV o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 141 i 142. Przymierze wychowawcze dla ery cyfrowej. W ostatnich latach literatura psychologiczna i psychiatryczna z coraz większym naciskiem dokumentuje, w jaki sposób wczesna i nieograniczona ekspozycja na urządzenia cyfrowe oraz media społecznościowe może negatywnie wpływać na sen, uwagę, regulację emocjonalną i relacje, zwłaszcza w najbardziej wrażliwym wieku, co niekiedy prowadzi do dramatycznych konsekwencji. Do tego dochodzi łatwość dostępu do scen przemocy i okrucieństwa, które ranią wrażliwość, do treści pornograficznych i nadmiernie seksualizowanych, do przekazów banalizujących ciało i uczuciowość, do propozycji normalizujących zachowania ryzykowne. W sieci nie należą do rzadkości zjawiska uwodzenia, szantażu i wykorzystywania seksualnego nieletnich, tym bardziej podstępne, że wspierane przez używanie fałszywych profili, algorytmów wzmacniających niebezpieczne kontakty oraz przez narzędzia AI zdolne manipulować obrazami i nagraniami. Zbyt wczesne posiadanie osobistego telefonu i korzystanie z niego bez kontroli ze strony dorosłych może pogłębiać wrażliwość i sprzyjać uzależnieniom u młodych, wystawiając ich na dynamikę izolacji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz na presję dzielenia się intymnymi obrazami czy danymi wrażliwymi. Rodzicom trudno jest samodzielnie opierać się naciskowi modeli biznesowych, które czerpią zysk z uwagi i czasu człowieka. Dlatego niezbędne jest przymierze między polityką, instytucjami wychowawczo-edukacyjnymi i rodzinami, zdolne do konkretnego wspierania dorosłych w ich zadaniu. Poprzez dalekowzroczne decyzje publiczne należy przeciwstawiać się doraźnemu interesowi platform skupionych w rękach nielicznych, ilekroć pozostaje on w sprzeczności z dobrem małoletnich. W tej perspektywie zasadne są działania legislacyjne, które ustalą granice wieku, nałożą odpowiedzialność na dostawców usług, nie przerzucając ciężaru ograniczeń na rodziny, a także przewidzą szczególne zabezpieczenia przed wszelką formą wykorzystywania i przemocy seksualnej w sieci, tak aby rzeczywiście chronić dzieciństwo i dorastanie jako dobra cenne powierzone naszej trosce. Równocześnie trzeba wychowywać dzieci, młodzież i młodych, aby uczyli się rozpoznawać manipulacje, bronić własnej godności i szanować godność innych także w środowiskach cyfrowych.

Gabriel, powiedz mi o swoich marzeniach, o swoich planach na przyszłość, o czym właśnie o tym śpiewała. A już za chwilę Nic tu po mnie, Paweł Domagała, będzie także między innymi Hawk Nelson. Wszystko to na 106,2 FM. Mamy 38 minut po 18.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 2 minuty, 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
3: Przez te 15 lat, kiedy jestem tutaj proboszczem, no wiele było sytuacji, z których nie miałem prawa wyjść, tak po ludzku mówiąc. Święta siostra Faustyna, którą właściwie poznałem już jako ksiądz, robi wszystko, żebym się na niej nie zawiódł i się nie zawodzę.
4: W tym tygodniu zapraszamy do parafii Miłosierdzia Bożego i świętej siostry Faustyny w Warszawie na Woli. Szczegóły o godzinie 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
6: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
7: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
8: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
7: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
8: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości i nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
7: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
9: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Było 21 stopni, z czego pamiętam w Warszawie, teraz jest 17. I tyle samo, Raszyn, Synkocin, Żelechów i Piaseczno, Mroków, Tarczyny, Michrów, tylko 16 Sulejówek, także 16 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o wiatr, to cały czas zachodni słaby, a jeśli chodzi o ciśnienie, to 1005 hektopaskali cały czas, ale jakby z lekką tendencją wzrostową, bez opadów. Na razie. Wieczór w dobrej atmosferze. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. Niedzielny przelot i grupa Chili My już za chwilę zaśpiewa. Będzie także Savage Garden czy Dominik Dudek w utworze Idę. A będzie także między innymi po godzinie 19 na naszej antenie dużo dobrego słowa. Zatem bądźcie i pozostańcie razem z nami.

0: 14,5 minuty po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Poniedziałek, 7 dzień września. Kiedy to? No tak patrząc na kalendarz, to jeszcze kilka dni, bo dzisiaj mamy środę, czyli już najbliższy, tak bym powiedział. Obchodzimy wspomnienie błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego, patrona naszego radia, patrona Radia Warszawa, ale także założyciela, może przede wszystkim założyciela Zgromadzenia Sióstr Loretanek. Z tej okazji serdecznie zapraszamy naszych słuchaczy do Katedry Warszawsko-Praskiej na mszę świętą o godzinie 18. Msza święta koncelebrowana przez biskupa Romualda Kamińskiego oraz dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka. Chcemy wspólnie dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich udzielił nam za wstawiennictwem błogosławionego Ignacego i modlić się w intencji Was, drodzy słuchacze, ale także pracowników oraz darczyńców Radia Warszawa. Przed mszą świętą, to jest od godziny 16 do 17, będzie można w małych grupach odwiedzać siedzibę radia i porozmawiać z dziennikarzami. Wejście jest przez furtkę od ulicy Floriańskiej. Łatwo ją znaleźć. Zapisy nie są wymagane, a tych, którzy na spotkanie z naszymi dziennikarzami będą mieli czas dopiero po mszy świętej, zapraszamy po zakończeniu liturgii do naszego radiowego ogródka. Wszystko to już 7 września, czyli w najbliższy poniedziałek. Msza święta o 18. Bądźcie razem z nami.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ruszył nabór wniosków o stypendię Miasta Stołecznego Warszawy imienia Jana Pawła II. Studenci warszawskich uczelni mogą otrzymać od 500 do 1500 zł wsparcia miesięcznie, a dokumenty przyjmowane są do 10 października. Stypendia Miasta Stołecznego imienia świętego Jana Pawła II adresowane są do studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania. Poinformowało Polską Agencję Prasową Biuro Prasowe Centrum Myśli Jana Pawła II. Nabór wniosków ruszył wczoraj, potrwa do 10 października. Dodam tylko, że trzeba spełnić pewne kryteria formalne, ale to myślę, że ci, którzy się tym zainteresują, na pewno sprawdzą. W zakończonej w czerwcu edycji programu stypendialnego skorzystało łącznie 423 uczniów i studentów, a przez 22 lata trwania tego programu wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy młodych warszawiaków. Centrum Myśli Jana Pawła II w dziedzinach kultury, edukacji, nauki, tworzenia zaangażowanego, odpowiedzialnego społeczeństwa bierze właśnie udział i pomaga studentom, ale nie tylko, bo także i uczniom. Proszę się zainteresować. Mamy drugi dzień września, tak dobrze mówię? Początek września, to jeszcze jest czas.

Jak człowiek słucha tego utworu, to się zastanawia, czy to nie było wczoraj. Z firmu Killer i Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary i ten utwór właśnie tak zatytułowany. A wiecie Państwo, to było w 1997 roku. Tyle lat już. Także na naszej antenie pojawia się ten utwór. Celine Dion i Monika Kuszyńska między innymi już za kilka chwil na naszej antenie. Zapraszam.

0: tu Radio Warszawa na 106,2 FM, za kwadrans godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A po godzinie 20 audycja Weroniki Ostrowskiej, Kaspra Kowalczyka, poznacie prawdę. Jak Kościół rozpoznaje prawdziwe objawienia Maryjne i dlaczego wobec niektórych zachowuje ogromną ostrożność. W pierwszym odcinku nowego cyklu Poznacie Prawdę redaktor Weronika Ostrowska rozmawia z Grzegorzem Górnym, dziennikarzem, publicystą i autorem książek Maryja Biografia. Poznamy biblijne podstawy kultu maryjnego, historię objawień maryjnych. Oczywiście na ziemiach polskich, nie tylko w Getrzwałcie. Pozostańcie zatem razem z nami. Warto słuchać.

0: Za niecałe 2 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Grzegorz Przęczkiewicz, chrząszczy Żywoszczyce, powiat Łękołody.
3: Całe szczęście, nasza nazwa jest o wiele prostsza. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej na Tarchominie.
4: Nie musisz wcale rozpętywać żadnej wojny ani dokonywać rzeczy niemożliwych, żeby zrobić w swoim życiu coś naprawdę wielkiego i wartościowego. Jeśli w twoim sercu od dłuższego czasu tli się chociażby myśl o kapłaństwie, przestań z tym walczyć w pojedynkę. Rekrutacja na nowy rok akademicki właśnie trwa. Wejdź na naszą stronę internetową i zobacz, jak działamy. Tarchomin. Melduję, że warto.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: O czym chciałbyś, żebyśmy mówili w najbliższej audycji?
6: Co się stanie, jak ci będę zabraniał? Jaką potrzebę ja będę miał jako rodzic oraz co słyszysz ty i możesz zrobić wtedy jako dziecko?
5: O zabranianiu. O czym pamiętać? Czego się wystrzegać?
6: Porozmawiamy w piątek o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Reklamie.
0: Minęła 20.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: W okolicach 17 stopni w Warszawie, a dziś w nocy temperatura spadnie do 13. Jutro w ciągu dnia dużo słońca, choć nie będzie gorąco, ale powyżej 22 stopni powinniśmy zanotować. Czy będzie padał deszcz? Według synoptyków raczej upadów deszczu jutro nie będzie. No i 22 stopnie, choć po południu większe zachmurzenie.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Poznacie prawdę. Na poszukiwania prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku zapraszają Weronika Ostrowska i Kacper Kowalczyk.
12: To program Poznacie Prawdę. Weronika Ostrowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ten nowy cykl w Radiu Warszawa, także na kanale YouTube Radia Warszawa. I dzisiaj zaczynamy od bardzo ważnego tematu, od tematu, który dotyka też wielu z nas. Objawienia Maryjne i sama Maryja. Dlaczego Maryja jest tak groźna dla szatana? Dlaczego też niektóre objawienia Maryjne Kościół potwierdza, a co do niektórych wciąż są wątpliwości? W jaki sposób te objawienia Maryjne są sprawdzane, weryfikowane? Dlaczego objawienia w Medjugorje wciąż nie są zatwierdzone przez Kościół? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Naszym gościem jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry, witam również.
12: Jeszcze dodajmy, że także autor książki Maryja, biografia, myślę, że w kontekście tej rozmowy bardzo ważna informacja. Panie Grzegorzu, Maryja, dlaczego tak groźna jest dla szatana? I ja mogę też powiedzieć, dlaczego zawsze jest tak, że jak próbuję coś nagrać o Maryi, w przypadku tego nagrania było podobnie, to są jakieś problemy.
13: No już w Apokalipsie, czyli ostatniej księdze Nowego Testamentu, mamy tą niewiastę obleczoną w słońce, pod jej stopami księżyc, nad jej głową wieniec z gwiazd 12 i ona tam właśnie toczy ten apokaliptyczny bój ze smokiem, który jest identyfikowany z szatanem. I ojcowie Kościoła mówili, że Maryja jest tą nową Ewą i tak jak mamy w Księdze Rodzaju to proroctwo, że potomstwo Ewy zmiażdży głowę szatana, to identyfikowali ojcowie Kościoła tą osobę, która tego dokona właśnie z Matką Bożą. I chociaż w Nowym Testamencie jej imię pojawia się niezmiernie rzadko, bo zaledwie 19 razy, a więc mniej niż na przykład świętego Piotra czy świętego Jana, to ona jednak zajmuje obok Chrystusa czy za Chrystusem takie drugie miejsce w historii zbawienia, bo można powiedzieć, że od jej decyzji, czyli odpowiedzi fiat, tak, niech mi się stanie, no, zależały losy całego zbawienia. To tak jak pisał święty Bernard, że na jej ustach w pewnym momencie zawisły dzieje całego zbawienia rodzaju ludzkiego.
12: Ja chcę poszukać dzisiaj z Panem też wspólnie odpowiedzi na pytanie o zdrową duchowość maryjną, bo czasami Polakom zarzuca się, że my jesteśmy zbyt maryjni, że zapominamy w tej naszej duchowości maryjnej o Jezusie. Czy Pan ma taką obserwację?
13: No, zapewne są tego rodzaju wypaczenia, o których ja akurat czytałem, natomiast nigdzie ich osobiście nie spotkałem, nie zetknąłem się z czymś takim. Zresztą Polska pod tym względem jest dosyć wyjątkowa, ponieważ w naszym kraju istnieje ponad 600 sanktuariów maryjnych. Zresztą w Kościele mamy cztery dogmaty dotyczące Matki Bożej, to co świadczy o tym, że ta refleksja teologiczna na jej temat jest bardzo pogłębiona. I można powiedzieć, że na przykładzie Jezusa i Maryi, a to jest taki główny też typ ikon, bo zauważmy, że najczęściej Maryja na ikonach pojawia się z Jezusem, to na przykładzie tych ikon można zilustrować tą starochrześcijańską maksymę ojców Kościoła, że Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek był przebóstwiony. I Bóg stał się człowiekiem, to jest właśnie Jezus Chrystus. Natomiast, żeby człowiek został przebóstwiony, to tą pierwszą osobą, która po nim dostąpiła tego przebóstwienia, jest właśnie Matka Boża.
12: Ten cykl nosi nazwę Poznacie Prawdę. Ja właśnie chciałabym poszukać prawdy w temacie objawień maryjnych, dlatego że o różnych objawieniach maryjnych możemy i przeczytać, dowiedzieć się. W Polsce także tych sanktuariów maryjnych, tak jak Pan powiedział, jest bardzo dużo, niektóre z nich związane z objawieniami, inne nie. Jedyne te potwierdzone w Polsce to oczywiście Getschwałt. W przyszłym roku będziemy obchodzić 150. rocznicę tych objawień. Jak to jest z tymi objawieniami maryjnymi? Czy Kościół ich potrzebuje? Niech to będzie pierwsze pytanie.
13: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Kościół jako konieczne do zbawienia uznaje tylko objawienie publiczne, czyli objawienie związane z Jezusem Chrystusem, które zakończyło się oficjalnie no mniej więcej w roku 98, kiedy powstała ostatnia księga Nowego Testamentu, Apokalipsa świętego Jana. I wtedy to objawienie publiczne zostało definitywnie zakończone i Kościół naucza, że od tego depozytu wiary nic nie można odjąć, ani nic nie można do niego dodać i jakby wiara w nie jest do zbawienia konieczna. Natomiast nie jest konieczna wiara w objawienia prywatne, które miały miejsce później, czyli można być dobrym katolikiem, osiągnąć zbawienie, wcale nie wierząc w objawienia ani w Lourdes, ani w Fatimie czy Getschwałdzie. Natomiast nie oznacza to, że są to objawienia jakieś fałszywe czy niepewne, ponieważ Kościół w wielu przypadkach orzekł autentyczność czy też prawdziwość tych objawień, stwierdzając ich nadprzyrodzony charakter. I Kościół nigdy nie jest taki skłonny do takiego hurra optymistycznego podejścia do objawień prywatnych, zwłaszcza objawień maryjnych. I zawsze stara się badać takie tego typu fenomeny i nie niekiedy zatwierdzenie oficjalne tych zjawisk trwa bardzo długo. Na przykład jeżeli chodzi o Getrzwałt, to dopiero po 100 latach stwierdzono oficjalnie w imieniu Kościoła autentyczność tych objawień.
12: Mogłoby nam się wydawać, że skoro Maryja się objawia, że skoro Matka Boża przychodzi, no to pewnie chciałaby, żeby ludzie uwierzyli od razu. A Pan mówi o tym, że tak długo trwa wielokrotnie potwierdzanie przez Kościół autentyczności danych objawień. Czy to nie jest za długo? Dlaczego Kościół potrzebuje takiej długiej drogi i jakby mógł Pan tę drogę nam opisać w kilku słowach, jak to wygląda?
13: Kościół jest bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o te kwestie, dlatego że nie chce podejmować takich decyzji zbyt pochopnie, zbyt lekkomyślnie, żeby później się nie okazało, że uznał autentyczność jakichś objawień zbyt łatwo, a następnie mogłoby się okazać, że tego typu wydarzenia nie były autentyczne. Dlatego tutaj jest zalecana wyjątkowa ostrożność i Kościół bada te objawienia pod kątem po pierwsze ich zgodności z nauczaniem Kościoła, z depozytem wiary. To znaczy, czy nie ma tam nic sprzecznego z Pismem Świętym, z magisterium Kościoła, z dogmatami, albo czy nie ma tam jakiejś nowej nauki, nowej doktryny dodanej do tej, która obowiązuje w Kościele. To jest taki pierwszy punkt, który się bada. Drugi to jest wiarygodność samych widzących. Czy oni są zrównoważeni psychicznie, czy nie są jakimiś konfabulantami, czy w momencie tych widzeń jakiego rodzaju życie duchowe prowadzi i tak dalej, żeby się nie okazało, że mamy do czynienia z jakimiś hochsztaplerami czy fantastami. Po trzecie, bardzo ważne jest zagłębienie treści objawień, czy one pogłębiają wiarę, czy zachęcają do praktyk sakramentalnych, czy skłaniają do nawrócenia. I oczywiście z tym wiążą się późniejsze owoce duchowe. To znaczy, czy ta treść owocuje później konkretnymi skutkami w życiu ludzi, którzy odwiedzają to miejsce objawień, czy też przejmują się tymi objawieniami, starają się żyć w ich duchu, więc bardzo ważne są te właśnie owoce duchowe. I jeszcze można powiedzieć, że niekiedy dochodzą do tego jakieś cuda, zjawiska nadprzyrodzone, czyli takie, których nie da się wyjaśnić w świetle znanej nam wiedzy naukowej. Ale nie jest to konieczne do uznania prawdziwości objawień, ponieważ były takie objawienia, którym nie towarzyszyły żadne cuda, a Kościół uznał je za autentyczne. I można powiedzieć, że po raz pierwszy takie kompleksowe, wszechstronne, bardzo szczegółowe badania podjęto po objawieniach w La Salette w 1846 roku i to wydarzenie spowodowało, że Kościół właściwie po raz pierwszy podjął się takiego, można powiedzieć, pewnego śledztwa czy też dochodzenia, próbując ustalić autentyczność danych wydarzeń. Wtedy na przykład były przesłuchania tych dwojga pastuszków, wizjonerów, czyli Maksimina i Melanii. To znaczy brano ich oddzielnie w krzyżowy ogień pytań, żeby sprawdzić na przykład, czy w ich zeznaniach nie ma sprzeczności, czy ich relacje się zgadzają. I ten schemat, który został wypracowany po objawieniach w La Salette, później był zastosowywany do badania kolejnych objawień.
12: Jeżeli mówimy o objawieniach w Getrzwałdzie, to są te jedyne zatwierdzone przez Kościół objawienia w Polsce, to myślimy też, no właśnie, o wizjonerach. Co możemy powiedzieć o wizjonerach z Getrzwałdu?
13: Może jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo mówi Pani o pierwszych zatwierdzonych oficjalnie w Polsce, ale były też wcześniej pierwsze oficjalnie zatwierdzone w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. która wtedy składała się z Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. I akurat te miały miejsce na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, to jest dzisiaj Litwa, no ale wtedy należały do tej Rzeczypospolitej, czyli wspólnego państwa Polaków i Litwinów. I może dwa słowa powiem o tych objawieniach, bo one są bardzo mało znane, a one są o tyle ważne, że po pierwsze były to drugie na świecie oficjalne objawienie maryjne uznane przez Kościół i pierwsze w Europie. I było to jedyne na świecie objawienie uznane, maryjne, gdzie Matka Boża objawiła się protestantom. Mhm. I to było w 1608 roku w Szydłowie. I to miało kolosalne znaczenie w ogóle dla historii Rzeczypospolitej, dlatego że wtedy na Litwie bardzo silny był protestantyzm, zwłaszcza w odmianie kalwińskiej. I w tym miasteczku Szydłowo był taki bastion kalwinizmu, dlatego że właścicielka tego majątku, pani Zofia Wnuczkowa, w testamencie napisała, że po wsze czasy to miasto ma być wolne od zarazy rzymskiej, czyli od katolicyzmu, i ufundowała tam szkołę kalwińską, w której miały się kształcić przyszłe elity protestanckie, które miały zdekatolizować Litwę. I co ciekawe, w pewnym momencie już tam żyli w 100% protestanci. I wtedy w 1608 roku dzieciom na łąkach obok Szydłowa pojawiła się jakaś piękna pani z dzieckiem, która płakała. Dzieci były wychowane w tradycji kalwińskiej, więc nigdy w życiu nawet nie widziały obrazka z Matką Bożą, więc nawet się nie domyślały, kto to może być. Ale powiedziała o tym dorosłym, ci to zlekceważyli, ale następnego dnia, kiedy zjawisko się powtórzyło, to tym razem dorośli przyszli na sygnał dzieci w to miejsce i przyszły dwie osoby. Dyrektor szkoły kalwińskiej i główny pastor kalwiński w Szydłowie. I rzeczywiście spotkali tą piękną panią, zapytali im, co ona tu robi, dlaczego płacze. Ona odpowiedziała im, że płacze dlatego, że kiedyś w tym miejscu oddawano cześć jej synowi, a dzisiaj są tu jakieś nieużytki. No pasły się tam świnie, krowy i tak dalej. I ona znikła. I co ciekawe, ci dwaj protestanci się nawrócili na katolicyzm i zaczęli ewangelizować w duchu katolickim najpierw to miasteczko, potem całą okolicę, i od tego objawienia maryjnego w tym Szydłowie rozpoczął się proces rekatolizacji Litwy i odwrót protestantyzmu. Więc można powiedzieć, że tym objawieniom maryjnym w Szydłowie Litwa zawdzięcza to, że jest dzisiaj katolicka, a nie, że uległa protestantyzmowi. I to jest rzeczywiście bardzo piękne miasteczko, takie urocze. Tam zresztą Jan Paweł II był w 1993 roku. I mówię o tym, że ono jest bardzo mało znane, a jest wpisane w historię Rzeczypospolitej. Więc kiedy mówimy dzisiaj o Giertrwałdzie, to myślę, że warto też pamiętać o Szydłowie, gdzie w 1608 roku były te objawienia.
12: A jak dzisiaj wygląda to miejsce? Czy tam trwa kult Matki Bożej? Czy jest to też popularne sanktuarium? Czy tak jak pan mówi, raczej mało znane?
13: Jest ono popularne.

0: z naszych widzów czy słuchaczy kiedyś będzie w tej Litwie środkowej, czyli to jest taka granica Aukštoty i Žmudzi, to bardzo polecam, żeby tam do tego Szydłowa zajrzał.
1: Ja dodaję oczywiście na mojej liście pielgrzymkowej to miejsce. Naszym gościem jest dzisiaj Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w objawieniach maryjnych. Do rozmowy wrócimy już za chwilę.
2: Poznacie prawdę.

0: poznacie prawdę.
1: Dzisiaj gościem programu Poznacie Prawdę jest Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta Weronika Ostrowska. Przed mikrofonem rozmawiamy o objawieniach maryjnych. W takim razie przechodzimy do drugich objawień maryjnych na terenie Rzeczypospolitej, jak tak możemy teraz powiedzieć, o Getrzwałdzie. Wróćmy do tego pytania o wizjonerów. Kim byli, co o nich wiemy?
2: W tym przypadku dwójką wizjonerów, czyli dwoma

0: Widzącymi były dwie dziewczynki, czyli 12-letnia Justyna Szafryńska i 13-letnia Barbara Samulowska, i one w ciągu około 80 dni doświadczyły 160 objawień maryjnych. Było to latem 1877 roku. I jeżeli chodzi o ich późniejsze losy, to one są bardzo różne. Bo warto pamiętać, że mniej więcej do roku 1846, czy może wcześniej, 1830, objawienia maryjne miały głównie charakter prywatny, ale taki bardzo osobisty, intymny, ograniczony do poszczególnych osób, małych wspólnot i właśnie tych niewielkich zbiorowości albo poszczególnych osób dotyczyła treść objawienia. Natomiast nowa jakość przyszła wraz z objawieniami przy Rue de Bac w Paryżu w roku 1830, bo wtedy po raz pierwszy zaczęły się pojawiać objawienia, które dotyczyły wielkich zbiorowości, niekiedy całej ludzkości. I co ciekawe, coraz częściej odbiorcami tych orędzi maryjnych były dzieci. I tak było na początku w La Salette, później w Lourdes. Ten sam scenariusz mamy przecież w Fatimie. I to samo było w Getrwałdzie, kiedy nastoletnie dziewczynki doświadczyły tych objawień. I wtedy w XIX wieku jeszcze Kościół za bardzo nie wiedział, jak postępować z takimi wizjonerami, małymi dziećmi, które nagle znajdowały się w centrum uwagi, można powiedzieć, całego Kościoła, że wokół nich gromadziły się tłumy, nagle dorośli mieli wobec nich olbrzymie oczekiwania i ci pierwsi wizjonerzy z La Salette, czyli ta Melania i Maksimin, oni znaleźli się w takiej bardzo trudnej sytuacji, a nikt z tego najbliższego środowiska dorosłych nie był w stanie ich ochronić, nie był w stanie im pomóc wytrzymać tej presji, jakiego doświadczały ze strony otoczenia. Dlatego ich losy później były bardzo takie skomplikowane. I Kościół, nauczony tym doświadczeniem La Salette, później postanowił te dzieci chronić. I najczęściej odbywało się to tak, że wysyłano je po pierwsze z dala od tego miejsca objawienia, żeby one się nie znajdowały w centrum uwagi, żeby nie była na nie wywierana jakaś presja. I po drugie dbano o to, żeby prowadziły pogłębione życie duchowe i często ci wizjonerzy później wstępowali do różnych zgromadzeń zakonnych. No taki był chociażby los siostry Łucji, tej wizjonerki z Fatimy, która wstąpiła do zakonu. I podobnie było z tymi dwoma wizjonerkami z Getrwałdu, że kiedy Kościół się zorientował, że one znajdują się w takiej sytuacji, której dzieci w tym wieku często nie są w stanie sprostać, to postanowił je chronić, więc wysłano je po pierwsze daleko od Getrwałdu. One wstąpiły do zgromadzenia sióstr Szarytek i potem ich losy potoczyły się odmiennie, bo już w 1895 roku Barbara Samulowska została wysłana na misję do Gwatemali i ona już całe późniejsze życie spędziła w Gwatemali, gdzie zmarła w roku 1950. Natomiast Justyna Szafryńska też była w zakonie Szarytek, ale w tym zgromadzeniu jest taka praktyka, że nie składa się od razu ślubów wieczystych, ale śluby są czasowo odnawiane. I w pewnym momencie, kiedy ona przebywała w Paryżu, w 1897 roku nie odnowiła ślubów, zdecydowała się wystąpić ze zgromadzenia. Wiadomo, że dwa lata później zawarła związek małżeński z Francuzem. ale później ślad po niej zaginął i do dziś nie wiadomo, jak się potoczyły jej dalsze losy. Natomiast jeżeli chodzi o Barbarę Samulowską, to wiadomo, że w tej Gwatemali pełniła posługę między innymi w szpitalach, w ośrodkach dla osób biednych, potrzebujących, bezdomnych i zmarła w opinii świętości. Dziś jest prowadzony jej proces beatyfikacyjny. Obecnie przysługuje jej tytuł Służebnicy Bożej.
1: Jak wyglądała ta historia objawień w Getrzfałdzie? Co się stało? Czy to ksiądz proboszcz z Getrzfałdu zaczął się interesować czy wizjonerkami, czy też tym, co widzą małe dziewczynki? Jak to wszystko wyglądało?
0: Te objawienia były dosyć wyjątkowe, dlatego że musimy pamiętać, że one po pierwsze działy się na Warmii. Warmia znajdowała się pod zaborem niemieckim. Wtedy też trwała taka zapoczątkowana przez kanclerza Otto von Bismarcka polityka Kulturkampfu, więc była to po pierwsze polityka wymierzona bardzo silnie w Kościół katolicki, a po drugie w polskość. No i w takim właśnie momencie, w tym roku 1877, dochodzi do tych objawień, gdzie Matka Boża zwraca się do tych dwóch dziewczynek w języku polskim. I te wydarzenia mają wówczas taki charakter z jednej strony katolicki, a z drugiej patriotyczny, bo tak to zostało odebrane przez okoliczną ludność. No tam w większości była ludność oczywiście pochodzenia polskiego. I w związku z tym Getrzfałd stał się takim miejscem pewnej manifestacji postaw z jednej strony katolickich, a z drugiej patriotycznych polskich. I oczywiście to musiało uwierać miejscowe władze niemieckie, które próbowały zahamować rozwój tego kultu wokół Getrzfałdu, ale co ciekawe, tutaj napotkały na pewien opór miejscowego proboszcza, bo co ciekawe, proboszcz sam był Niemcem, z tym, że akurat mówił w języku polskim i były na niego takie naciski, żeby próbował zahamować ten kult wokół Getrzfałdu, czy próbował ten kult zgermanizować, bo on jest zbyt polonocentryczny, ale okazało się, że proboszcz się okazał odporny na te naciski i był on właśnie pierwszą osobą duchowną, która wspierała ten kult w Getrzfałdzie, która dawała wiarę tym dziewczynkom treści objawień, a dlatego, że ta treść objawień była właściwie zgodna z nauczaniem katolickim, bo tam Matka Boża wzywała do nawrócenia, do odmawiania różańca, do praktyk sakramentalnych, do pogłębionego życia duchowego. No i co ciekawe, wzywała też do trzeźwości i to są jedyne znane nam objawienia maryjne, w których no, padło takie bardzo mocne stwierdzenie nie pijcie. I to było właśnie skierowane do Polaków, dlatego że wtedy plaga alkoholizmu była bardzo rozpowszechniona, za czym kryła się też celowa polityka władz zaborczych, żeby rozpijać tą polską ludność. Zresztą to nie było tylko w zaborze niemieckim, ale także w austriackim i rosyjskim. No i tutaj Matka Boża bardzo wyraźnie powiedziała, żeby nie pić alkoholu, czy też nie nadużywać alkoholu, nie upijać się. I to się wpisywało w też taki katolicki ruch trzeźwościowy, który się wówczas bardzo silnie w tej drugiej połowie XIX wieku rozwijał na ziemiach polskich.
1: Jeżeli mówimy też o kulcie Maryi, o objawieniach maryjnych, chciałabym przywołać przykład z Radia Warszawa, ponieważ jeżeli wrzucamy jakieś informacje, czy o objawieniach maryjnych, czy o samej Matce Bożej, często pojawiają się tam pod spodem komentarze, domyślam się, że właśnie protestantów często, którzy piszą, jak możecie czcić inne bóstwo niż Jezusa Chrystusa. No i wśród samych katolików też czasem pojawiają się takie głosy, czy ta Matka Boża nie jest za wysoko. A pan też powiedział, przywołał, myślę, że to też jest bardzo ciekawe w kontekście tego pytania, te objawienia na ziemiach litewskich, gdzie Maryja objawiła objawiła się protestantom. Czy, no właśnie, dlaczego tak jest, że Maryja jest tutaj taką, no, kością niezgody między nami, taką mocną i że często w ten sposób także przez protestantów często jest atakowana?
0: Protestanci często atakują Maryję, powołując się na taką zasadę sola scriptura, czyli tylko Biblia, tylko Pismo, i mówią, że ten kult maryjny nie ma zakorzenienia w Piśmie Świętym. Ale po pierwsze, w Piśmie Świętym nigdzie nie ma zasady sola scriptura. To znaczy, że jeżeli powołujemy się na Pismo Święte, to okazuje się, że w Piśmie Świętym nie ma uzasadnienia tej zasady. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, że trzeba szukać tego uzasadnienia w Piśmie Świętym, to przecież mamy Magnifikat, czyli tą pieśń wyśpiewaną przez Maryję w momencie, kiedy w Ein Karem spotyka świętą Elżbietę, przychodzi do niej w odwiedziny i tam pojawiają się takie słowa: oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc mamy zawarte w Biblii proroctwo, że po wszystkie pokolenia w dziejach ludzkości Maryja ma być sławiona. No więc jeżeli my się przeciwstawiamy sławieniu Maryi, chcemy przerwać ten ciąg pokoleń, które ją wychwalają, sprzeciwiamy się Pismu Świętemu. Mhm. Więc akurat tutaj Pismo Święte wypowiada się przeciwko takiemu dominującemu w protestantyzmie podejściu do osoby Matki Bożej.
1: Chciałabym też dotknąć tematu tych objawień, które wciąż trwają. Dodajmy i przypomnijmy to. To są objawienia, które oczywiście na razie nie mogą być potwierdzone przez Kościół, dlatego, między innymi dlatego, że wciąż trwają. Medjugorje. Bardzo wiele osób tam pielgrzymuje. O Medjugorje też niedawno było głośno ze względu na wypadek pielgrzymów, ze względu także na profanację, do której doszło. Zresztą tej profanacji, jak wiemy, dokonał Polak. Jak to jest z Medjugorje? Jest to miejsce święte, czy miejsce wręcz, też przywołam tutaj komentarz jednego z naszych odbiorców, który pisał, że absolutnie nie wolno do Medjugorje pielgrzymować, że jest to miejsce, które odciąga naszą uwagę od prawdziwych objawień maryjnych.
0: No jeżeli chodzi o Medjugorje, to Kościół w ramach tego procesu rozeznawania prawdziwości bądź fałszywości objawień ma taką żelazną zasadę, że objawienia muszą się skończyć, żeby mogły być oceniane. Bo nie można oceniać w pełni czegoś, co jeszcze trwa. I na tym właśnie polega trudność z rozeznaniem i oficjalnym uznaniem tych objawień przez Kościół, bo one cały czas jeszcze trwają. Bo można sobie wyobrazić, że uznamy coś dzisiaj, a okaże się, że jutro pojawią się tam jakieś treści niezgodne z nauczaniem chrześcijańskim. Dlatego to jest taka pierwsza żelazna zasada, że objawienia muszą się skończyć. Dlatego Kościół wstrzymywał się, no i nadal się wstrzymuje z wydaniem tego orzeczenia o prawdziwości tych objawień. Ale ponieważ te wydarzenia trwają bardzo długo, bo przypomnijmy, że zaczęły się w roku 1981, ponieważ tam pielgrzymują miliony osób z całego świata, to Kościół musiał zająć jakieś stanowisko. Wiadomo, że na początku proces tego rozeznawania spoczywał na lokalnym biskupie diecezji Mostar, który początkowo był przychylny wobec tych objawień, później im niechętny. Następnie doszło do konfliktu między kurią w Mostarze a franciszkanami, którzy opiekowali się Medjugorje. Ten konflikt też rzutował, takim kładł się cieniem na tą całą historię związaną z tymi objawieniami. I w związku z tym w roku 2008 papież Benedykt XVI postanowił powołać specjalną komisję, która miałaby się zająć tymi objawieniami. Wiadomo, że zdanie komisji nie jest wiążące dla papieża, ale stanowi pewną podpowiedź. I w roku 2014 czyli już za pontyfikatu Franciszka ta komisja pod przewodnictwem kardynała Camillo Ruiniego zakończyła swoje prace. Natomiast Franciszek zdecydował się nie upubliczniać wyników prac tej komisji. I dopiero taki przeciek nastąpił 10 lat później, czyli w roku 2024, gdzie Dykasteria Nauki Wiary w takiej innej nocie ujawniła, że ci członkowie tego gremium, bo tam było 17 członków tej komisji, którzy badali objawienia w Medjugorje, i tam byli kardynałowie, biskupi, naukowcy, teolodzy, mariolodzy i tak dalej. Oni wyodrębnili 7 pierwszych objawień, które miały miejsce w tym 1981 roku, od wszystkich, które nastąpiły później, w późniejszych latach i trwają do dziś. I oni w większości członkowie tej komisji, bo tam 13 na 17, opowiedziało się za autentycznością, prawdziwością, nadprzyrodzonym charakterem tych objawień. Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne objawienia, które miały miejsce już później, po 81 roku i trwają do dziś, to większość członków tej komisji, bo 12, stwierdziła, że zawiesza swój osąd i że musimy poczekać na dalszy rozwój wypadków, żeby stwierdzić bądź prawdziwość, bądź fałszywość tych objawień. Więc tyle wiadomo, jeżeli chodzi o te ustalenia Komisji Watykańskiej. Natomiast Franciszek, który z jednej strony nie zdecydował się upubliczniać wyników prac tej komisji, z drugiej strony stwierdził, że jednak coś należy z tym zrobić, ponieważ pielgrzymi napływają tam masowo. W związku z tym w roku 2018 podjął decyzję, żeby mianować takiego specjalnego swojego wysłannika w Medjugorje, który by z ramienia Stolicy Apostolskiej sprawował taki nadzór nad tym miejscem. Jak wiemy dobrze, wybór padł na arcybiskupa Henryka Hozera, czyli byłego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, który od tamtego czasu zaczął urzędować w Medjugorje, przynajmniej spędzać tam większość czasu. A w roku 2019 Watykan zgodził się na oficjalne pielgrzymowanie do Medjugorje, z tym, że zaznaczając, że uznaje je nie za miejsce objawień maryjnych, ale za miejsce kultu.
1: To koniec naszej rozmowy na falach Radia Warszawa. Na całą rozmowę zapraszam na kanał YouTube Radia Warszawa, cykl Poznacie Prawdę. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Weronika Ostrowska i Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: Poznacie Prawdę.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Przystanek Parafia.
2: Przystanek Parafia. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, tych, którzy są z nami i w sposób szczególny zapraszamy tych, którzy jeszcze nie odwiedzili Sanktuarium Świętej Faustyny i Parafii Miłosierdzia Bożego i Świętej Siostry Faustyny w Warszawie. Księże proboszczu, bo ile już parafia ma lat? Przypomnijmy.
3: No przypomnijmy, że parafia oficjalnie według,
2: tak?
3: według dokumentów jest od 81 roku. Wcześniej była to kaplica, w której modliły się niemalże od zawsze siostry Matki Bożej Miłosierdzia, zakonu, do którego wstąpiła święta siostra Faustyna. Więc jeżeli to liczyć, no to...
2: 45
3: tak
2: lat.
3: Tak jest, tak. Mhm. Natomiast w przyszłym roku będziemy obchodzić dziesięciolecie ustanowienia sanktuarium świętej siostry Faustyny. I w tej kaplicy adoracji są relikwie świętej siostry Faustyny pierwszego stopnia, więc najważniejsze. Więc można podejść, oprócz tego, że się pomodlić, to można jeszcze te święte relikwie ucałować. To też jest ciekawe, bo ilekroć wejdę do tego naszego sanktuarium, zawsze ktoś jest przed Najświętszym Sakramentem. Więc to jednak to miejsce nie tyle, że robi wrażenie, ale no przyciąga. Przyciąga na pewno obecnością Pana Jezusa i obecnością świętej siostry Faustyny. Na pewno.
2: Zapraszamy serdecznie. Szczegóły związane z tym miejscem już w niedzielę o godzinie 20:00. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Jestem.
2: A gdzie są świeże bułeczki?
1: Ty się ciesz, że dobiegłem na czas.
2: Tak marzyłam o chrupiącej bułce z masłem na śniadanie.
1: Poczekaj, otworzę okno, to zapach doleci z piekarni.
2: Chociaż zapach. Dobrze, że kawę mamy naprawdę.
1: Smakowity jak świeża bułka z masłem. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
1: Od poniedziałku do piątku od 7 do 10 zapraszają
2: Jarek Wydra
1: i Weronika Ostrowska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Siostry sznsztackie z Otwocka-Świdra będą świętowały stulecie istnienia Instytutu. Głównym zadaniem zgromadzenia jest pomoc rodzinom w życiu duchowym, mówiła w Radiu Warszawa siostra Maria Edyta Frankowska, radna w zarządzie prowincji.
4: Nie mówię ludziom, jak mam żyć, tylko dzielę się duchowością Sznsztatu i ta duchowość, którą ludzie wybierają i którą żyją, ma im pomagać stawać się lepszymi, świętszymi i wzrastać w swoim powołaniu, jakie otrzymali do małżeństwa.
3: Świętowanie jubileuszu rozpocznie się w niedzielę.
4: O godzinie 11 mamy uroczystą mszę świętą, gdzie będziemy dziękować Matce Bożej za jej wierność, za łaski, które otrzymaliśmy na przestrzeni tych 100 lat. A po mszy świętej zapraszamy na festyn, na wspólne świętowanie. Będą atrakcje dla dzieci, jak to na takim odpuście bikos, ciasto.
3: Uczestnicy odpustu będą mogli uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
5: To są wiadomości z życia kościoła.
3: Będą pielgrzymować do błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego z Drohiczyna. Wyruszy grupa, która dotrze tam w niedzielne uroczystości odpustowe. Mówiła w Radiu Warszawa siostra Judyta Zając-Loretanka.
6: Pielgrzymujemy śladami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego od miejsca, gdzie był ochrzczony, aż po jego grób. Chrzest był w katedrze drohiczyńskiej i z tej właśnie katedry wyruszymy oczywiście po mszy świętej o godzinie 8, której będzie przewodniczył biskup Piotr Sawczuk i zmierzamy do Loretto, gdzie znajduje się grobowiec z relikwiami błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
3: Obchody w Loretto koło Wyszkowa rozpoczną się o 9:00 śpiewem godzinek. Cały dzień będzie wypełniony modlitwą, dodaje siostra Violetta Ostrowska.
7: W programie jest przewidziana konferencja księdza profesora Marka Tatara, odpowiedzialni za Kościół i za Ewangelię. Natomiast takim głównym, centralnym punktem tych uroczystości o godzinie 12:30 będzie Eucharystia, sprawowana pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego z Ełku. Całość tego programu zakończy koronka do Bożego Miłosierdzia po takim spotkaniu misyjnym i koronka odmówiona właśnie w różnych językach.
3: Obchody ku czci błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego także w Radiu Warszawa i Katedrze Warszawsko-Praskiej w poniedziałek od 16:30 zapraszamy do zwiedzania naszej rozgłośni. O 18:00 msza święta, po niej spotkanie na podwórku redakcji na mszę. Zaprasza dyrektor, redaktor naczelny, ksiądz Mariusz Wajdziuk.
8: Chcemy Państwa serdecznie zaprosić na Eucharystię, której będzie przewodniczył nasz ordynariusz biskup Romuald Kamiński 7 września, to jest poniedziałek, o godzinie 18:00. Ta msza święta też będzie transmitowana w naszym radiu, jeśli to jest zaproszenie dla ludzi chorych, którzy nie mogą przyjść do katedry, ale ci, którzy mogą, serdecznie zapraszam na tę mszę świętą. Właśnie 7 będzie udział sióstr loretanek, to także podczas tej mszy świętej zostaną wręczone nadzwyczajnym szafarzom Komunii Świętej krzyże przez księdza biskupa.
3: Natomiast pod hasłem do Maryi, pierwszej nauczycielki, w najbliższą sobotę i niedzielę, to jest 5 i 6 września, na Jasnej Górze odbędzie się ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych. W niedzielę 6 września o 11:00 przewodniczyć ma biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. Do uczestnictwa w jasnogórskich dożynkach zaprasza rzecznik prasowy Jasnej Góry, ojciec Marcin Ciechanowski-Paulin.
9: Nieraz się modlimy w domu o coś i prosimy Pana Boga, na przykład o pogodę, o dobre plony, żeby zdrowie było i tak dalej, ale o wiele lepiej i tak chyba robimy, że też modlimy się wspólnotowo. W związku z tym też warto też dziękować za to, co jest i dziękujemy i osobiście, ale też jest takie dziękczynienie wspólnotowe i takim dziękczynieniem właśnie są dożynki. Wiele osób tutaj przyjeżdża na Jasną Górę prosić. No ale też warto przyjechać, podziękować. Więc taka możliwość jest. 6 września tegoż roku. Uroczysta msza święta dziękczynna z racji dożynek jasnogórskich.
3: Organizatorem święta na Jasnej Górze jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. A my już teraz przenosimy się na Jasną Górę.

0: Najświętsza Maryjo Królowo Polski, stajemy przed Twoim obliczem w tym miejscu, gdzie od wieków bije serce naszego narodu. W wieczornej ciszy apelu, gdy dzień ustępuje nocy, a serca szukają pokoju. Pragniemy się wsłuchać w słowo Ewangelii, które Kościół daje nam na dziś. Słowo o Jezusie, który wchodzi w dom, pochyla się nad cierpiącym człowiekiem i niesie uzdrowienie. Ewangelista mówi, po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. To zdanie brzmi dziś szczególnie mocno, tutaj, w Twoim domu, Maryjo, bo Jezus nie pozostaje jedynie w miejscu modlitwy. On wychodzi z synagogi, wychodzi z świątyni, aby wejść w codzienność człowieka. Tak samo dziś wychodzi z tej kaplicy, aby wejść w nasze domy, w nasze rodziny, w nasze troski. Wchodzi tam, gdzie jest choroba, niepokój, bezradność. Wchodzi tam, gdzie człowiek nie ma siły prosić. Teściowa Piotra jest sparaliżowana gorączką, która ją trawi. Nie mówi, nie prosi, ale inni proszą za nią. Tak jest i tutaj na Jasnej Górze. Ile razy przychodzimy do Ciebie, Maryjo, nie tylko z własnymi sprawami, ale z tymi, których kochamy, którzy cierpią, którzy nie mają sił się modlić. Ile razy stajemy przed Tobą, tak jak uczniowie Jezusa, prosząc za teściową Piotra. Ucz nas, Matko, tej modlitwy, która niesie innych. Ucz nas wiary, która podtrzymuje słabych. Ewangelia mówi, on stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Jezus staje nad człowiekiem, nie z dystansem, nie z wyższością, ale z miłością. Jego obecność jest bliskością, która uzdrawia. Tak samo staje dziś nad nami, nad naszym zmęczeniem, nad naszymi ranami, nad tym, co nas gorączkuje. Lękiem, niepokojem, gniewem, samotnością. Maryjo, prowadź nas do Jezusa, który ma moc uciszyć każdą burzę serca. Teściowa Piotra zaraz wstała i usługiwała im. Uzdrowienie nie jest tylko powrotem do zdrowia. Uzdrowienie jest powrotem do miłości. Kto został podniesiony, zaczyna podnosić innych. Tak dzieje się w życiu każdego, kto tu przychodzi, kto został dotknięty łaską, zaczyna żyć wdzięcznością. Kto został umocniony, zaczyna służyć. Maryjo, ucz nas tej logiki Ewangelii, logiki wdzięczności, która przemienia serca. Tłumy chciały zatrzymać Jezusa, ale On mówi, także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę, bo po to zostałem posłany. Jezus nie pozwala się zatrzymać. Jego misja jest większa niż jedno miejsce, jedna chwila, jedna wspólnota. On idzie dalej. Do tych, którzy jeszcze nie słyszeli, nie spotkali, nie uwierzyli. A Ty, Maryjo, nigdy nie zatrzymujesz Jezusa dla siebie. Zawsze prowadzisz do Niego. Zawsze pozwalasz Mu iść dalej, do naszych domów, naszych rodzin, naszych ran. Gdy wypowiadamy słowa Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, chcemy dziś dodać w sercu jeszcze jedno. Prowadź mnie do Jezusa, który wchodzi w mój dom, staje nad moim bólem, podnosi mnie do służby i idzie dalej, aby Jego światło dotarło tam, gdzie jeszcze jest noc. Najświętsza Maryjo, Matko i Królowo, otul nas swoim płaszczem w tę noc. Czuwaj nad chorymi, samotnymi, zagubionymi. Czuwaj nad tymi, którzy proszą za innych i nad tymi, którzy nie mają siły prosić. Strzeż naszego narodu, naszych rodzin, naszych serc, a nas prowadź zawsze do Jezusa, jedynego światła, które rozprasza wszelką ciemność. Wpatrzeni w Ciebie powierzamy Tobie, ukochana Matko, i królowo cały Kościół Święty. Wszystkie intencje, które nosi w swoim sercu Ojciec Święty Leon XIV. Otocz opieką wszystkich biskupów, obecnego pośród nas arcybiskupa metropolitę Wacława, wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i tych, którzy przygotowują się do służby w Kościele, szczególnie naszych paulińskich kleryków i nowicjuszy. Okryj płaszczem opieki parafię Pszenno, dekanat Świdnica Wschód, którą dziś nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Przyjmij, dobra Matko, prośby pielgrzymów dnia dzisiejszego, przybyłych tu do Ciebie, szczególnie obecnych pośród nas pielgrzymów z Szubina z diecezji bydgoskiej. Czuwaj nad całym naszym zakonem, nad wszystkimi naszymi klasztorami w kraju i na świecie, byśmy wiernie służyli Chrystusowi i Tobie. Matko, Tobie oddajemy i prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry oraz tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra i innych mediów społecznościowych. Polecamy Tobie tych, których nosimy w swoich sercach i którzy prosili nas o modlitwę. Wysłuchaj próśb zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej spoczywającej u stóp Twego tronu. Wszystkie te intencje oraz te, które głęboko są ukryte w naszych sercach, polećmy dobremu Bogu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, rozważając tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
5: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
2: Święta Maria, Matko Boża, prega per noi
11: peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
12: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
11: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
13: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
14: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych. Racz nas zawsze wybawiać, Panu Chalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwa apolowe poprosimy księdza arcybiskupa metropolitę Wacława.
15: W tym nowym roku szkolnym rozpoczęło swoją naukę 4 800 000 uczniów i uczennic, łącznie z oddziałami przedszkolnymi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pokolenie jutra. I dziękujemy dzisiaj Ojcu Świętemu Leonowi XIV, że na progu tego nowego czasu pozdrowił wszystkich rozpoczynających etap kształcenia i wychowania i zaapelował o jedność rodzin, szkoły i Kościoła. I tej triady papieskiej, o którą wołamy tutaj od pokoleń, pilnujmy, żeby się nie udało

miłości Bożej Ci.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Tu Radio Warszawa. 20 minut po 21. Już teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Paweł Golec. A ja zapraszam do modlitwy różańcem świętym. O 21.30 wszystkich słuchaczy 512-700-444, 512-700-555.

z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym”. I jego bowiem i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

tak bardzo się starałem, a zupełnie się to mi nie udało. Podobne słowa wypowiadamy dość często w swoim życiu. Tak jakby skuteczność podejmowanych przez nas wysiłków nie leżała w nich samych. W przypadku uczniów skuteczność połowu zależała nie od pory dnia, nie od okoliczności zewnętrznych, ale od słowa Jezusa. Czy działania, które podejmuję, są zgodne z wolą Bożą? Nie zawsze odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale już samo zadawanie sobie tego pytania, pytania o Bożą wolę, ukierunkowuje mnie na właściwy cel. Życie nie jest moją wyłączną własnością, a moje decyzje nie zależą tylko od moich pomysłów. Już samo pytanie o wolę Bożą jest początkiem jej realizacji.

0: Tu Radio Warszawa. Jest 21:30. Jest dobry czas do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. Zatem serdecznie zapraszam wszystkich naszych słuchaczy. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji. 512 700 444 512 700 555. A dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie Dar Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa. W intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie kochać tak bliźnich, jak Ty ich kochasz i być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, pięknej miłości o zdrowie, Boże błogosławieństwo i prowadzenie na każdy dzień, potrzebne siły, dary Ducha Świętego dla Pani Krystyny i męża Stanisława w 53. rocznicę ślubu, łaski Boże dla ich syna i wnuczki Julki, o zdrowie i potrzebne łaski dla Bogumiłej Włodzimierza, Łukasza, Reginy Tadeusza, Ewy, Anety, Tomasza, Beaty, Grzegorza z rodzinami. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Zygmunta w dniu 94. rocznicy urodzin, 10. rocznicy śmierci, o dar nieba dla świętej pamięci Stefana w dniu imienin, o szczęśliwość wieczną dla świętej pamięci Stefanów, teścia, dziadków, szwagra w dniu imienin oraz świętej pamięci Bronisławy, Róży, zmarłych z rodziny modli się Elżbieta, opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo dla Frania Kęski w dniu 18 urodzin, o łaski Boże dla jego bliskich, o łaskę nieba dla świętej pamięci Stefanii, księdza Stefana w dniu imienin, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o potrzebne łaski dla nich, by nieustający różaniec święty odmawiany w Getrzwałdzie stał się iskrą z Polski, o uleczenie z depresji Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, Macieja, Oli oraz o nawrócenie Rosji, o uwolnienie od złych myśli i czynów dla Łukasza, o zbawienie dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, o Boże błogosławieństwo i dar mądrości dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o łaskę zdrowia, opiekę Bożą, dary Ducha Świętego dla Teresy i Adama, modli się rodzina, o potrzebne łaski dla Asi i rodziny, przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętej Filomeny, świętej Herity, o łaskę nawrócenia dla Macieja i Tomasza, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o uzdrowienie małej Alicji, o pomoc w zdaniu egzaminu dla Bartosza, o uzdrowienie Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, o siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o radość życia wiecznego dla Kasi, o powrót do zdrowia, dobrą terapię, opiekę Matki Bożej, potrzebne siły, pokój serca, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o opiekę Maryi, prowadzenie w życiu małżeńskim dla Ani i Sławka, Darka, Justyny, Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, łaski Boże dla księdza Piotra, o wszelkie łaski Boże dla księdza Mateusza, o siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla Olafa, o Boże błogosławieństwo i dla Marcelina i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny Stefanii, a także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny. Modlimy się jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Mamy już pierwszą osobę chętną. Szczęść Boże, z kim mam przyjemność, kogo witam w Radiu Warszawa? Halo, halo, czy my się słyszymy?
1: Tak.
0: Z kim dzisiaj się modlimy?
1: Z Zofią, Magdaleną, Anną i
0: Małą. I Adrianną. Dobrze, pomodlimy się. I Małgorzatą. Dobrze, pomodlimy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Syna i Ducha Świętego.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Halo? Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta
1: Maryjo, Matko, za nami grzesznymi, teraz i... Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pierwsza tajemnica zmartwychwstania Pana Jezusa. Misja Chrystusa Odkupiciela powierzona Kościołowi nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca. Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. My wciąż jesteśmy w drodze. Wiemy, dokąd zmierzamy, ale wokół nas wciąż tak wielu ludzi, którzy nie wiedzą, jaki sens ma życie, jaki sens ma umieranie. Ci ludzie patrzą na nas uważnie, czy głosimy śmierć Twoją, Panie, czy wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. Proszę bardzo, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zofio, Małgorzato, Magdaleno, Adrianno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam, spokojnej nocy z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Druga tajemnica, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Na początku nowego tysiąclecia, gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, Jezus zniknął nam z oczu, a my jesteśmy pełni lęków. A Książę tego świata jest bardzo aktywny. Wierzymy, że Jezus kiedyś przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, ale tak bardzo Go potrzebujemy. Jego dobrego spojrzenia, Jego uzdrawiającego dotyku. Pani Jadwiga jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Jadwigo, Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże,
0: spokojnej
2: dobrej
0: nocy.
2: Nocy
0: z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ducha Świętego wyznaje Kościół jako Pana i Ożywiciela. Uczniowie Chrystusa stale modlą się do tego Ducha, bo bez Jego tchnienia jenocierni nędzę. Szczęśliwa wspólnota, która do tej modlitwy zaprasza Maryję. Ona dobrze wie, jak Duch przychodzi. Ona wie, jak przyjmuje się Jego dar. Pani Małgorzata jest razem z nami. Szczęść Boże, Pani Małgosiu, witam.
3: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam oczywiście do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba.
0: I dopomóż szczególnie tym,
3: którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Małgorzato, za wspólną modlitwę.
3: Zapłać.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555, tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Godność kobiety, jej powołanie, odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. W dobie zamętu i eksperymentów na ludzkiej naturze Maryja pozostaje symbolem spełnionej kobiecości i szczęśliwego, choć tak trudnego macierzyństwa i modli się za niewiasty ziemi, by nie lękały się swojej kobiecości. Jest z nami pani Jadwiga. Szczęść Boże, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Jadwigo.
4: Bóg zapłać.
0: Z Panem Bogiem.
4: Szczęść Boże.
0: 512 700 444, 512 700 555, piąta tajemnica, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Matko Odkupiciela. To określenie mające ścisłe znaczenie w planie zbawienia. Stoi królowa po Twojej prawicy, zwołuje uczniów, syna i dyskretnie przypomina: zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Pani Ania jest z nami. Szczęść Boże, witam Pani Aniu.
5: Szczęść Boże.
0: Proszę bardzo.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, pod Twoją obronę.
5: Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
5: Ducha Świętego. Amen.
0: Mógł zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę.
5: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia z Panem Bogiem. I ja zapraszam oczywiście na modlitwę Różańcem Świętym jutro, a dziś jeszcze audycja, którą przygotowuje Anna Morawska i Paweł Zuchniewicz, czyli Ślubuję Ci miłosierdziowy kurs małżeński. Kończymy wieczór w dobrej atmosferze, a za uwagę dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Samych radości.

0: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zapraszają Anna Murawska i Paweł Zuchniewicz.
1: Witamy bardzo serdecznie w tym nowym sezonie.
2: Anna Murawska
1: i Paweł Zuchniewicz.
2: Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa. Jest to pan dr Mateusz Szpytma. Witamy.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Wiceprezes IPN-u, historyk, laureat Nagrody imienia księdza biskupa Romana Andrzejewskiego za rok 2025 i krewny Wiktorii Ulmy, błogosławionej Wiktorii Ulmy.
3: Tak, bardzo mi miło. Tak jest w istocie.
1: Oczywiście spotykamy się nieprzypadkowo na progu, tym progu wrześniowym naszych audycji, które, jak przypominam, tytuł noszą Ślubuję Ci miłość, tak, bo właśnie małżonkowie Ulmowie, cała rodzina Ulmów jest beatyfikowana, cieszą się chwałą błogosławionych. To już 3 lata od beatyfikacji, jeśli dobrze pamiętam, tak?
3: Tak, lada moment, lada dzień będzie 3. rocznica beatyfikacji, bo to 10 września 2023 roku miała miejsce ta wspaniała uroczystość w Markowej.
2: To na początek może zapytamy, skąd ta beatyfikacja?
3: No cóż, beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci jest jako męczenników, więc trzeba wrócić do tego momentu, w którym oddali swoje życie za ratowanych Żydów. Było to ratowanie Żydów w imię miłości bliźniego. Tak to zostało wszystko ustalone. No i Kościół katolicki wyniósł ich do chwały ołtarzy. Ja przypominam, że to wszystko miało miejsce, ta zbrodnia 24 marca 1944 roku, gdy Józef i Wiktoria oraz ich 7 dzieci, 6 tych znanych z imienia, o 7 to, które zaczęło się rodzić w trakcie zbrodni, właśnie zostali 3 lata temu beatyfikowani. Beatyfikacja była niesamowitym wydarzeniem. Ponad 30 tysięcy wiernych, nie tylko z całej Polski, ale i z całego świata przyjechało do tej jednak niewielkiej miejscowości, może dużej wsi, bo 4,5 tysiąca mieszkańców, ale jednak miejscowości niewielkiej. To nie jest Warszawa, to nie jest Kraków, to nie jest nawet Rzeszów ani Łańcut, ale wioska, która była świadkiem tak wielkiego, ważnego wydarzenia, najważniejszego w historii nie tylko miejscowości, ale i chyba nawet i archidiecezji przemyskiej, w której znajduje się Markowa.
2: Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej beatyfikacji i właśnie dzisiaj zaprosiliśmy rodzinę Ulmów do studia.
1: No to właśnie mi się cisnęło na usta.
2: A jak zapraszamy, to zadajemy pytania.
3: Znaczy, dokładnie, czyli będziemy, to jest dobry bardzo moment właśnie, bo w rocznicę niemal, spotykamy się niemal w rocznicę beatyfikacji. Tak.
1: Zazwyczaj w tych audycjach, które tutaj prowadzimy, goszczą małżonkowie. Więc pan jest jakby ich rzecznikiem w tym momencie, bo ufamy, że w jakiś sposób rodzina Ulmów jest tutaj z nami.
3: Tak, no czuję się, mogę się czuć jakby w sensie upoważniony, mam nadzieję, dlatego że no Wiktoria była siostrą mojej babci i mamą chrzestną mojego taty i gościła często w naszym domu, jak wynika z przekazu. Ja tego oczywiście nie mógłbym pamiętać, ale z tego, co opowiadał tata, co opowiadali krewni, to te relacje były dosyć bliskie.
2: Jest pan autorem wielu prac na temat rodziny Ulmów, historykiem i stąd nasze pytanie.
1: Zazwyczaj, jak zaczynamy rozmowę z jakimś małżeństwem, to pierwsze pytanie, data ślubu.
3: No to data ślubu. To jest właśnie data, która jest dzisiaj wspomnieniem ich liturgicznym, dlatego że 7 lipca roku 1935 to był ten dzień, którym zawarli ślub w kościele pod wezwaniem świętej Doroty w Markowej. To był ten dzień, no takich, który właśnie został decyzją Watykanu ustanowiony jako wspomnienie liturgiczne i to dlatego, że aby właśnie rzucić światło nie tylko na ich męczeńską śmierć, ale także na ich życie. Dlatego, że osób, które zginęły za pomoc Żydom, za ratowanie Żydów, było wiele, było około tysiąca Polaków, natomiast tylko rodzina Ulmów jest beatyfikowana i to wynika to także z tego, jakie było ich życie. To nie tylko prześledzono, nie tylko ich śmierć, ale ich życie. Życie bardzo, bardzo piękne, jak się okazuje, jak poznajemy, sięgamy do tego skarbca, tego wszystkiego, co pozostało po nich, dosięgamy do tej pamięci, to dowiadujemy się, że ich nie tylko śmierć była heroiczna, ale i takie było bardzo pozytywne, można powiedzieć święte było ich życie właśnie małżeńskie.
2: I właśnie o tym życiu chcemy dzisiaj porozmawiać, ale jeszcze dokładnie data ślubu?
3: To jest 7 lipca 1935 roku.
1: Mówi się, jest takie powiedzenie, jakie życie, taka śmierć. Ta śmierć była wyrazem ogromnej hojności. I tak się domyślamy, że to życie musiało jakoś do tego przygotować, więc o tym właśnie chcielibyśmy rozmawiać.
2: Jeszcze zapytamy o dzieci.
3: No, dzieci było bardzo, było liczna gromadka, bo pierwsze urodziło się już rok i tydzień po ślubie Stanisława, potem była Barbara, potem był Władziu, potem był Franuś, potem był Antoś i w roku 1942 była Marysia, a na wiosnę roku 1944 miało urodzić się kolejne maleństwo, no, które się urodziło przedwcześnie w dniu męczeństwa.
2: Ja zawsze lubię sobie uświadamiać, że Stasia, ta najstarsza, w tym roku kończyłaby 90 lat.
3: No byłaby z nami, myślę, mogłaby być na tych uroczystościach, z których niedawno temu wróciłem z Markowej, bo przecież na Podkarpaciu, to nie chcę takich dygresji jakby wielkich wysnuwać, ale kilka dni temu świętowaliśmy 109. urodziny najstarszego mężczyzny, kapitana Lutera. Taka. A przecież jeszcze są kobiety, które żyją dłużej. On jest najstarszym mężczyzną, nie najstarszym Polakiem w Polsce, tylko najstarszym mężczyzną w Polsce, więc można powiedzieć, że nie tylko Stasia mogłaby żyć, ale przy dobrych wiatrach, mówiąc tak kolokwialnie, mogłaby i żyć nawet Wiktoria.
1: Do tego 7 lipca 1935 roku i do tego sakramentalnego tak wypowiedzianego w kościele świętej Doroty jakoś doszło. Czy coś wiemy o, można powiedzieć, ich zetknięciu się, czy przygotowaniu, czy ich drogach, które ich doprowadziły do siebie?
3: No mamy pewne poszlaki, nie mamy takich pewnych wiadomości, nie mamy pewnych wiadomości, co spowodowało, że się zeszli ze sobą, natomiast mamy pewne wiadomości jakby o rzeczach, które mogły to spowodować. Pierwszą kwestią to jest sąsiedztwo. No mieszkali od siebie jakieś 200-300 metrów w tej samej części Markowej. To nie był to dom w dom, ale bardzo blisko. Po drugie, oboje byli bardzo aktywni społecznie. Co prawda Józef był starszy o 12 lat. On był z roku 1900, ona z roku 1912, ale oboje zaangażowani byli bardzo w życie społeczne wsi i to na początku w życie parafialne. Oboje byli w bractwach, może nie w tych samych bractwach, jedno różańcowym, drugie Najświętszego Sakramentu, ale później widzimy ich też, i Józefa, i Wiktorii, widzimy ich też w Związku Młodzieży Wiejskiej RP Wici. To jest taka nowa organizacja, która się pojawiła w roku 1928, ale miała też wcześniejszy okres jako jeszcze nieafiliowana przy Ruchu Ludowym organizacja młodzieżowa i tam działają aktywnie oboje. Józef jest bibliotekarzem, jest przewodniczącym sekcji wychowania rolniczego, natomiast Wiktoria jest zaangażowana w teatr amatorski, działa także przy tym domu ludowym, o którym chciałbym właśnie nawet i jeśli będzie możliwość więcej powiedzieć, bo tam również przy tym wydarzeniu, które miało miejsce 95 lat temu, to było wielkie wydarzenie dla Markowej i całego lokalnego środowiska pozamarkowskiego, to było otwarcie Domu Ludowego. Proszę mi pozwolić powiedzieć, że w Markowa była wsią bardzo dużą, której nie było dworu. To jest jedna z nielicznych wsi, w której był tylko folwark. folwark, czyli zabudowania gospodarcze i fragment własności pańskiej. To nie było wcale tak duże, jak w innych miejscowościach. I proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy Markowej byli na tyle zaradni, zamożni, także wyjeżdżając za granicę, czy do Niemiec, czy do Stanów Zjednoczonych, zarabiając, że w roku 1926 wykupili ten folwark od Andrzeja Lubomirskiego ordynata. I większość tej ziemi dworskiej, po prostu każdy, znaczy nie każdy, ale ten gospodarz, który miał pieniądze, sobie kupił. Natomiast część najbardziej reprezentacyjna, znajdująca się przy drodze gminnej, została zakupiona przez gromadę, przez gminę. I tam dzisiaj mieści się centrum wsi i są wszystkie budynki użyteczności publicznej, tak jak Dom Ludowy, jak Dom Kultury, jak Siostry Służebniczki, jak Skansen, jak Muzeum Ulmów. I właśnie w tych zabudowaniach podworskich w ciągu 5 lat od roku 1926, gdyby on był zakupiony, zbudowano Dom Ludowy. I przechodzę właśnie do tego Domu Ludowego, bo mianowicie 30 sierpnia 1931 roku z udziałem Wincentego Witosa został on oficjalnie otworzony. I tam widzimy na tej uroczystości, że fotografem jest Józef Ulman, zachowało się jego zdjęcie Wincentego Witosa, a jednocześnie widzimy, i to z doniesień prasowych o tym wiem, znalazłem to w prasie ludowej z tamtego czasu, że Wiktoria Niemczakówna, niespełna 19-letnia kobieta, była jedną z czterech, która wręczała wieniec dożynkowy Wincentemu Witosowi i która wygłosiła przemówienie wobec Wincentego Witosa.
1: No to być może tam się właśnie spotkali, może jakoś ich drogi razem powiodły. Jak te drogi w tym czasie wyglądały, to będziemy mówić za kilka minut, a na chwileczkę teraz posłuchamy muzyki.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Witamy ponownie. Naszym gościem dzisiaj jest dr Mateusz Pytma, historyk i krewny błogosławionej Wiktorii Ulmy. Rozmawiamy o małżonkach Wiktorii i Józefie. Ja mam takie pytanie o ich właśnie małżeństwo. Znalazłam taki zapisek Józefa, że małżeństwo, czyli wspólnie sakramentalną między ojcem a matką, trzeba uważać za rzecz świętą.
2: No, to był człowiek bardzo odpowiedzialny. Jeśli mówimy o Józefie Ulmie, to widzimy także z jego życia kawalerskiego, które trwało dosyć długo.
3: No tak, bo 35 lat miał.
2: 35 lat miał. Gdy,

0: po wojskowemu, więc on podchodzi do każdej rzeczy, którą miał przed sobą, do której był powołany, podchodził bardzo poważnie. Wiadomo, że małżeństwo jest czymś w życiu jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą poza wiarą, więc wcale mnie nie dziwi, że on to tak wszystko miał poukładane. Zresztą traktował poważnie to małżeństwo i też widzimy, jak wyglądało to wychowanie ich dzieci, które bardzo szybko zaczęły przychodzić na świat.
1: Pan doktor użył takich dwóch słów: odpowiedzialność i że był powołany. Tak, no powołanie to zazwyczaj to jest właśnie coś takiego, tak pojmujemy też i małżeństwo i każde inne służby, tak jak kapłaństwo, że jest jakieś wołanie, powołanie i na to jest odpowiedź, tak? I tak jak rozumiem, Józef Ulma, to co też Aniu ty cytowałeś, że małżeństwo jest rzeczą świętą, widział to, i to chyba raczej tak rzadko, wydaje mi się, tak się postrzega nawet i dzisiaj, że ta droga, na którą on się decyduje wejść, to jest właśnie taka droga, no jakby bardzo poważna, ale która sięga dalej, aniżeli tylko jakoś, jakieś codzienne spełnianie różnych rzeczy, które nas łączą po prostu, tak? Jakaś wspólna praca, wspólne gospodarowanie i tak dalej.
0: Tak można by wnioskować. Ja rozmawiałem jeszcze z ludźmi, którzy znali ten dom, dlatego że pochodząc z tej miejscowości miałem szansę jeszcze w latach 2003, 4, 5, 6, 7 spotkać wiele osób, które odwiedzały ten dom i mówiły rzecz taką, która była niezwykle dla mnie też ważna, że chciało się tam przychodzić. Tam był, jeśli patrzymy na dom pod względem wyglądu fizycznym takim, to był dom mały, skromny, tymczasowy. Jednak to był dom tymczasowy. Natomiast ludzie lubili tam przychodzić. Czyli był taki dom, który emanował miłością. I ja spotkałem takich kilka domów w swoim życiu. Gdy się wchodzi do takiego domu, to po kilku minutach już się wie, że to jest dom wypełniony miłością. I tak musiało być tamtym domu. To małżeństwo żyło miłością. Te dzieci były kochane, były zadbane. One też na tych zdjęciach, widać na tych zdjęciach, jak są radosne, jak są uśmiechnięte. I to musiało być coś, co... To było naprawdę coś niesamowitego, że te wszystkie skromne warunki, które tam były, niesamowicie skromne. Że to nie przeszkadzało właśnie zupełnie w takim, no takim podejściu właśnie, takiej otwartości też dla innych, gościny i innych. I tak jak mówiłem, że tam przychodzili ludzie. Przychodzili się fotografować, przychodzili porozmawiać, przychodzili się pouczyć fotografii, odwiedzać się. No, byli ludzie bardzo gościnni, którzy przyjmowali tych wszystkich, którzy do nich zawitali.
2: I świadkowie mówią, że się nigdy nie kłócili.
0: Tak, że nie było takich świadectw. To oczywiście wiemy, że to jest bardzo trudne, żeby się nigdy nie kłócić w małżeństwie.
2: Ale może przy ludziach się nie
0: kłócili. Ale może przy ludziach się nie kłócili. Natomiast ci świadkowie mówili, że żyli miłością. Ja pozwolę sobie jeszcze na taką dygresję, że opinie o czynie Józefa Ulmy i Wiktorii, jeśli chodzi o ratowanie Żydów, generalnie są pozytywne. Także w Markowej. W większości są pozytywne. Ale są osoby, które uważają, że nie było to rozsądne, tak bym powiedział. Natomiast wszyscy i ci, którzy uważają, że to było, że dobrze, że oni ratowali Żydów, i ci, którzy uważają, że nie powinni ratować Żydów, wszyscy jednoznacznie oceniają ich jako ludzi, jako rodzinę taką właśnie bardzo pozytywną, bardzo oddaną, przyjacielską, od której można było bardzo wiele otrzymać. I to jest niesamowite, że ja się nie spotkałem z ani jednym głosem negatywnym o ich życiu jako właśnie małżeństwie, jako rodzinie. A mogłoby to mieć miejsce, dlatego mówię, że nie wszyscy się zgadzali z tym postępowaniem, jeśli chodzi o kwestie te ratowania Żydów. No i są takie opinie właśnie, że to małżeństwo żyło miłością.
2: Oni promieniowali na...

0: Ślizaki byli bardzo pomocni. Też są świadectwa, że oni pomagali innym mieszkańcom wsi, prawda?
1: No tak, przede wszystkim Józef, bo on był takim człowiekiem, jeśli patrzymy już na czas rodziny, no to Wiktoria była już bardzo, mając tak wielką gromadkę dzieci, no ona już za bardzo się udzielać ani społecznie, ani jakoś tak sąsiedzko za bardzo już nie mogła. Mi sobie trudno w ogóle wyobrazić, jak oni w ogóle mogli tak dużą gromadkę dzieci ogarnąć w tak malutkim domu, ale Józef nadal właśnie był pomocny, był czy jako fotograf, czy jako ogrodnik, czy jako człowiek, który miał duże wykształcenie wynikające nie z jakichś szkół, tylko po prostu z tego, co wyczytał w wielu książkach, poradnikach, czy miesięcznikach, no że byli to ludzie właśnie, na których można było liczyć.
2: Czy możemy, coś już jakby, postać Józefa się nam tu zarysowuje, tak, no bo i to sporo wiemy, bo i fotograf, i działacz aktywny i tak dalej. Czy coś więcej o Wiktorii? Ile ona miała lat, kiedy wyszła za mąż?
1: No, ona miała lat, jak się była urodzona w roku 1912, rok
0: 23
1: lata. Więc niecałe 23 lata, bo ona była z grudnia, więc miała niecałe 23 lata, gdy została żoną i miała niecałe 24 lata, gdy została mamą.
2: Matką.
1: Została mamą, no wiemy, że była taką osobą już jako panna. To, że jako niespełna 19-letnia dziewczyna została wybrana i zdecydowała się witać Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej w Markowej, to już
0: musiała być odważną
1: kobietą. To, że grała w Teatrze Wiejskim, między innymi jako Matka Boża, w Jasełkach.
0: To musiała być piękna.
1: To też, też musiała mieć jakiś talent i też jakąś taką w sobie odwagę. No, a też nie miała łatwego startu w domu, bo o ile dom był też, według świadectw, był piękny, taki żył miłością i było ich wielu w domu, miała, no to jednak straciła bardzo szybko mamę. To miała 6 bodajże lat, gdy straciła mamę, gdy zmarła jej mamę. Ona była przedostatnim dzieckiem, ostatnim, które przeżyło więcej niż kilka lat, bo jeśli nie chcę teraz się pomylić, ale wydaje mi się, że ich w domu urodziło się i mama urodziła 13, z czego 7 przeżyło. Dłużej niż pierwszy rok czy dwa, a ona była tą najmłodszą, która właśnie przeżyła dłużej niż rok czy dwa. No i żyła trochę bez mamy. I te starsze siostry ją trochę wychowywały, więc nie miała tego łatwego startu. A mimo wszystko była taką właśnie, która miała w sobie tyle miłości, tyle otwartości. I też wiemy, że była zainteresowana kursami dokształcającymi na Wiejskim Uniwersytecie Ludowym w Gaci, bo w odróżnieniu od Józefa, który skończył tylko 4 klasy, bo między te 12 lat, które ich dzieliło, to była też reforma szkolnictwa. Mhm. Mianowicie on jeszcze uczęszczał do 4 klas, bo tylko tyle było dostępnych, a ona już uczęszczała do 7 klas, bo już tyle można było już skończyć. Zresztą zachowały się świadectwa, takie bardzo ładne świadectwa.
0: Z wysokimi wynikami.
1: Dosyć wysokimi wynikami. Może nie wszystkie bardzo dobre, ale bardzo wysokie jednak te noty. No i widzimy właśnie też to zainteresowanie światem, no które co wszystko, i też to zaangażowanie właśnie w bractwie wcześniej jeszcze, teraz właśnie nie pomnę, czy różańcowym, czy bractwa Najświętszego Sakramentu, więc widzimy tą otwartość i taką duże zaangażowanie, no które siłą rzeczy musiało radykalnie się zmienić jednak po roku 1936. No jednak pierwszym powołaniem, pierwszym obowiązkiem było bycie matką i to, że żyła jednak ten dom bez teściowie byli, ale byli dosyć daleko, kilkaset metrów. Ten dom jednak był odrębny i, no, i trzeba było się zaopiekować, trzeba było zadbać o to, a no, oprócz tego każdego roku rodziło się dziecko, bo to o tym warto powiedzieć, że myślę za chwilę, jak często te dzieci się rodziły.
2: No to mamy już obraz Wiktorii, obraz Józefa, obraz tego, jak oni dochodzili do tego ślubowania, więc do tego powiedzenia sobie tak, ta przysięga małżeńska, myślę, chyba tak samo brzmiała, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, ale cię nie opuszczę aż do śmierci. I o tym wypadałoby porozmawiać
0: po chwili muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Rozmawiamy o błogosławionych ulmach. Wiktoria i Józef. A naszym gościem, ekspertem, można powiedzieć, w temacie jest pan dr Szpytma, wiceprezes IPN-u, historyk prywatnie, też krewny błogosławionej Wiktorii. Właśnie przed chwilą mówiliśmy o Wiktorii. Mnie się też wydaje, że dużo o niej wiemy z fotografii, które robił Józef. Dlatego, że Józef miał w sobie taki talent fotograficzny, ale jednocześnie też taki zmysł, że warto fotografować życie codzienne.
2: On tą swoją fotografią wyprzedzał czasy, w których żył. Dlatego, że w tym epoce lat 20., lat 30., te materiały fotograficzne były bardzo drogie. I fotografię uznawano tylko za coś, co powinno się używać od święta. To były fotografowane wesela, śluby, chrzty, no coś, co miało jakby duże, bardzo takie gatunkowe znaczenie.
1: I zdjęcia ustawiane.
3: I zazwyczaj właśnie to były zdjęcia pozowane, bo jak mi się kojarzy z tamtych lat zdjęcia, które się zachowały, to w większości to są właśnie jakieś zdjęcia pozowane. Na przykład, nie wiem, nawet zdjęcie siostry Faustyny z rodziną, jak odwiedziła rodzinę, to też jest, wszyscy siedzą razem, siostra Faustyna i no, jest pozowane zdjęcie.
1: A tu tutaj mamy Wiktorię.
2: Takie też są oczywiście, ale jest bardzo wiele takich, które są zrobione z nienacka, które są też takimi pięknymi portretami. No, są zdjęcia, które naprawdę trudno spotkać z tamtych czasów, jak no, przepraszam, mycie garnków przez Wiktorię. Jak krojenie chleba przez Wiktorię.
1: Wieszanie prania.
2: Jak wieszanie prania wraz z dziećmi przez Wiktorię. Więc Józefa interesowało takie wydarzenia. Jak sadzenie ziemniaków przez rodzinę Wiktorii.
1: Czy pomaganie dzieciom w lekcjach.
2: Tak, pomaganie dzieciom w lekcjach. No to, i to, te ujęcia są rzeczą bardzo piękne. Można je znaleźć w albumach, które wydał Instytut Pamięci Narodowej Sprawiedliwi Świat w fotografii Józefa Ulmy. I rzeczywiście też widzimy tam bardzo wiele zdjęć takich dzieci. I te dzieci są właśnie zadbane, uśmiechnięte. No widać, że ta rodzina żyła miłością, że to tak to emanuje nawet z tych zdjęć. Aż chciałoby się przenieść razem z nimi, usiąść na tym kocyku, na którym siedzą wśród tych krzewów, wśród tego ogrodu, który był wokół ich domu.
1: Ja też jeszcze zwrócę uwagę na te zdjęcia przy stole. Józef fotografował rodzinę przy stole. Tak mi się wydaje, że bardzo doceniał codzienność.
3: Właśnie, bo zazwyczaj, przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo, zazwyczaj jest tak, znaczy, że my patrzymy na jakieś dzieło, tak, czyli na książkę, na zdjęcie i to jest dla nas główny moment zastanowienia, ale zazwyczaj, znaczy, jest tak, że dzieło bardzo wiele mówi o autorze.
2: To prawda. Jego wrażliwości.
3: Więc tutaj my możemy sobie dużo o Józefie powiedzieć, prawda? Jakim on był mężem, jakim on był ojcem.
2: No tak, że widział, że doceniał także te kwestie takie, które, takie życie codzienne, to co trzeba było zrobić każdego dnia, co było takim trudem codziennym, to jakby, no on jakby to tym zdjęciem uszlachetniał, można powiedzieć, dlatego że, mówię, zdjęcia robią tylko takim wydarzeniom bardzo ważnym, znaczącym i tak dalej. On, można powiedzieć trochę przewrotnie, że poprzez to fotografowanie uznawał tę codzienną pracę Wiktorii, całą rodzinę też, że coś bardzo szlachetnego, co warto uwiecznić, na co warto przeznaczyć tę cenną kliszę. To naprawdę dużo kosztowało i to było bardzo cenne. Niewielu było stać na to, żeby przyjść, zrobić sobie zdjęcie. Natomiast on, można powiedzieć, przez niektórych, którzy myśleli kategoriami tamtego wyłącznie czasu, mógłby sobie pomyśleć, po co marnować zdjęcia na takie kwestie, proste czynności, jak mycie garnków. No, dla nas dzisiaj to zdjęcie jest cenniejsze niż to ustawiane, bo takie zdjęcie zdjęcie ustawione, to my mamy takich zdjęć ustawionych, mamy setki robione przez różnych fotografów i jest ich bardzo wiele. Natomiast zdjęcie kobiety w ówczesnym domu myjącej garnki i przy okazji zobaczyć, jak ten dom w środku wyglądał, jakie było ustawienie różnych sprzętów, no to jest dużo bardziej cenne.
3: Ja bym zaryzykował nawet, no nie wiem, czy to jest wielkie ryzyko, ale taki komunikat bym czytał Józefa, który daje Wiktorii. To znaczy, że ona musiała czuć się kochana. To znaczy, że to, co robisz, ma wartość. Tak? Jeśli ja robię zdjęcie tobie w tych okolicznościach, to widzę, to trochę mi się kojarzy jak właśnie ze świętą Faustyną, która w tych w tych kartoflach w pewnym momencie tak zobaczyła róże. Tak? Miało jej ciężko te kartofle wyrzucić, prawda? Ona zobaczyła róże. Że tam jest jakaś niezwykła wartość. I on to musiał widzieć. To jest jakiś niesłychany dar.
2: No ja myślę, że takim podstawowym jakby wyznaczeniem tego, że ona musiała się czuć kochana i czuć się dobrze w tym małżeństwie, w tej rodzinie, było to, że jednak decydowała się na kolejne dziecko. No jednak myślę, że miała coś do powiedzenia w tej sprawie. Na różne sposoby oczywiście mogła mieć na to wpływ przecież, wiemy. A co 14 miesięcy, regularnie co 14 miesięcy pojawiało się kolejne dziecko.
3: Jako owoc miłości.
1: Oni żyli w małżeństwie 9 lat, tak? Bo 35.
2: Żyli w małżeństwie niecałe 9 lat. Niecałe 9 lat, a urodziło się 7 dzieci. No to widzimy to po prostu, że to było małżeństwo, które przyniosło niesamowite owoce. I to też takie nietypowe, bo ja badałem z racji swoich przodków i swojego drzewa genealogicznego, wywodu przodków właściwie, badałem tę społeczność dosyć dokładnie jeszcze na studiach, gdy byłem historycznych i z tego wynikało, że no tak ze 30-40% dzieci umierało, nie doczekało nigdy swoich pierwszych urodzin. No, z powodów higienicznych, braku dostępu łatwego do lekarza, no przecież to różnie było. Natomiast, i to, tak było na przykład w rodzinie, której pochodziła Wiktoria, jak już wspomniałem, że tam połowa dzieci zmarła. Natomiast tutaj, w tym domu, tym skromnym domu, no jakby pan był jakoś, wszystkie dzieci, pozwolił wszystkim dzieciom, no i dzięki tej rodzinie, że przeżyły. Żadne dziecko nie zmarło wkrótce po porodzie. Każde doczekało się roku 1944.
1: Na zdjęciu wyglądają bardzo takie, można powiedzieć, dorodne. A jeszcze chciałam zapytać o wiarę. Czy wiemy coś na temat ich wiary?
2: No wiemy, że jako młodzi ludzie, jako jeszcze przed ślubem właśnie byli w bractwach w kościele. Wiemy o tym, że Józef był, zachowała się nawet legitymacja, był członkiem Związku Mszalnego. To taka organizacja powołana przez też świętego dzisiaj Józefa Pelczara, który był biskupem przemyskim, która miała na cele renowację zniszczonych kościołów i kaplic po I wojnie światowej, a ci, którzy nie mogli tego wspierać pod względem finansowym, mogli się modlić tej intencji. I to było zadaniem tego Związku Mszalnego i Józef jako 17-latek był tego członkiem.
1: A już jako
2: małżonkowie właśnie, no ich kwestie związane z religią zostały wystawione na pewną próbę. Taką dosyć mocną. Można powiedzieć, niektórzy by mogli powiedzieć, że mogliby nie zdać tej próby, bo otóż się okazało, że ksiądz proboszcz, niezwykle zasłużony, Władysław Tryczyński, który zbudował w Markowej kościół raz ze swoimi parafianami, który założył kilka różnych stowarzyszeń, który był niesamowitym społecznikiem, okazało się, że pod koniec lat 20. zaczął tracić pewien wpływ na część młodzieży, ponieważ pojawiła się konkurencyjna organizacja w postaci Związku Młodzieży Wiejskiej RP wici. I on to trudno zniósł, co się trudno dziwić, też, że trudno to zniósł, bo tak wiele zainwestował przez 20 parę lat, a właściwie łącznie to już 35 lat swojego pasterzowania w parafii. I oto mu się narodziła konkurencja, którą postrzegał negatywnie, a w tejże konkurencji znalazł się i Józef, i Wiktoria. I według takich nie do końca może pewnych, ale wysoce prawdopodobnych relacji wiemy, że tam skarcił nawet Wiktoria, że ona uczęszczała na ten wiejski uniwersytet. Natomiast też i nie był w dobrych relacji pod koniec właśnie tego swojego proboszczowania z Józefem Ulmą. Ale też mamy takie świadectwo z drugiej strony, mówiące o tym, że mimo, że Józef Ulma nie był w najlepszej relacji właśnie z proboszczem, to gdy ten przyszedł po kolędzie, to nie odmówił spotkania, usiadł przy stole, razem siedzieli, mówię jeszcze w domu rodzinnym, a co najważniejsze z tego wszystkiego, nie wpływało to na ich życie religijne.
1: Mm-hmm.
2: Nie wpływało to na ich życie religijne. Po prostu to było tak, że była pewna próba emancypacji takiej chłopskiej spod może czasami zbyt takiej głębokiej kurateli księżowskiej, ale mówię, to jest ważne, że ta próba została znana pozytywnie, dlatego że, co najważniejsze, wiara, a także praktyki związane z tą wiarą zostały ustrzeżone.
1: A dlaczego byli nazywani Samarytanami?
2: No, byli Samarytanami nazywani już
1: po śmierci,
2: dlatego że znaleziono w ich tym, co pozostało w tej spuściźnie, fragmenty Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, z podkreślonym nimi tylko dwoma miejscami. Jedno to miejsce o miłosiernym Samarytaninie, a drugie o miłości bliźniego. I widzimy to podkreślenie, które prawdopodobnie było ręką ich uczynione, tego na 100% nie wiemy, ale ich brat powiedział, że który był później właścicielem tych dziejów biblijnych, powiedział, że to nie jest przez niego uczyniony podpis i to właśnie prawdopodobnie ręką Ulmu, więc jak najbardziej można ich dzięki temu nazwać takimi Samarytanami II wojny światowej.
3: I tak oto pod patronatem Józefa i Wiktorii i całej rodziny Ulmów rozpoczynamy ten nowy sezon audycji Ślubuję Ci Miłość. Dziś naszym gościem był pan dr Mateusz Szpytma, a za uwagę bardzo panu dziękujemy, że tak nam pan ich przybliżył, a za uwagę dziękują
1: Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
2: Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
1: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym sieci Maciej Pawlicki apeluje: budujmy kolejne pomniki Maryi, ona nas ocali, a także Mróz Gorgoń, czyli Wielka Kompromitacja. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione, i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj, niebios królowo, witaj, pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziła się światu.
2: Ciesz się, panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali. Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
1: Tak bardzo się starałem, a zupełnie się to mi nie udało. Podobne słowa wypowiadamy dość często w swoim życiu. Tak jakby skuteczność podejmowanych przez nas wysiłków nie leżała w nich samych. W przypadku uczniów skuteczność połowu zależała nie od pory dnia, nie od okoliczności zewnętrznych, ale od słowa Jezusa. Czy działania, które podejmuje, są zgodne z wolą Bożą? Nie zawsze odpowiedź na to pytanie jest oczywista, ale już samo zadawanie sobie tego pytania, pytania o Bożą wolę, ukierunkowuje mnie na właściwy cel. Życie nie jest moją wyłączną własnością, a moje decyzje nie zależą tylko od moich pomysłów. Już samo pytanie o wolę Bożą jest początkiem jej realizacji.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
2: Dzień dobry, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Dziś naszym gościem jest Paweł Głowacki, doktorant Uniwersytetu KUL, który jest doktorantem patrologii. Dzień dobry, cześć Paweł.
3: Tak, dzień dobry i dziękuję za zaproszenie do radia.
2: A spotykamy się tutaj dzisiaj dlatego, że chcemy porozmawiać o tym, kim jest papież. Co to znaczy, że istnieje w Kościele prymat papieża? Czy to znaczy, że papież jest pierwszy przed wszystkimi biskupami? Czy inne denominacje uznają papieża i muszą, czy powinny uznawać papieża? Jak to jest z tym, że papież przewodzi Kościołowi? I o to chciałem zapytać Pawła, który jest właśnie specjalistą w tym temacie, powodem tego, że poświęcił temu bardzo wiele swojej uwagi i pracy. Też napisał na ten temat książkę. No i chciałbym, Pawle, cię na początek zapytać właśnie, czym tak naprawdę prymat papieski jest? Jak to rozumieć w tym sensie, że mamy papieża? Myślę tak czysto po ludzku. No mamy tego, który nam przewodzi. Trochę nam może się on wydawać, jakby był takim władcą albo pewnym jakimś królem. Tak mówię bardzo po światowemu. Ale właśnie jak rozumieć sam prymat? Czym jest to przewodzenie Kościołowi? Czy to jest tak, że papież, pierwszy papież i kim on nim rzeczywiście był, nadał sobie ten tytuł? Czy ten tytuł jest przekazany przez Chrystusa? I dlaczego dzisiaj jest tak ważny?
3: Tak, to zacznę może od końca. Ten tytuł nie nadał sobie pierwszy papież, czyli Piotr, tak jak Kościół katolicki wierzy, tylko Chrystus przekazał pewien prymat, pierwszeństwo Piotrowi. I teraz my często rozumiemy to pierwszeństwo, czyli ten prymatus, tak, ten prymat, który trzeba oddzielić od papatus, czyli już papiestwa. To pierwszeństwo Piotrowe to nie jest prymat władzy w sensie, że ma być Piotr jak król, który będzie rządził autokratycznie, jak jakiś autokrata. Nie, bo Chrystus, kiedy mówi o byciu poddanym, o kwestii władzy, to mówi, kto będzie wśród was pierwszy, to będzie najważniejszy, ten ma być waszym sługą. Tak jak ja mam pełnię władzy, Chrystus miał pełnię władzy, był królem królów, a co uczynił w wieczerniku? Umył uczniom nogi. Powiedział, ja jestem sługą waszym, choć mam władzę nad wami. Więc my często rozumiemy prymat Piotrowy, czy prymat papieski jako właśnie tak po światowemu, czyli forma władzy, biskup Rzymu rządzi Kościołem, ale on został powołany do tego, żeby rządzić w miłości, czyli on ma być servus servorum Dei, sługą sług Bożych i ma przewodzić Kościołowi w miłości, oczywiście ma władzę, ma ten autorytet, ale ma go sprawować jako sługa wszystkich, wsłuchiwać się w głos Kościoła i być tak jak Chrystus, być jego zastępcą, vicarius Christi. Więc ta forma tego pierwszeństwa ma oczywiście konotację władzy, ale nie władzy światowej. Papież nie jest monarchą, ale sługą wszystkich, tak jak Chrystus.
2: Czyli jest to trochę może w tym takiej myśli Chrystusa, który daje to światło uczniom, że papież, właściwie dziś myślę o papieżu, ale wtedy o uczniach, że to przewodzenie, to pierwszeństwo, to jest tak naprawdę pierwszeństwem w miłości. Czyli jest to odwrotna logika do tego, w jaki sposób formowały się cywilizacje i kultury na świecie. Na przykład w tamtym okresie, szczególnie kiedy właściwie wtedy Judea, będąca pod wpływem cesarstwa rzymskiego, no to wszystko to, czego doświadczali ludzie, jaki świat znali, właściwie otaczał się tym, że mamy podział na hierarchów, na tych, którzy są ich poddanymi, a Chrystus przychodzi z zupełnie nowym rozwiązaniem do Kościoła.
3: Tak, tak, przychodzi z nowym rozwiązaniem, ale nie wyklucza koncepcji hierarchii, bo trzeba też pamiętać, że papiestwo ma różne koloryty, możemy tak powiedzieć, i te różne koloryty, czy znamiona tej władzy papieskiej, prymatu,

0: Bóg ustanawia nowego zarządcę, zastępując Szebnę Eliakimem. I ten Eliakim jest królewskim rządcą. Czyli mamy króla Ezechiasza i nowego zarządcę, który jest drugi po królu. Ma władzę w całym królestwie nad wszystkimi ministrami. I skąd wiadomo, że on ma tą władzę? Ponieważ otrzymuje klucz domu Dawidowego. Co on otworzy, nikt nie zamknie. Co on zamknie, nikt nie otworzy. I teraz Chrystus zapożycza ten obraz ze Starego Testamentu i mówi, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek ty zwiążesz, będzie związane. Czyli ustanawia Piotra w nowej społeczności wierzących, w swoim kahal, tak, czy eklezja, w swoim kościele, ustanawia go najwyższym pasterzem, który ma tą władzę kluczy. Ale definiuje, na czym polega ta władza, że ona nie jest władzą świecką, że Piotr ma teraz rządzić wszystkim i rozkazywać, choć może to uczynić, ale ma służyć innym. I Grzegorz Wielki pięknie o tym właśnie pisał, też tłumacząc tą logikę władzy, opierając się na Ewangeliach i słowach Chrystusa. I Grzegorz Wielki, to wielki papież, tak, pod koniec VI, na początku VII wieku mówi, że kiedy nie ma żadnej kontrowersji w Kościele, to wszyscy biskupi są równi. Ja jestem równy wszystkim. Tak? Ja jestem równy wszystkim i mam służyć każdemu człowiekowi jako papież. Ale kiedy jest kontrowersja w Kościele, kiedy jest jakaś schizma, kiedy jest jakiś problem, który trzeba rozwiązać autorytatywnie, to wtedy mówi papież Grzegorz Wielki, nikt nie wątpi, że wszyscy poddani są stolicy apostolskiej biskupowi Rzymu. Więc kiedy jest kontrowersja, to wtedy papież wkracza z tym autorytetem władzą kluczy. Kiedy nie ma kontrowersji, papież ma być tak jak ma być sługą wszystkich, ma być wszystkim równym, przewodząc w miłości. Więc to jest ta taka logika, no właśnie Chrystusowa. Z jednej strony nie wyklucza władzy i autorytetu, bo nie możemy mówić, że przewodzenie w miłości to oznacza, że papież nie ma władzy, bo jest tylko jakiś może prymat honorowy, ale bez żadnej większej władzy. Ale z drugiej strony nie możemy tak skupiać się na tym auctoritas, czy na tym potestas, autorytecie władzy biskupa Rzymu, z pominięciem logiki służby, logiki miłości, bo to wypaczy sens słów Chrystusowych i tak jak rozumieli to potem ojcowie Kościoła, czy papież Grzegorz Wielki.
1: W tym kontekście, o czym mówisz, jakoś dwa hasła pobrzmiewają mi w głowie. Myślę tutaj o posłuszeństwie i o jedności. Są te tematy bardzo duże i myślę trudne do rozwiązania tak na jedno podejście. Trzeba by było się tym zająć zupełnie w oddzielnych podcastach. Jednak wpierw chciałbym się zapytać o ten aspekt posłuszeństwa. Posłuszeństwa tym z tego powodu też, że w ostatnim czasie doświadczyliśmy w Kościele rzeczy trudnych, w tym oczywiście też tego aktu schizmatyckiego, który dokonał się w Bractwie Piusa. Przy tym też w jakiejś mniejszej formie nieposłuszeństwa też się zdarzają w tym sensie, gdzie widzimy hierarchów, którzy jawnie sprzeciwiają się na przykład władzy papieskiej i w różny sposób to zaznaczają, choćby kierując jakieś pewnego rodzaju stanowiska przez media, jakieś tweety. Nie jest to chyba forma, którą katolik chciałby widzieć, albo której domagałoby się jego serce. Nie? W tym sensie myślę tutaj o tym, że mamy zjawisko, w którym coś trafia na taką wokandę publiczną, ale ostatecznie nie wiem, czy to jest do końca poparte taką miłością braterską, o której rozmawiamy, o tym posłuszeństwie i przewodnictwie w miłości. Dlatego chciałbym cię zapytać właśnie o ten aspekt posłuszeństwa. Jak rozumieć to w tym kontekście prymatu Piotra i tego, że mamy papieża, który nam przewodzi? Jakie są granice tego posłuszeństwa, gdzie ono sięga i czym ono tak de facto jest?
0: Tak, to jest też temat bardzo ważki, tak jak zauważyłeś w perspektywie nawet współczesnej właśnie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa, czy wielu innych też schizm, które miały miejsce w Kościele, albo poszczególnych osób, które do końca nie chcą podporządkować się biskupowi Rzymu czy innym biskupom, z różnorakich powodów. Bym powiedział, że najpierw trzeba wyjść od klucza pewnego, że posłuszeństwo w Kościele jest znamionem Kościoła od pierwszego wieku. Czyli to nie jest tak, że Kościół w średniowieczu zaczął nauczać, że trzeba być posłusznym biskupom, biskupowi Rzymu, że mamy jakąś taką hierarchię feudalną, tak, tutaj pana, sługę. Nie. Ta koncepcja posłuszeństwa wywodzi się z pierwszego wieku. I o tym chociażby list do Hebrajczyków pięknnie mówi, 13 rozdział, 17 werset. Bądźcie poddani, czy bądźcie posłuszni waszym przełożonym, gdyż oni muszą zdać na sądzie Bożym sprawę z dusz waszych. Czyli nie mają do

mojej prerogatywy, roli nie jest oceniać papieża, czy on dobrze postępuje, czy nie, krytykować go, bo ja mam być jemu posłuszny. On zda sprawę na Sądzie Bożym z tego, jak rządził Kościołem. Więc nie, ja nie jestem osobą, która uprawniona do tego, aby go krytykować, a nawet biskupi, inni katolicy, którzy nie zgadzają się z papieżem, żeby otwarcie sprzeciwiać się i mówić, że on tutaj błądzi, bo jest tak, bo ja wiem lepiej. To nie jest do końca w duchu tradycji katolickiej. Z tego względu, że ta słynna zasada już patrystyczna od V wieku mamy, prima sedes anemine judicatur. Pierwsza stolica nie może być przez nikogo sądzona. Czyli to już papież Gelazy w V wieku mówił, że cokolwiek stolica apostolska postanowi, choćby błędnie, to ja jako wierny czy biskup nie mam prawa otwarcie przeciwstawiać się, czy dokonywać aktu schizmy, krytykować i pociągnąć ze sobą wiernych w otwartej opozycji do Ojca Świętego. Ponieważ on jest ojcem naszym duchowym. Biskup Rzymu, on jest naszym ojcem duchowym i nawet jak się myli, to on ma ten autorytet uniwersalny jako ojciec. Tak? Ja mogę mu zasugerować wtedy, że wydaje mi się, że jednak to nie jest dobry kierunek, że tak uważam, ale nie mogę otwarcie powiedzieć, sprzeciwiam się i idę swoją drogą, ponieważ papież jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Czyli biskup Rzymu jest przełożonym wobec wszystkich i mamy być mu posłuszni. Więc trzeba iść, jak to Tomasz Zakwinu też mówi, w duchu takiego posłuszeństwa my się też uświęcamy. Czyli nawet jak wiemy, że jednak, załóżmy, papież no, powinien tutaj inaczej postąpić i pobłądził, tak? Choć to też jest rozgraniczenie, w jakich materiach może błądzić, w jakich nie, ale załóżmy, pobłądził i jesteśmy tego święcie przekonani, to Tomasz Zakwinu też mówi, że to posłuszeństwo, że mamy być tak i tak posłuszni, bo przez to będziemy się uświęcać. Chyba, że no, dotyczy to na przykład kwestii, jakby ktoś mi powiedział, proszę teraz idź i nie wiem, skocz z mostu, no to wiadomo, że logika i rozum podpowiada na absolutnie nie mogę. Czyli posłuszeństwo ma pewne granice, tak? Ale ja na tyle, ile jest to możliwe, jako wierny, czy też jako kapłan, ktoś, czy jako biskup, mamy być posłuszni stolicy apostolskiej, bo przez to się też uświęcamy w prawdzie.

0: dookoła ród.
1: Więc ostatecznie celem, jaki przyniosła w ogóle misja Jezusa na ziemi, jest to, żeby ludzie zostali zbawieni. Więc jakby podporządkowując to temu, o czym mówisz, to wszystko, właśnie tej zasadzie nadrzędnej, wtedy właśnie to posłuszeństwo nabiera zupełnie innych barw i przestaje być takie brutalne, jak się o tym myśli tak po światowemu, tylko staje się rzeczywistością, która jest tak naprawdę w jakimś stopniu usprawiedliwiająca dla tych, którzy rzeczywiście są posłuszni, a jednocześnie no budująca też w tych, którzy je to posłuszeństwo wykazują, jakąś pewną drogę pokory, czy wzrastanie w jakichś cnotach w końcu.
2: Tak. I tutaj jeszcze można też dodać odnośnie tego aspektu, no po co Chrystus ustanowił Piotra, tak jak Kościół katolicki wierzy, to tym pierwszym papieżem, czy dał mu tą taką szczególną władzę, która przeszła na Kościół w Rzymie i na kolejnych jego następców zasiadających na katedrze rzymskiej, czyli biskupów Rzymu. Nie po to, żeby biskup Rzymu rządził. Tak? To nie jest cel władzy papieskiej, tylko on jest sługą jedności. On ma być, to jest prymat papieski, został po to dany, czy prymat Piotrowy, aby spełniać tą posługę jedności, czyli jednoczyć chrześcijaństwo, jednoczyć wszystkich chrześcijan w jednym kościele. Bo wyobraźmy sobie, że teraz jedna grupa chrześcijan mówi, my uważamy tak, że to ta doktryna wchodzi w skład objawienia. Inni mówią, że my uważamy inaczej. Inni mają inną koncepcję moralności. I teraz kto rozstrzygnie widzialnie, że gdzie jest ten Kościół w pełni Chrystusowy, gdzie jest ta w pełni zachowany depozyt wiary apostolskiej. I teraz odpowiedź Kościoła katolickiego i Pastor Eternus, czyli dokumentu Soboru Watykańskiego I, jest taka, że no właśnie biskup Rzymu jest tym zwornikiem jedności, widzialnym zwornikiem jedności i gromadząc się wokół niego, gromadzimy się wokół Chrystusa. I mamy zawsze pewność, że idziemy w dobrym kierunku. Tak, jeżeli będziemy iść za naszym przekonaniem, czy naszą koncepcją w opozycji do papieża i biskupów, możemy pobłądzić. Jeżeli idziemy z Piotrem naszych czasów, bo biskup Rzymu, trzeba pamiętać, to jest Piotr naszych czasów. Czyli idziemy z Piotrem naszych czasów, który on prowadzi tą łódź Piotrową przez falę morskiej burze i zawiruchy, to wiemy, że dotrzemy bezpiecznie, nie zawsze suchą nogą, bo będziemy mokrzy, ale dotrzemy do portu zbawienia. I to też pięknie ujął Ambroży z Mediolanu, jeden z ojców doktorów Kościoła Zachodniego, w psalmie 40, wersecie 30 w swoim komentarzu mówi Ubi Petrus ibi Ecclesiae. Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół. A dalej kontynuuje, a gdzie jest Kościół, tam nie ma śmierci, ale jest życie wieczne. Więc to jest jakby cała istota w pewnym sensie katolickiej koncepcji, katolickiej nauki o prymacie Piotrowym i prymacie jego następców biskupów rzymskich.
1: Wspomniałeś już tutaj o tym aspekcie jedności, który myślę jest znaczący właśnie w tym kontekście. No i oczywiście dziś budzący wiele wątpliwości. Można zadawać sobie pytania, ponieważ Kościół katolicki przez wieki podzielił się także na dużo mniejszych denominacji, które no właśnie wynikały trochę właśnie z tego, o czym wspomniałeś, czyli właśnie nowej własnej perspektywy na to, czym Kościół rzeczywiście jest, kto do niego przynależy i czym powinien się kierować, jakie są jego fundamenty. Tutaj myślę, właśnie wracam dalej do tego tematu związanego z Bractwem Piusa X, ponieważ na co zwrócił uwagę jeden właśnie z takich, myślę, dzisiaj głównych komentatorów życia Kościoła na YouTubie. Kontekst był taki, że zwrócił uwagę na to, że czasy reformacji przynosiły bardzo podobne wnioski dla tych, którzy wtedy występowali z Kościoła, oddzielali się od niego, jak dziś właśnie dla Bractwa Piusa, a były nimi, no właśnie myślenie w taki sposób, że to my zachowamy tradycję, że to my będziemy tym zwornikiem, który ją zachowa w nieskażonej i czystej postaci. I wbrew pozorom, to co dziś wydaje się być paradoksalne i trudne do zrozumienia, protestanci wtedy, w tamtym okresie, myśleli o sobie jako o tradycjonalistach, jako o tych, którzy rzeczywiście tę tradycję przechowują. Dziś bardzo podobne, a wręcz bliźniacze głosy słyszymy właśnie ze strony Bractwa Piusa X. Gdzie w tym wszystkim właśnie ten aspekt jedności, jakbyś rozwiązał ten problem, w sensie myślenia o tym, że Kościół jest jeden, chrystusowy, powszechny, katolicki, jak zrozumieć te podziały, a z drugiej strony za chwilę dotkniemy tego tematu właśnie tej tradycji i jak ty ją właściwie rozumiesz.
2: Tak, tak. Trzeba też tutaj wyjść od tego, co ojcowie Kościoła, czyli nasi przodkowie wierzą, którzy położyli tak naprawdę podwaliny, pod fundamenty naszej wiary, powiedzieli w tej kwestii. I oni mówili i na zachodzie, i na wschodzie od Jana Chryzostoma, Augustyna, Ambrożego, Bazylego, że schizma wręcz jest gorsza jak herezja. Mówili, no bo schizma to jest wypowiadanie posłuszeństwa w ważnie ustanowionej hierarchii Bożej. I ojcowie Kościoła też nauczali, że nic, absolutnie nic nie usprawiedliwia schizmy. Nie może być tak, że schizma jest czymś usprawiedliwiona, że my czynimy dobrze. Kiedy popadamy w schizmę, zawsze idziemy w złym kierunku. I to dotyczy czasów współczesnych, średniowiecznych, patrystycznych okresu, czyli jak antyku chrześcijańskiego, w każdych czasów. To jest jakby prawda pewna uniwersalna, którą uczniowie apostolscy, włącznie z Ignacym Antiochejskim, który podkreślał, macie być posłuszni biskupowi. Jeżeli nie jesteście posłuszni, służycie diabłu. Tak, bo idziecie za tym, który jest pyszny, a nie pokorny. I tak samo macie być posłuszni waszej hierarchii. Jeżeli ona tak mówi, to w duchu posłuszeństwa i uświęcania się za tym idźcie i omadlajcie to. Więc to jest też ten aspekt taki duchowy bardzo ważny tutaj, tego wzrastania, uświęcania się każdego dnia. Więc schizma jest tym aspektem, to co też tutaj powiedział, ten komentator zaznaczył, że obecnie lefebryści to są tacy neoprotestanci, tak jak i w pewnym sensie to jest prawda, ponieważ ruch reformacji protestanckiej w XVI wieku, on nie odwoływał się tylko do tej koncepcji sola scriptura, tylko Pismo Święte, tylko pierwsi historyczni reformatorzy, jak Jan Kalwin w swoich instytucjach, Marcin Luther, oni podkreślali aspekt, że my zachowujemy tą prawdziwą tradycję, my odwołujemy się do tradycji Kościoła niepodzielonego, pierwszych wieków, to ta tradycja jest z nami, tak? To my jesteśmy strażnikiem tej tradycji. To samo mówi obecnie Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa. To my dobrze rozumiemy tę tradycję. Tylko problem w tym jest taki, o czym już zwrócił Konger w swojej książce Tradycja i Tradycje, wybitny katolicki teolog, zwrócił uwagę na to, że ojcowie Kościoła, czasy patrystyczne, czasy średniowieczne, tu mamy jakby pewną zgodę, czyli większość okresu bytowania chrześcijaństwa, bytowania Kościoła, przez tą większość okresów Kościół uważał i chrześcijanie powszechnie na wschodzie i na zachodzie, że jedynym ostatecznym spadkobiercą tradycji, tym, który może ją tłumaczyć we właściwy sposób, jest Kościół katolicki, jest hierarchia kościelna, czyli biskup Rzymu razem z innymi biskupami, kolegium biskupie, czy zgromadzone na soborze, czy nie. Oni mają ten mandat przez sukcesję apostolską od Chrystusa i apostołów i do nich odnoszą się słowa, kto was słucha, mnie słucha. I teraz Chrystus mówi, a kto wami gardzi, mną gardzi. Więc to jest słowa niesłychane. Czy cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. Lepiej trzymać z tymi osobami, które mają ten mandat apostolski i za którymi Chrystus się opowiada i których ustanowił w Kościele, niż trzymać się za pewnymi koncepcjami, ideami, które może dla nas są łatwiejsze do przyjęcia, ale są takie prostsze, bo tu nie trzeba być posłusznym, tu nie trzeba tego robić, tu nie trzeba tamtego. Jednak droga taka troszkę na łatwiznę często jest tą drogą nie do końca tą, którą Bóg chce, abyśmy szli, bo życie nie jest często łatwe, proste i przyjemne. Nie możemy tak się pozbyć całkowicie cierpienia zarówno doczesnego, jak i duchowego, tylko mamy w tym w cierpieniu wzrastać i to dzięki Chrystusowi, bo tak naprawdę dzięki Jego męce na krzyżu On uświęcił cierpienie ludzkie, że to ma sens cierpieć, tak, że nasze cierpienie możemy ofiarować i łączyć z ofiarą krzyżową Chrystusa. I to wtedy ma sens pewien, więc mamy i zawsze za Chrystusem i za tymi, których On ustanowił w pierwszym wieku, jak i ich następcami, czyli za Piotrem, razem z apostołami i ich następcami, biskupem Rzymu i pozostałymi biskupami. I zawsze, kiedy dochodziło do pewnej schizmy czy w kościele, większej czy mniejszej, no to potem ten kościół, który był w jedności z papieżem, czyli ten właśnie kościół chrystusowy, on też dokonywał pewnej refleksji. Czyli z tego zła, które się wydarzyło, Bóg zawsze wyciągał większe dobro, które na przestrzeni kolejnych lat, dziesiątek, setek, kościół wzmacniało. Tak? Gdyby nie reformacja protestancka, nie byłoby Soboru Trydenckiego, Wielkiej Odnowy Trydenckiej, powstanie seminarium, wzrostu moralności wśród wiernych, duchowieństwa, studiowania Pisma Świętego większego. Więc to też są jakby pewne korzyści dla Kościoła. Więc Bóg, tak jak z śmierci Chrystusa na krzyżu, tak jak w pierwszym wieku ludzie stali, widzieli o Golgota, umiera jakiś dla nich złoczyńca, a nawet apostołowie wielu uciekło i powiedziało, no Bóg go opuścił, koniec. Tak, mamy tragedię. A tutaj Bóg wyciąga z strasznej śmierci Chrystusa największe dobro i zbawia każdego człowieka. Więc to jest ta logika Boża. Ze zła, schizmy Bóg zawsze wyciągnie dobro. Więc musimy też w tej tragedii w pewnym sensie też odnaleźć to, co Bóg do nas chce powiedzieć i co chce przekazać Kościołowi. Więc myślę, że w kolejnych latach, to kolejni papieże będą podejmować, będzie na pewno ta liturgia też w pewnym sensie troszkę zreformowana. Będzie większy aspekt w teologii teocentryczny, czyli będziemy kłaść bardziej na akcent na Boga, co Bóg chce powiedzieć, niż na ten aspekt, który jest bardzo popularny, często antropocentryczny, czyli skupiamy się na człowieku i wtedy patrzymy na Boga. A my mamy jednak skupiać się na Bogu i wtedy patrzeć przez pryzmat Boży na człowieka. Więc to są pewne jakby akcenty, dojdzie do ich przewartościowania niewątpliwie, no bo Duch Boży prowadzi Kościołem i o to ostatecznie, tak jak nam się wydaje, przecież to papież i biskupi rządzą Kościołem. Nie. To nawet mówi konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium. Chrystus rządzi Kościołem. Chrystus jest Panem Kościoła. Chrystus decyduje. Papież, biskupi są Jego sługami, wykonawcami Jego świętej woli.

0: dookoła ród.
1: Chciałem teraz na moment zmienić kontekst, tak żebyśmy troszeczkę spróbowali jakoś uaktualnić to, o czym mówimy, bo ten aspekt posłuszeństwa, który wychodzi od Piotra, ostatecznie od Chrystusa, ale przez Piotra, ma w sobie też takie bardziej szczegółowe elementy, patrząc na konkretnego wiernego, patrząc na mnie, patrząc na ciebie. Myślę teraz tutaj o tym, w jaki sposób współczesny człowiek funkcjonuje w świecie mediów i kontekst tego, że rodzi nam się bardzo wiele różnych kanałów opiniotwórczych, osób, które stawiają pewnego rodzaju argumenty głośno, dotyczące życia Kościoła, wiary i moralności także, czyniąc to po prostu w formie publicznej na różnego rodzaju mediach. Czy to będzie TikTok, czy to będzie YouTube, czy to będzie Instagram, Facebook. Pewne statementy, które oni tam stawiają, często bardzo szybko komentując rzeczywistość, która się właśnie zadziała. Bardzo często problemy, które dotykają Kościół. Komentarze potrafią pojawić się w stosunku do tego, co się wydarzyło, w trybie nagłym, pilnym, wręcz w kilka minut po tym, jak coś się wydarzyło, już refleksja pełna na temat tego, jak rozumieć zaistniałą sytuację. Czy dostrzegasz w tym duże zagrożenie dla jedności Kościoła właśnie?
2: Nie możemy tak od razu wszystkiego komentować ad hoc, tak co nam się wydaje, tylko trzeba często, to widzimy w Ewangeliach, no, trzeba się nad rzeczami, tak jak Maryja, ona rozważała w sercu wiele rzeczy. Nie od razu wychodziła i mówiła, tylko rozważała w sercu. I wtedy Bóg nasze te myśli, dobre czy niedobre, oczyszcza. Jeżeli my też otwieramy się na działanie Ducha Świętego, na działanie Boże, to wtedy Bóg te wszystkie nasze myśli oczyszcza podczas tej refleksji. Tak często też powinniśmy tą naszą refleksję na temat Kościoła, czy stanu Kościoła, czy to, co dany YouTuber powie, że Kościół robi tak, a powinien może inaczej, a że biskup ten taki, a powinien inaczej postępować. To my powinniśmy tą refleksję, tą naszą nawet myśl, czy ją podzielamy, czy nie, pójść przed Najświętszy Sakrament w Kościele, usiąść i: Panie Jezu, a co Ty o tym myślisz? Ile katolików, czy ile osób takie coś czyni? Może to się wydaje dla kogoś oczywiste, może trywialne, ale my powinniśmy naprawdę pójść, wtedy upłynąć przed Najświętszym Sakramentem, czy na modlitwie wieczorem: Panie Jezu, wydaje mi się, że jest tak i tak, usłyszałem to i to, a co Ty o tym myślisz? Tak, i proszę, wpłyń na moją myśl tak, żebym umyślał tak jak Ty. Tak, żebym oczyścił to, co jest złe, wyrwij te chwasty, żebym myślał po Bożemu. I to jest kierunek, zwrócenie się ku Bogu. I wtedy wszystkie te problemy, ja nie mówię, że one od razu znikną, ale zostaną oczyszczone i wtedy zobaczymy w większej wyrazistości, w większym świetle rzeczy tak, jak się mają. I to jest jakby rozwiązanie tego problemu, o czym też papież mówi, tak, jest bardzo chrystocentryczny. Tak, musimy zwrócić się do Chrystusa. On uzdrowi Kościół, On przemieni Kościół, On pomoże rozwiązać wszelkie problemy, jakie były, są i będą. No bo Kościół to jest instytucja bosko-ludzka. Skoro jest ludzka, to jest grzech. Skoro jest grzech, to zawsze będą niedociągnięcia. Tak? Ale mamy skupiać się nie na tym grzechu, tylko na tym, co Chrystus czyni. Więc ja też ubolewam nad tym, że właśnie wiele osób, mówię, bardziej słucha danych takich znanych, już nie będę wymieniał, ale tiktokerów czy osób, które działają w mediach społecznościowych, które często nie mają pewnej wiedzy, tak komentują na szybko, często żeby też mieć więcej lajków. Im powiesz bardziej coś kontrowersyjnego, tym zasięgi ci się zwiększają. Tak? A my powinniśmy się zatrzymać i tak troszkę zwolnić. I gdzieś to oddać wszystko Chrystusowi i po prostu być takimi katolikami naprawdę wiernymi, iść za tym głosem Kościoła. Zawsze. Zawsze iść za głosem Kościoła, bo w głosie Kościoła jest Chrystus.
1: Chciałbym Cię, Pawle, jeszcze zapytać, bo poświęciłeś bardzo dużo uwagi i czasu prymatowi papieża, ale tak osobiście, co w tej Twojej podróży przez poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim jest papież w Kościele, co było dla Ciebie jakimś odkryciem, czymś takim zupełnie zaskakującym, jak przebadałeś właściwie te dzieje papiestwa, jak to wszystko się toczyło, gdzie te początki, jak je rozumieć. Co było dla Ciebie takim zaskakującym elementem tego, kim jest papież, albo w ogóle w rozumieniu tego prymatu?
2: Tak. Na pewno zaskakującym elementem dla mnie, przynajmniej początkowo, jak zacząłem ten temat studiować, już coś troszkę wiedziałem, bo parę książek gdzieś przeczytałem, ale jeszcze tak nie wgryzłem się w ten temat, to wydawało mi się początkowo, w szczególności gdzie byłem pod wpływem takiej literatury bardzo polemicznej, anglikańskiej z XIX wieku, początku XX wieku, gdzie właśnie ci wybitni, trzeba powiedzieć, historycy anglikańscy, oni polemizowali z koncepcją papiestwa i mówili, że ten prymat papieski jest ahistoryczny, czyli w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, w szczególności w pierwszych 5 wiekach, nie znajdziemy tak rozwiniętej władzy papieskiej, czy tego prymatu jurysdykcji, aż tak sukcesji piotrowej, że biskup Rzymu ma rzeczywiście ten głos, ten autorytet, tą zwierzchność. Tylko, że biskup Rzymu był takim, powiedzmy, troszkę primus inter pares, pierwszym wśród równych sobie, a miał autorytet tylko moralny. Ja gdzieś tak też mi się wydawało, że chyba tak rzeczywiście jest, bo nie widziałem za dużo argumentów z tekstów źródłowych, które przyczyłyby takiej koncepcji. No a to zachwiało moją wiarę w ogóle uznanie biskupa Rzymu. No bo mówię, że i tak nie było, to może jednak Kościół gdzieś w średniowieczu sobie tego papieża ulepił z gliny i powiedział, że no tak będzie najefektywniej rządzić Kościół, tak, bo musi być jeden człowiek na szczycie piramidy. No właśnie. I to dla mnie było takie odkrycie, że ci pierwsi chrześcijanie pierwszych wieków, zarówno przed Soborem Nicejskim, czyli okresu tych 300 lat, czy przed edyktem mediolańskim, czy pierwszych 3 wieków, i zarówno chrześcijanie okresu IV-V wieku, czyli już soborów powszechnych, współpracy między kościołem, cesarstwem, wolności religijnej i tak dalej, że ci chrześcijanie uznawali i byli w jedności z biskupem Rzymu i uznawali jego władzę, autorytet. Czyli widzieli, że ten jeden człowiek został ustanowiony przez Chrystusa i ma tą władzę piotrową, jest następcą Piotra. I Kościół w Rzymie jest zwornikiem jedności wszystkich kościołów. Ma szczególny autorytet w obrębie całej ojkumene, całego świata chrześcijańskiego, a więc ta władza, czy ten autorytet biskupa Rzymu i Kościoła Rzymskiego ma wymiar powszechny. I dla mnie było takim też odkryciem, że już ci chrześcijanie w pierwszym, w drugim wieku w szczególności, oni ci już w tym najwcześniejszym okresie, mówimy o najwcześniejszym okresie historii Kościoła, widzieli w biskupie i Kościele Rzymskim fundament jedności całego Kościoła. I że ten Kościół ma przewodzić wszystkim Kościołom. I do tego Kościoła się odwoływano jako do tego, który ma co czynić, mówi Ignacy Antiochejski, biskup wschodni. Prokathemene tes agapes. Kościół, który przewodniczy w miłości związku. Więc to dla mnie było takie odkrycie, że jednak no, Kościół katolicki ma rację, nauczając o tym szczególnym autorytecie Piotra i jego następcy i Kościoła Rzymskiego, o tym charyzmacie piotrowym, dla mnie to było odkryciem, że to się potwierdziło w świadectwach historycznych, czego też efektem skromnym jest moja książka wydana w zeszłym roku, do której zachęcam też do przeczytania, sięgnięcia.
1: Może podaj tytuł.
2: Tak, podam o tytuł. Od Piotra do papieża, oblicze władzy papieskiej w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa. Tam już to opisuję bardziej szczegółowo, na prawie 300 stronach, więc zachęcam wolną chwilą sięgnąć do tej książki, jakiegoś dobrego wieczoru przy herbacie, czy będzie zimno, to pod kocem sobie poczytaj, czy gdzieś na wakacje jeszcze zabrać. I wydaje mi się, że to będzie taka duchowa lektura, nie tylko intelektualna.
1: Na koniec chciałbym cię, Pawle, jeszcze zapytać, tak podsumowując, o jaką jedność mamy się modlić?
2: Zostawiłeś to na koniec? To jest bardzo dobre pytanie, ale też poniekąd trudne. O jaką jedność mamy się modlić? To, co Kościół się modli, tą modlitwą, którą Chrystus w Wieczerniku powiedział, czyli abyście byli jedno, tak jak ja w Ojcu jestem. Czyli ma być jedność, aby świat uwierzył, że Ojciec mnie posłał. Czyli jeżeli my nie będziemy jedno jako chrześcijanie i świat tego nie będzie widział, to Jezus mówi, to jak świat ma uwierzyć w moje posłannictwo? W to, że mnie Ojciec posłał. Czyli to jest prawdziwy skandal, że jako chrześcijanie jesteśmy podzieleni. Więc to tą jedność, o którą Chrystus się modlił, którą też ojcowie Kościoła potem rozważali, mówili, którą Kościół mówi, to jest ta jedność, po pierwsze, duchowa, abyśmy byli jedno, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian mówi, pierwszy rozdział, abyście byli jednej myśli, jednego ducha, jednego serca, bez rozłamów, bez podziału, więc abyście byli tej jednej nadziei, jaką macie w sobie, aby nie było między wami niezgody, abyście szli w tym jednym kierunku, w jednym kościele, pod przewodnictwem tego szczególnego pasterza, czyli Piotra i biskupów Rzymu, więc żeby była ta jedność duchowa, abyśmy myśleli, to nie znaczy, że ma być w kościele, nie ma występować podział myśli, czy mamy tylko myśleć w ten sposób. Jak ktoś myśli inaczej, to nie. W kościele mamy ogromną dowolność duchowości franciszkańskich, ignacjańskich, dowolność ogromną myśli, ale mamy granicę pewnej ortodoksji, można powiedzieć, nie możemy poza to wyjść. Więc jeżeli poza to wychodzimy, to wtedy nie jesteśmy jednej myśli, a więc mamy być duchowo jedni, a to jest ten jeden aspekt jedności, o której Kościół się modli, no bo mamy różne grupy chrześcijan, różnych braci odłączonych, tak, protestantów, którzy też kochają Pana Jezusa, czytają Pismo Święte, braci prawosławnych, którzy mają ważną sukcesję apostolską, czyli jesteśmy z nimi praktycznie o tyle, no, łączy nas, żeby być jedno i myślę, że niedługo się będziemy jedno jeszcze za naszego życia, że dojdzie do tej widzialnej jedności, może i nawet ze czasów pontyfikatu papieża Leona w tym roku, za parę lat, więc, ale jest ten aspekt, oprócz tej duchowej, to jest ten aspekt ten właśnie widzialny, czyli żebyśmy byli jedno widzialnie pod przewodnictwem biskupa Rzymu, pod jego autorytetem i teraz też tutaj możemy pójść na wiele, można powiedzieć nie to, że ustępstw, ale możemy tak rozumieć to posłannictwo biskupa Rzymu, żeby z jednej strony nie wykluczać istotowych czynników jego misji danej przez Chrystusa, czego nie możemy wyrzec się, ale z drugiej strony możemy tak zrozumieć to posłannictwo i tak zinterpretować, żeby oczyścić z tego bagażu pewnych narośli historycznych, które są niepotrzebne i dzięki temu możemy mieć jedno, że i prawosławni zaakceptują ten prymat biskupa Rzymu i pod tym prymatem będziemy wtedy w jednym kościele widzialnie, będziemy mogli już uczestniczyć w jednym stole eucharystycznym pod przewodnictwem biskupa Rzymu i jest to możliwe.
1: Obyśmy się stali jedno więc. Państwa i moim gościem był Paweł Głowacki. Dziękuję za to spotkanie i za te refleksje, że się nimi z nami podzieliłaś. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Dzięki. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Wraz z wszystkimi, którzy Kościół w Polsce wprowadzają w tercio milenio, adwenienty, wraz ze świętym Wojciechem, ze świętym Stanisławem, ze świętą królową Jadwigą, staje również on, święty Jan z Dukli. A jego kanonizacja, jego świętość jest nowym bogactwem Kościoła na ojczystej ziemi, jest też chyba jakimś szczególnym dodatkiem do ślubów Jana Kazimierza, które kiedyś złożył on wobec Matki Bożej Łaskawej w katedrze lwowskiej. Umiłowani bracia i siostry, w tym miejscu, z którego widać zielone łany zbóż, które wkrótce bielejąc zaczną zapraszać rolnika do znojnej pracy dla chleba. W tym miejscu pragnę przywołać słowa króla Jana Kazimierza, wypowiedziane w ów historyczny dzień ślubów. Wyrażały one wielką troskę o cały naród, pragnienie sprawiedliwości i wolę złagodzenia ciężarów, jakie przygniatały jego poddanych, zwłaszcza ludzi pracujących na roli. Pragnę dzisiaj, podczas kanonizacji Jana z Dukli, syna tej ziemi, oddać hołd pracy rolnika.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 143 i 144. Centralna rola szkoły. Szkoła jest miejscem, w którym nowe pokolenia mogą uczyć się szukać i miłować prawdę, stawiać pytania o sens życia i o godność każdej osoby. Dlatego wielu rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci wzrastały jako osoby zdolne do nawiązywania relacji, krytycznego myślenia i trwałych wartości, pokłada w niej wielkie nadzieje, widząc w niej cennego sprzymierzeńca w wychowaniu swoich dzieci. Do rodziców należy bowiem pierwszorzędne i niezbywalne prawo wyboru rodzaju nauczania i formacji, jakie mają być przekazane ich dzieciom zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi, kulturowymi i religijnymi. Świat szkoły staje dziś wobec kilku wyzwań, których nie można odkładać na później. Pierwsze wyzwanie ma charakter społeczno-polityczny, zarówno w obrębie poszczególnych krajów, jak i między różnymi regionami świata. Utrzymują się poważne nierówności w dostępie do wykształcenia podstawowego i do studiów wyższych. W niemałej liczbie państw rządzący nie przeznaczyli jeszcze środków koniecznych do zapewnienia wszystkim wysokiej jakości edukacji, zarówno przez odpowiednie wspieranie publicznego systemu szkolnictwa, jak i przez wspomaganie instytucji prywatnych oferujących tę podstawową usługę, gdy znaczna część kształcenia na różnych poziomach powierzona jest szkołom prywatnym. Może się zdarzyć, że dostęp do szkoły byłby nazbyt uzależniony od możliwości finansowych rodzin przy braku odpowiedniego wsparcia publicznego. Wobec tego ryzyka należy jednak docenić i wspierać wkład licznych katolickich dzieł wychowawczych, które choć są instytucjami prywatnymi, zapewniają inkluzywne przyjęcie dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, także wtedy, gdy sytuacja materialna rodzin by na to nie pozwalała.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 29 sierpnia 2026 roku. Odprawy katechetyczne w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Ogromnie jest ważne w wypełnieniu tego pierwszego zadania poznać i umiłować Boga, kiedy ma się przy sobie w różnych okresach swego życia osobę odpowiedzialną, mądrą, Bożą. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pomocą nam służy, zaliczmy go do grona katechetów, prorok Jeremiasz. I skorzystajmy z tej narracji, którą przeprowadza Bóg w stosunku do tego proroka. Przepasz biodra, wstań i mów wszystko, co ci polecę, to pierwsze. Przepasz biodra, czyli wszystko to, co jest ci potrzebne, miej przy sobie, a więc zadbaj o wykształcenie swoje, o swoje zdrowie, o jasność swego powołania, miej w sercu uporządkowane widzenie, że to jest dla ciebie i dla innych sprawa ogromnie ważna. Wstań, czyli nie ociągaj się. Nie mów sobie, jakoś tam będzie, te 10 miesięcy jakoś się przetrwa. Nie, w tym słowie mocnym, zdecydowanym wstań jest nakaz, uczyń to wszystko. Idź i mów wszystko, co ci rozkażę.
1: Dobre słowo pasterzy.